0: Слушай место.
1: В поszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.

0: Helu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

0: 2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Deszczu w tym tygodniu sporo i wszystko wskazuje na to, że na początku przyszłego tygodnia też będziemy sięgać po parasole. Dziś na termometrach w Trójmieście 20 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Są niewielkie szanse na to, że słońce będzie się pojawiać. Jutro tego słońca zdecydowanie mniej, 13 stopni w ciągu dnia, tylko w nocy 9. No i będziemy mieli intensywne opady deszczu, niewykluczone też lokalnie występujące burze. W piątek będzie nieco cieplej, bo 18 stopni. Na Podwalu Przedmiejskim uważamy w Gdańsku, na Armii Krajowej, Jabłoniowej i Świętokrzyskiej.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Zmasowany atak Iranu na cele USA, co najmniej 4 pociski balistyczne oraz kilka dronów zostało wystrzelonych w kierunku amerykańskich baz wojskowych w Bahrajnie, Kuwejcie i Jordanii. To odwet za amerykańskie uderzenia w rejonie cieśniny Ormus. Siły USA zaatakowały irańską obronę powietrzną, naziemne stacje kontroli oraz stacje radarów obserwacyjnych. Była to odpowiedź na poniedziałkowe strącenie amerykańskiego śmigłowca Apache. Zarzuty dla kierownika pociągu po dramacie w Woli Bierwieckiej. Chodzi o głośny wypadek z lutego na przystanku kolejowym niedaleko Radomia. 17-letni Dominik wyszedł na peron z pociągu, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do pociągu, skład ruszył. Chłopak wpadł między krawędź peronu, a pociąg stracił obie nogi, część dłoni. Ze szczegółami Kinga Furch.
3: Do tej pory śledztwo prowadzone od lutego toczyło się w sprawie, czyli bez postawienia zarzutów. Teraz po zgromadzeniu materiału dowodowego prokuratura zarzuciła kierownikowi pociągu doprowadzenie do wypadku kolejowego oraz umyślne doprowadzenie do niebezpieczeństwa. Jak tłumaczy Aneta Guść, rzeczniczka radomskiej prokuratury, to nie jedyne zaniedbania.
4: Prokurator zarzucił podejrzanemu także narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pasażerów podróżujących tego dnia.
3: Prokuratura będzie się starać także o środek zapobiegawczy wobec podejrzanego.
2: Szkoły tenisa liczą na sukces Mai Chwalińskiej. Tak też jest w Nowym Sączu, mówi Mariola Frączek z jednej z takich placówek.
5: Sukces Mai jest na pewno kolejnym bardzo fajnym impulsem do tego, żeby zacząć grę w tenisa. Rzeczywiście chętnych jest więcej. W ostatnich latach chociażby już poprzez Igę Świątek, Huberta Hurkacza. Myślę, że Maja tutaj też na pewno dołoży cegiełkę do tego, żeby zmotywować młode osoby do trenowania.
2: Przypomnę, Maja Chwalińska w sobotę wywalczyła drugie miejsce w tegorocznym French Open.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
2: Porażka polskich piłkarek z Holandią 1-3 w swoim 6. i ostatnim meczu Dywizji A rozgrywek Ligi Narodów. Biało-czerwone zanotowały remis oraz 5 porażek i spadły do Dywizji B. Rozgrywki były jednocześnie eliminacjami Mistrzostw Świata. Polska wystąpi jesienią w dwustopniowych barażach. Serena Williams po 4 latach przerwy ponownie na korcie. Amerykańska tenisistka bierze udział w turnieju na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Jedną z najlepszych zawodniczek w historii bierze udział w deblu z Wiktorią Boko. Para ma już pierwszą wygraną na korcie i awans do drugiej rundy.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: No i zaczynamy środę. Środę, szanowni państwo, środa! Jeszcze raz powtórzymy. Jak to już pięknie i fajnie blisko weekendu brzmi.
9: Gdybyście mieli problemy z matematyką, to jest ten dzień trzeci od niedzieli i trzeci do piątku.
8: Ale to wymyśliłeś.
9: Proszę bardzo,
8: no,
9: widzisz?
8: Idealny środek.
9: Mam łeb nie od parady.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
8: SK2. Dzisiaj jak my już umiemy liczyć o tej godzinie?
9: No, to co będzie o 9?
8: To jest.

0: życia.
1: Naprawdę?
0: Szczególnie styl zasypiania.
1: Naprawdę?
0: Ja mam teraz swoje rytuały.
1: Zasypiasz od razu o 9 po poranku i budzisz się
0: przed 6
1: w nocy następnego dnia, tak?
0: Jest. Nie, jest inaczej. Śpię dobrze, ponieważ mam swoje rytuały, które codziennie w nocy robię. Oczywiście wiecie, bo jest coś takiego, prawda, że ludzie muszą zrobić coś przed snem, żeby im się dobrze spało.
1: Poczekaj, ja wiem, że dla małych dzieci, ja mam w domu małe, tak?
0: No, tak.
1: 9 miesięcy niedawno skończył.
0: Tak.
1: I ma rytuał codzienny. Wiesz, przed spankiem smarowanko, ubieranie w pieluszki, ubieranie w te rampersy teraz, bo ciepło, później flacha i on już na tej flaszce, jak już roletki zasunięte, on wie, że ma i spać, nie?
0: Ale to nie chodzi mi właśnie o coś takiego, bo to zawsze się mówiło, prawda, kolacja, ząbki, paciorek i spać, prawda? To nie o to chodzi.
1: Nie.
0: Są jeszcze takie inne rytuały, to jest coś takiego niepowtarzalnego, co tylko ty potrafisz zrobić. Ja na przykład, żeby zasnąć i żeby mi się dobrze spało, uświadomiłem sobie to wczoraj, ja muszę mieć swoją poduszkę. To nie może być jakakolwiek...
1: To jest twój rytuał?
0: Tak, to jest rytuał, bo ja muszę ugniatać. Ja ją ugniatam...
1: Jak kot.
0: Powiem wam tak, wczoraj ugniatałem ją 6 do 7 minut.
1: I zasnąłeś.
0: I zasnąłem.
1: Okej, ale to musi być twoja poduszka.
0: To musi być koniecznie ta poduszka. Ona jest jak taka stara ściera, taka szmata już wymiędła, taka wiecie, bo ona stara jest. Ona jest starsza ode mnie, ta poduszka.
1: Okej.
0: I nie oddam jej nigdy, za żadne skarby.
1: Czyli nikt nie może, tylko ty na niej możesz.
0: Tylko
1: to jest twoja,
0: ja.
1: Wszystkie dzieci wiedzą, że zarezerwowane.
0: I trzeba ją wymiędlić, i trzeba ją podotykać, i trzeba ją pomacać, i dopiero wtedy człowiek zasypia.
1: Okej.
0: Ale...
1: Ja nie mam takiego rytuału.
0: No właśnie, ja sobie myślę, że jestem jakiś głupi, nie? Ja jestem jakiś...
1: No to sprawdźmy,
0: niezrównoważony.
1: No to sprawdźmy, bo czasami się nam może wydawać, że coś jest nie tak, a okazuje się, że inni mają bardzo podobnie. Czy wy macie, słuchajcie, jakieś rytuały, drodzy słuchacze? Czy macie jakieś rytuały przed snem? Jarząbek mieli poduszkę, miętosi poduszkę. Czy wy może macie coś swojego, innego, takiego, co myślicie, że może jesteście jacyś dziwni?
0: No.
1: A tu się okazuje, że jednak nie.
0: Wiecie, że żona mi ostatnio powiedziała, że jest zazdrosna o moją poduszkę?
1: No. Czyli też by chciała mieć rytuał. Dobrze, 726-826-826 to nasz numer telefonu. Dzwońcie, jeśli macie rytuały przed pójściem spać, nocne rytuały.
0: Tak.
1: Albo znaczy, Messenger.
0: Chciałbym wiedzieć, jak wy zasypiacie. O, w ten sposób. SK2.
1: Nie wiem, czy to już nie zakrawa o RODO, jakbyś tak dużo chciał wiedzieć o słuchaczach.
0: No dlaczego
1: wiesz?
0: Nie. A kto się ślini przez sen? Bo to też jest ciekawe.
1: To też. No, dobra.
0: Moja poduszka niejedna przeszła.
1: Dajcie znać. Wieczorne rytuały, wieczorne obyczaje. Zapraszamy 726 826 826.

0: Quebo na Fides, Alia i Faust na 17 po 6. W Radiu SK2 dzisiaj problemy z zasypianiem, albo i nie.
1: Albo i nie, to wiecie, jak to jest. Jak się zasypia, to trzeba coś zrobić wcześniej, żeby się dobrze spało, czyli te rytuały wasze przedsenne.
0: Jarząbek, coś ci chciałem powiedzieć, bo tak, ty gnieciesz poduszkę.
1: Tak.
0: I chciałeś wiedzieć, czy inni robią coś innego podobnego.
1: Bo chciałem wiedzieć, czy jestem normalny.
0: I już miałem mówić, że nie jesteś normalny. Że to jest bardzo dziwne, bo że nikt do radia nie dzwoni.
1: Posłuchajcie, to naprawdę, to się pierwszy raz zdarzyło od nie pamiętam kiedy.
0: Tak, że nikt nie chciał się rytuałem pochwalić. Na szczęście rzutem na taśmę masz jedną osobę, która się nagrała.

0: Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie moje dwa skarby. Dzięki, pa.
1: Pa. Tak, czyli jest rytuał chrapania i wtedy się zasypia. To jeden, jedyny przypadek na dziś, wiesz?
2: Czyli można powiedzieć, że jestem normalny.
1: No, razem ze słuchaczką jesteście tak samo normalni. Tak samo.
2: Z dzieckiem słuchaczki. SK2.
1: No chyba, że ktoś ma jednak te rytuały, to jak coś, to dajcie znać. Może Jarząbkowi nie będzie smutno. 726-826-826.
2: Albo Messenger, tam też można się nagrać na przykład.
1: No, dziękujemy.

0: No, jak tak patrzymy na nasz kraj, to rzeczywiście to jest możliwe, że wszystko się może zdarzyć. Czytamy też kolorową prasę. I jak widzisz kangura na polskiej ulicy, to znaczy, że tak, nie, to jesteś w Polsce.
1: Absolutnie normalne, prawda?
0: Tak, tak.
1: No, po polskich ulicach skaczą kangury, szczególnie po ulicach Jastrzębia-Zdroju na Śląsku. Skakały sobie po ulicach Jastrzębia-Zdroju kangury. Jak się później szybko okazało, piszą dzisiaj w gazecie.
0: Skąd przyszły?
1: To były uciekiniery. Czyli byli uciekinierzy z prywatnej hodowli. Kangury uciekły z prywatnej hodowli i skakały sobie po Jastrzębiu-Zdroju.
0: Uciekły. Widziałeś kiedyś kangura bez torby?
1: No nie.
0: No, na zakupy szły.

0: autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina.
2: Szklanki z Krosna.
1: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
14: Jeszcze raz!
15: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1.

0: 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: I pomyśleć, że lato za 10 dni, ale patrząc na termometry, to na razie nic na to nie wskazuje. Dziś 20 stopni, jutro tylko 13. W piątek nieco cieplej, bo 18 stopni, a w sobotę 17. Taka sama temperatura w niedzielę. No i niestety do końca tego tygodnia z przerwami przelotne opady deszczu. Na początku przyszłego tygodnia też deszczu będzie sporo, choć są szanse również na to, że będzie pojawiało się słońce. No i trzeba też uważać na burze w tym tygodniu. Podwale Przedmiejskie, Elbląska, Toruńska, Sandomierska, Świętokrzyska, Jabłoniowa w Gdańsku. Uważamy na siebie.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: 6.30 News SK2, Anna Łabocka. Wrze w Irlandii Północnej. Protesty wybuchły po brutalnym ataku Sudańczyka na mężczyznę, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. 30-letni napastnik usłyszał już zarzuty. Więcej o tym powiemy w newsach o 7.00. Dziś ceny paliw minimalnie w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,96 groszy, a diesla 6,46. Mieszkańcy Kuby borykają się z rekordowym brakiem prądu. To przez awarie w elektrowniach. Na zachodzie wyspy zanotowano trwającą ponad 90 godzin przerwę w przesyle energii. To prawie 4 dni. Od poniedziałku brakuje prądu na około 70% terytorium Kuby.

0: 11 dni do lata.
1: Policzyłeś to na palcach jednej ręki, proszę.
0: Nie.
1: Na dwóch rękach.
0: Nie da się, nawet na dwóch się nie da, wiesz?
1: Naprawdę?
0: 11 nie da się na dwóch. Dobra, nieważne.
1: Chciałbyś jeszcze coś dorzucić, no dobra.
0: No, ktoś tu był w Czarnobylu, widzę. 21 minut zostało nam do godziny 7 i ktoś tu miętosi poduszkę wieczorem. Są no odpowiedzi tak. na to twoje miętoszenie poduszki. Nie wiem, czy czytałeś Messengera
1: tak,
0: naszego.
1: Tak, teraz się pyta, czy na pewno mówimy o poduszce.
0: No i się tłumacz teraz, no, na pewno chodzi o poduszkę.
1: To jest albo poduszka, albo gęś. Nie mam pojęcia. Ma pióra. No to się domyśl. Arturze, mój drogi.
0: Wakacyjna gęś?
1: Wakacyjna gęś. Nie, okay. No poduszeczka, poduszkę. Miętoszę
0: taki, ale zwykły

0: i taka różowa jest, i w poszewce. No,
1: dobra,
0: no jest,
1: chciałbyś
0: jest.
1: Coś jeszcze uzewnętrznić ze swojego życia prywatnego?
0: Nie, mamy jakiś telefonik?
1: Mamy telefonik, mamy. Piotr z Torunia. Piotr z Torunia, proszę, słuchamy, jak z zasypianiem u ciebie?
2: Wiesz co, ja z zasypianiem nie mam żadnego problemu, bo jak gdzie głowę przyłożę, to zasypiam, ale ostatnio, jak byłem za granicą na wakacjach, pewien Tunezyjczyk sprzedał mi miód z kaktusa i do tego powiedział, że należy wsypać trochę imbiru i padasz od razu i po prostu zasypiasz.
1: I co, padłeś po tym miodzie z kaktusa?
2: Znaczy, spróbowałem. I tak padłem.
1: Bo wszędzie zaśniesz, jak powiedziałeś. No tak, no tak, ale miód z kaktusa to dobre. U nas by z tego procentowe coś zrobili jeszcze.
3: Na 100%,
1: coś,
3: na 100%.
1: U nas taki... jest miód z ziemniaka. SK2.
4: Cześć, jadę z moją babcią i moją mamą i moim dzieckiem Czesiem na Mazury. Mój Czesio się bardzo szczęśliwie.

0: przeglądając sobie dla was internet, bardzo często natrafiamy na jakieś, no, przekroczenia prędkości przez piratów drogowych. Tutaj, nie wiem, 100 km na godzinę ktoś za dużo pojechał, tutaj 50, tutaj 210, tutaj 300, nie żartuję, aż 350 to chyba nie. Ale
1: tylu koni mechanicznych nie ma na świecie.
0: Przekraczają tę prędkość. Teraz czytamy o gościu, który jechał rzeczywiście 210 km na godzinę po S17, czyli na SC to jest jakieś 120 ograniczenie, czyli o 90 km na godzinę przekroczył dozwoloną prędkość. Zatrzymała go policja, dostał 2,5 tysiąca złotych, 15 punktów karnych, ale próbował się jakoś od tego mandatu wymigać. I to jest kolejna z tych historii. Miał tłumaczenie. Miał wytłumaczenie. Miał.
1: Jakie?
0: Mówił policjantom tak, że uwaga, bo to istotne. Spieszył się do domu z lotniska. Nie na odwrót. Nie.
1: Do domu z lotniska.
0: Zazwyczaj się ludzie spieszą z domu na lotnisko. A on tłumaczył, że się spieszy do domu z lotniska.
1: I wiecie co? Nie ma tutaj się z czego śmiać. Naprawdę nie ma się z czego śmiać. Trzeba żałować faceta. Bo ja coś czuję, że w domu pewnie czekała

wy też będziecie wszystko wiedzieć, jak zostaniecie z Radiem SK2 i uważnie będziecie słuchać. 5 minut zostało nam do 7, o 7 równo newsy i gra o tron w newsach, o tron prezydenta Krakowa. Rozpoczęły się dywagacje, rozpoczęło się wystawianie kandydatów, więcej o tym już za chwilę. Wrócimy także do tragicznego w skutkach wypadków podwarszawskich ząbów.

0: skutkach i konsekwencji dla taksówkarza. Będzie także o kąpieliskach, dokładnie na północy naszego pięknego kraju, bo sezon przecież już czuć i czuć. Zostańcie z nami, za chwilę więcej w newsach.
1: SK2.

0: Reklama.
1: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
4: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
5: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Sporo burz w tym tygodniu, sporo deszczu w tym tygodniu, sporo deszczu również w przyszłym tygodniu, a o letnich temperaturach póki co możemy zapomnieć. Dziś maksymalna temperatura 20 stopni w dzień, 12 w nocy. Jutro tylko 13 stopni w ciągu dnia, w nocy 9. W piątek nieco cieplej, bo 18 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Podobnie będzie w sobotę i w niedzielę. Teraz mamy zdecydowanie większy ruch na Chwarzmińskiej, Małokackiej, Chwaszczyńskiej. Uważamy na estakadzie Kwiatkowskiego. Na Niepodległości w Sopocie noga z gazu. Podobnie na Podwalu Przedmiejskim i Armii Krajowej w Gdańsku.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Jest 7, news SK2, Anna Łowocka. Koalicja Obywatelska i PSL łączą siły przed wyborami w Krakowie. Potwierdziły się nasze ustalenia. Senator Monika Piątkowska będzie wspólną kandydatką tych partii na prezydenta miasta.
9: Idę do krakowskiego magistratu jako menadżer, jako specjalista, jako osoba, która zna Kraków od podszewki. Idę do Krakowa jako do miasta, który jest moją jedyną partią polityczną.
8: Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. Swoich kandydatów przedstawiły do tej pory m.in. PiS, Nowa Lewica, Partia Razem i Konfederacja. Jest 3-miesięczny areszt dla obywatela Turcji.

0: Mowa o kierowcy taksówki, którego manewr spowodował tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Po wypadku zaostrzenia ustawy o transporcie drogowym domagają się związkowcy Solidarności Taksówkarzy. O szczegóły dopytywał Mateusz Chłystun. Powiedz, jakich konkretnie zmian domagają się taksówkarze?
1: Wydawania imiennych certyfikatów na przewóz osób na podstawie egzaminu. Teraz takie licencje mogą otrzymywać przedsiębiorcy posiadający flotę aut i grupę pracowników, których umiejętności państwo już nie weryfikuje.
2: W krajach trzeciego świata na rondzie kto głośniej trąbi, ten ma pierwszeństwo. No, ta kultura jazdy w Polsce nie obowiązuje.
1: Mówi Paweł Saturski z NSZZ Solidarność Taksówkarzy. By zmiany weszły w życie, konieczna jest nowelizacja ustawy o transporcie drogowym.
2: Wykonujemy bardzo odpowiedzialny zawód przewozu osób. My nie wozimy ziemniaków.
1: Związkowcy chcą też, by językiem obowiązującym w taksówkach w naszym kraju był język polski. Luki, które powstały w systemie przewozów, pojawiły się, jak słyszę, po tak zwanym uwolnieniu zawodów, w tym zawodu taksówkarza. Umożliwiła to reforma z 2013 roku.
0: Trójmiejskie kąpieliska szykują się do otwarcia sezonu. Pierwsze już w najbliższą sobotę ruszy w Sopocie, a tam nowość, specjalne chodziki, mówi Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosir.
3: No, służą przede wszystkim osobom, które mają trudności w poruszaniu się, seniorom.
0: Wszystkie kąpieliska trójmiejskie zostaną otwarte 26 czerwca.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
0: Już dziś rano José Mourinho ma poprowadzić swój pierwszy trening w Realu Madryt. Wcześniej władze klubu potwierdziły zwolnienie dotychczasowego trenera królewskich Alvaro Arbeoli. Prawdopodobnie wśród nowych członków sztabu szkoleniowego znajdą się były obrońca Realu i reprezentacji Portugalii Pepe. Mecz Huberta Hurkacza z Węgrem Martonem Fuczowiczem w turnieju ATP 250 na kortach trawiastych z Herto Genbos. Przerwany przez opady deszczu stało się to na początku drugiego seta. Pierwszego wygrał Polak. Dopiero dziś swoje spotkanie rozegra Kamil Majchrzak.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Prawie 3 minuty po 7, środa, 10 czerwca.
8: Dzisiaj Światowy Dzień Jazdy na rowerze.
7: Wiedziałem, że o tym będziesz chciał powiedzieć. Tak czułem, jak zerkałeś w kalendarz. No.
8: Jako, że dzisiaj Światowy Dzień
7: Jakieś marzenia
8: Jazdy
7: masz?
8: Nie. Mam tylko pewną jedną uwagę. Nie zapomnijcie dzisiaj o siodełku.
7: Aha. A mnie to nie interesuje, jak wyjedziecie do pracy.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
7: Jak zapomnicie siodełka, to cała przyjemność po waszej stronie.

0: pani Beatka. To pani Beatka. Przedstawiać nie trzeba, wystarczy powiedzieć Beata i wiadomo, o kogo chodzi. 11 po 7.
1: Posłuchajcie, też będziecie żałować, jak tego nie zrobicie zawczasu. Polska gorąca 20, już w piątek, kolejne notowanie. I naprawdę, tego czasu jest coraz mniej. Dzisiaj środa, jak powiedzieliśmy, 3 dni zostały do nowego notowania. Mhm. Więc zagłosujcie, bo będziecie żałować, że później wasz ulubiony kawałek nie wylądował na przykład w tej gorącej 20. Albo nie jest w pierwszej trójce.
0: O której ta polska gorąca 20
1: po 18.
0: Po 18. Dobra, zdziwiłbym się, jakby kiedyś Łukasz Dujczyk, który prowadzi ten program, zrobił taki prank i przyprowadził jakąś 20-letnią niewiastę do studia.
1: I powiedział, a to dzisiaj jest polska gorąca 20. I sobie jej posłuchajcie. I 2 godziny gadania,
0: i ona sobie gada, no. Mądrości. A, to też by było ciekawe. Prima aprilis dopiero za rok w kwietniu, jak coś. Ale tak, mamy listę przebojów, nie zawahamy się jej użyć. Wy głosujecie na sk2.pl, a efekty tego w piątek wieczorem.
2: SK2.
1: I teraz przekaz podprogowy. Maciej Musiałowski, czyli miejsce 5.
3: Dłonie mi drżą przed niebem.
0: Jak nie zagłosujecie.

0: To widzisz?
1: Czyli jednak ktoś ma tak jak ty, że też miętosi poduszkę.
0: No.
1: Dobrze. A teraz jeszcze jeden w takim razie SMS. Cześć. Odnośnie rytuałów. Ja nie zasnę, dopóki nie pójdę sprawdzić, czy drzwi do domu są zamknięte na zamek. To z kolei ja chyba tak mam. Nieważne, czy ktoś mówi, że są zamknięte. Ja muszę zejść na dół i to sama domknąć i sprawdzić. Inaczej nie zasnę. Pozdrawiam, Patrycja. Myślałem, że to facet pisał, ale już na koniec się wyjaśniło, że to jednak kobitka.
0: Nie, facet już dawno
1: śpiewał. Pozdrawiamy Patrycję.
0: Ale to rzeczywiście coś tak jest. Widzisz, i tutaj się objawiło coś takiego, że jednak ty też jesteś dziwny.
1: Nie, że dziwny.
0: Masz swój rytuał.
1: Mam rytuał, tylko że ja nie leżę w łóżku. No. Znaczy, czasem się zdarza, że leżę już w łóżku i zapomniałem sprawdzić, czy zamknięte, i wtedy wstanę. Ale zazwyczaj robię to przed pójściem spać.
0: To jest najgorsze.
1: To jest tak, sprawdzę, tak. Jedne drzwi od sypialni dziecka zamknięte, drugie zamknięte, światła w kuchni zgaszone. No i potem sprawdzam, tak, że szarpię za klamkę, drzwi główne do mieszkania. Muszę pociągnąć kilka razy.
0: I
1: potem domykam.
0: I musi być?
1: Musi klik.
0: Tak.
1: Musi ten zamek kliknąć. Jak tak dopycham jest. Te drzwi już, to musi być klik i wtedy jestem spokojny, że zamknięte, klucz wyciągnięty, powieszony wysoko, jakby jakieś dziecko lunatykowało. Nie, czy też tak masz?
0: Nie?
1: I wtedy do spanka bezpiecznie.
0: Nie, u mnie wszyscy normalni. Natomiast tak, klik musi być, bo jak nie ma kliku, to znaczy, że się sprężynka psuje w drzwiach.
1: Tak?
0: Tak.
1: A ja, jak nie mam kliku, to nie mam spokoju ducha i wtedy ja z kolei nie zasnę. Dla mnie klik to jest spokój ducha. Tak. Dziękujemy wam, że jesteście normalni tak jak my, że też sprawdzacie takie rzeczy przed snem.
0: Tak więc klik klikiem trzeba leczyć. SK2.
1: A jak ci się zepsuje zamek i nie będzie klik, to później mechanikowi od drzwi musisz blik. Coś ty
0: trzeba,
1: tak sobie wymyśliłem, aż
0: tak
1: zagadałem.
0: Tak skonstruowany jest.
1: Sylwię Grzeszczak. Dobrze, niech śpiewa, 20 po 7.

0: 23 minuty po 7 i teraz w Radiu SK 2.
1: Jedzenie!
0: Jedzenie!
1: Jedzenie!
0: Ale czy zamówiłeś?
1: Nie.
2: Posłuchaj, nie, mam takie dane. Rosyjska propaganda za pośrednictwem agencji RIA Nowosti, tak to się czyta, zasugerowała ostatnio, że popularność pierogów ruskich w Polsce jest wyrazem sympatii wobec Rosjan. To, że żremy pierogi ruskie, to znaczy, że ich lubimy.
0: I to jest prawdziwa propaganda. To jest naprawdę propaganda. Nie wierzcie w takie rzeczy. Trzeba tym rosyjskim propagandystom jakoś to wytłumaczyć. Oni powinni zrozumieć, że to nie tak, że u nas tylko pierogi ruskie.
2: Nie.

0: Jest nie. Barszcz ukraiński.
1: U nas jest ryba po grecku.
0: Są placki po węgiersku.
1: Jest szwajcarski ser jest.
0: Tak jest, jest szwedzki stół.
1: No a kawa na przykład może być po turecku, no. Nie?
2: My,
1: no.
2: my Polacy po prostu lubimy jeść.
1: I pić. SK2.

0: Ło, widzisz to, co ja?
1: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty.

Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty.

0: popularne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Świętują Bogumił, Małgorzata, Edgar, więc do nich wbijajcie na popołudniową kawę, która wskazana, bo ciśnienie nam spada. Na poprawę humoru też wskazana dobra herbata, bo dzisiaj sporo deszczu, aczkolwiek słońce też będzie się pojawiać. 20 stopni w ciągu dnia, 12 w nocy, jutro zimno. 13 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy, słońca raczej nie będzie, będzie sporo deszczu. Niewykluczone też burze. Kościuszki, Halera, Starogardzka, Budowlanych, Nowatorów, Słowackiego. Uważamy na siebie w Gdańsku. Szerokiej drogi.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Prokuratura walczy o areszt dla matki 5-letniej Zosi z Włocławka. Śledczy złożyli zażalenie na decyzję sądu o odmowie zatrzymania 21-latki. Dziewczynka, przypomnę, kilka dni temu wypadła z okna na 11 piętrze. Teraz w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Rosyjscy żołnierze nie wjadą do Unii Europejskiej. Propozycja takiego zakazu jest w ogłoszonym wczoraj 21 pakiecie sankcji przeciw Rosji. Ograniczenie ma dotyczyć osób, które od 2022 roku walczyły po stronie rosyjskiej przeciw Ukrainie. Rząd proponuje 3% podwyżki. To dla pracowników budżetówki w przyszłym roku. Według prognozy inflacja w 2027 ma wynieść 2,5%, a PKB wzrośnie o 3,1%.

0: 23 minuty zostały nam do godziny 8. Jest kolejny odzew w sprawie waszych rytuałów przedsennych.
1: Dzień dobry. Mówi Grażyna. Chciałam się podpisać pod tym panem, którym nie dość poduszka. Moja poduszka to jest kochanek Jasiek. Bo mieszkam sama, jestem wdową i chciałam powiedzieć, że to jest bardzo dobra rzecz przed spaniem. Do widzenia, Grażyna.
0: Do usłyszenia, Grażynko. Czyli masz tak samo jak Jarząbek. Jarząbek też miętosi poduszkę, tylko Jarząbek ma żonę. SK2. I teraz jak tu jej to powiedzieć? Nie wiem.

0: bez ciebie tu.
1: Mam nadzieję, że każdy z was odnalazł już portfel, klucze, telefon, żeby spokojnie mógł wyjść z domu do pracy na 8, żeby się nie spóźnić. A jak coś, to zostało 13 minut.
2: Tylko pamiętajcie, żeby drzwi otworzyć, te, które się w nocy zamyka zawsze przed snem.
1: A potem je zamknąć, żeby jak już jedziesz windą albo jesteś na półpiętrze, żeby się nie wracać.
2: Najgorsze to jest.
1: Szarpać za klamkę.
2: No, jestem w windzie już, prawda, i sobie przypomnę, ale czy ja na pewno zamknąłem drzwi i muszę
1: Ale nie o tym teraz. Teraz o niedźwiedziach widzianych blisko szlaków w Tatrach, bo nagrano misia polującego na łanie zaledwie 10 metrów od popularnego szlaku do Morskiego Oka w Tatrach. No i tam Tatrzański Park Narodowy apeluje, żeby zachować spokój i dystans w przypadku spotkania z takim niedźwiedziem i nie zbliżać się, bo to może być niebezpieczne.
2: Znaczy powiem wam tak, jak spotkacie niedźwiedzia gdzieś na szlaku w Tatrach, to jeszcze pół biedy. Zawsze go można jakoś ominąć. Gorzej, jak spotkacie misie na Krupówkach.
3: Nie ma tak. Chcecie to sobie zapłacić 20 zł i po to...

0: 5,5 minuty zostało nam do 8. Po 8 zagramy w Państwa Miasto o prezent marzeń o wartości 500 zł. Nie wiem, czy wiecie, ale jest takie nowe święto. Ono rok temu zostało ustanowione. Dzień dialogu między cywilizacjami. To ONZ wprowadziło to święto. No i teraz wyobraźmy sobie, że przylatuje do nas obca cywilizacja.
1: Tak, tak.
0: I trzeba nawiązać dialog.
1: Jakie by były Wasze pierwsze słowa do obcej cywilizacji? Czyli dzisiaj zgłaszamy się...
0: Trzy słowa do ojca cywilizacyjnego.
1: Tak jest. Niech będzie. 7268 26 86 26 albo Messenger. Jakbyście się odezwali do obcej cywilizacji? Najlepsze dwie odpowiedzi zagrają dzisiaj prezent marzeń. SK2.
0: Messenger, tam też się można zgłaszać.
1: Też,
0: jeśli się zgłosicie, zostawcie nam swój numer telefonu.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy

0: każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
1: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
4: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
3: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
4: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Heparizen 1000. Wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Dzisiaj Światowy Dzień Jazdy Nago na rowerze. Nago niekoniecznie, a jeżeli wybieramy się na rower, to trzeba pamiętać również o tym, że będą występowały przelotne opady deszczu. Tego deszczu zdecydowanie więcej jutro. Dzisiaj 20 stopni w Trójmieście, jutro tylko 13. W piątek, w sobotę i w niedzielę od 17 do 18 stopni. Niestety też będą występowały przelotne opady, zresztą na początku przyszłego tygodnia również. Mudruga, Dąbka, Wendy. Małokacka, Chważnińska, Morska, Wiśniewskiego, Estakada, Kwiatkowskiego uważamy w Gdyni.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Wrze w Irlandii Północnej. Protesty wybuchły po brutalnym ataku Sudańczyka na mężczyznę, który z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. 30-letni napastnik usłyszał już zarzuty. O szczegółach Mateusz Chłyston.
13: Po wieczornym ataku nożownika w dzielnicy zamieszkałej przez czarnoskórą społeczność wybuchły zamieszki. Grupy młodych Irlandczyków podpaliły najpierw autobus, a następnie kilka budynków na Crumlin Road w północnej części miasta. Służby ewakuowały z nich co najmniej kilkanaście rodzin. Policja nie przekazuje zbyt wielu szczegółów dotyczących samego ataku, który poprzedził te zamieszki. Wiadomo, że poszkodowany ma około 40 lat i ma wiele ran w okolicach głowy. Trafił do szpitala. 30-letni napastnik został zatrzymany. Zatrzymaliśmy go na miejscu zdarzenia pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Przebywa teraz w areszcie. Na miejscu zabezpieczono przedmiot, który prawdopodobnie był nożem kuchennym. Tłumaczył Ryan Henderson, zastępca komendanta głównego Policji Irlandii Północnej. Sprawca dziś ma stanąć przed miejscowym sądem.
12: Gwałtowne burze przeszły przez Polskę. Nawałnice pojawiły się na zachodzie kraju. Do lokalnych podtopień doszło też w Łódzkiem, a zalane zostały też ulice w miastach na Śląsku. Tu najwięcej interwencji odnotowano w rejonie Bielska-Białej i Katowicach.
14: Przede wszystkim związane były one z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz usuwaniem skutków opadów deszczu.
12: Mówiła Aneta Gołębiowska, rzeczniczka śląskich strażaków. Dziś alerty przed ulewami obowiązują jedynie na południu Śląska i Małopolski. W Starym Sączu otwarto nowy park edukacyjno-rekreacyjny. To kilka stref, w których można poznawać przyrodę, mówi burmistrz Jacek Lelek.
15: Jest to polana w lesie. Zastosowaliśmy nowe technologie po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę.
12: Orbisfera jest w Nowym Sączu na Miejskiej Górze obok Leśnego Mola.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sport. Ruszają zmagania w Lidze Narodów Siatkarzy. Reprezentacja Polski rywalizację zacznie od turnieju w Chinach, gdzie rozegra 4 spotkania. Pierwszym rywalem Kuba, a w kolejnych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Słowenią, Japonią i Ukrainą. W Hiszpanii trwa walka o transfer Juliana Alvareza. Real Madryt przekazał, że Atletico odrzuciło ofertę za piłkarza. Ta opiewała na 150 milionów euro. Klauzula odstępnego za Argentyńczyka to 500 milionów euro. Próby ściągnięcia Alvareza Suareza podejmuje też FC Barcelona.
16: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Opróżniłeś kiedyś kosz na pranie do zera?
18: To jest niemożliwe.
7: Tak sobie o tej porze pomyślałem o koszu na pranie, że on zawsze jest pełny. Nigdy nie jest pusty.
18: No, czy ktoś kiedyś widział dno tego kosza?
7: Nikt, żaden.
18: Podobno, gdzieś tam 2000 lat temu przy budowie piramid to się stało. Ale od tamtego czasu nic.
7: I podobno.
18: Podobno.
19: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
18: Na dnie podobno jest garnek ze złotem.

0: drugiego takiego nie ma z kredytem na 30 lat.
1: Nie
0: ma. Dom tylko taki może być. 10 minut po 8 mrozu za nami, teraz o papieżu, który ma przechlapane.
1: A wiadomo, jak papież ubiera się na biało i ma przechlapane, to będzie z tego jakaś plama, moi drodzy. No i rzeczywiście jest plama. Jest plama, nie wiem czy na honorze, czy na czym, ale jest plama.
0: Leon XIV przybył do Barcelony, która jest drugim po Madrycie przystankiem papieskiej podróży do Hiszpanii.
1: Problem w tym, że dzień wcześniej został zapytany o to, której drużynie piłkarskiej kibicuje.
0: I Leon XIV odpowiedział tak, tu cytat. Papież jest za wszystkimi drużynami, ale Robert Prevost, bo tak się naprawdę nazywa papież, jest za Realem Madryt.
1: No i pomyślcie sobie teraz, co pomyśleli sobie kibice Barcelony? Co pomyślili sobie?
0: Orzesz ty.
1: No.
0: Orzesz ty.
1: O, papieżu. Orzeź ty, papieżu.
0: Nie, uraził kibicom katalońskiego zespołu. Uraził.
1: Posłuchajcie, ja się wychowałem w takiej dzielnicy, że ja wiem, co się odpowiada na takie pytania i zawsze powtarzam, i swojego syna też uczę. Jak cię zapytają, za kim jesteś? Legia czy Polonia?
0: Wisła czy Krakowia?
1: Lechia czy Arka?
0: Real czy Barcelona?
1: To zawsze odpowiadaj, gnojownik Kurzeszów.
0: Albo Stomiasz Tarchomin. SK2

0: A ja nie wiem, to od literki zależy. Jak się koło zatrzyma, jak się zakręci.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zależy, czy wolno, czy szybko, czy w prawo, czy w lewo. Tyle jest zmiennych.
4: Myślisz, że to jest ważne?
0: Że ho, ho. Oczywiście, że jest ważne. Jak coś, to teraz jest na A literce koło zatrzymane, tak od razu powiem, bo to może jest ważne. Może to jest, są jakieś informacje, wskazówki, czy w prawo,
4: może
0: czy w lewo, czy mocno,
4: tak
0: czy
4: działa,
0: lekko,
4: prawda?
0: Mamy
4: tak
0: zakręcić. Daniel i Patrycja dzisiaj grają o prezent marzeń. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Witamy. Przypominamy zasady naszej zabawy. Kręcimy kołem i w ten sposób losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę, która się wylosuje. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Daniel?
6: Tak, jasne.
0: Tak, dobrze, bo ty zaczynasz, więc
4: no,
0: też
4: właśnie
0: oczekiwaliśmy tej odpowiedzi, czy jasne, czy

0: Strzeżeń,
1: ja też.
0: Ty też nie masz, dobrze. Papież oczywiście, że znany jest, nieważny który. No,
1: oczywiście, że tak.
0: Zawsze
1: jest jakiś, nie?
0: Zawsze jest jakiś. No. Raz było dwóch, kilka razy w historii było dwóch, ale obydwaj znani.
1: Raz była ona, papież Polak, oczywiście. No, oryginalny. No.
0: Oryginalny, no. Jedyny.
1: Jedyny, no, takiego dobrze. Nie było.
0: Osiem punktów, Danielu, dla ciebie. Patrycjo, dobry konkurent ci się trafił.
2: No właśnie widzę, słyszę.
0: I teraz tak, dla ciebie. W prawo, w lewo, mocno, lekko.
2: W lewo mocno.
0: To by się koło.
1: O, ludzie.
0: Żeby się nie zepsuło. Z całej siły zrobiłem, ale musiałem wcześniej poprawić, bo ono nam wylata ostatnio, jak zamek w samych swoich. Tak mocno zakręciłem, że zaczęliśmy tam, skończyliśmy tam, gdzie zaczęliśmy. A. Litera A.
1: Pierwsza litera
0: okay. Alfabetu, litera A, 20 sekund, uwaga, państwo.
2: Austria.
0: Miasto.
2: Augustów.
0: Tytuł filmu.
2: Anakonda.
0: Imię.
2: Adam.
0: Roślina.
2: Amarantus.
0: Potrawa.
2: Aioli.
0: Zawód.
2: Architekt.
0: Samochód.
2: Audi.
0: Znana osoba.
2: Adam Mickiewicz.
0: To już po czasie.
1: Co to za roślina było?
0: Roślina.
2: Amarantus.
0: No, a co, chcesz się doczepić?
1: Nie. Co to jest?
0: A aioli to taki sosik chyba jakiś, nie? Czy coś?
2: Tak, dokładnie.
0: No dobra,
2: tak?
0: No to może być.
1: Mi chodziło o aioli. A jak to się czy to pisze?
0: No aioli.
1: Aioli. No dobra, spróbuję, poszukam gdzieś tego w sklepie.
0: No ale nie masz zastrzeżeń, czy masz?
1: Nie mam, dobra, nie mam, dobra. Nie mam.
0: No i co teraz zrobimy z nami?
1: No, co możemy zrobić? No. Dogryweczką.
0: Będzie dogryweczka. 8-8 jest.
2: Okej.
0: Ale ja nie mam telefonu.
2: Ale to wydzwonicie.
0: Dobrze. Dogrywka polega na tym, że wylosuję literę. Ja teraz zakręcę, o, tak sobie. W lewo zakręcię mi średnio lekko. Litera G, już wam mówię, że wylosowała się litera G jak góra. G jak góra. Daniel, słyszysz?
3: Słyszysz,
0: dobra. Literkę już macie. Dogrywka polega na tym, że na tę literę zaraz Jarząbek powie jakąś kategorię i trzeba podać hasło na tę literę G. A zgłaszamy się swoim imieniem. Kto pierwszy udziela odpowiedzi, w 3 sekundy odpowie dobrze, ma prezent marzeń. Odpowie źle albo nie udzieli odpowiedzi, prezent marzeń zgarnia przeciwnik. Wszystko jasne? Tak, no dobrze. To mamy literę G i Jarząbku kategoria. Pamiętajcie, zgłaszacie się swoim imieniem.
1: Uwaga, dzisiaj ja was zaskoczę.
0: No.
1: Miasto.
2: Patrycja pierwsza.
0: 3,
2: dwa, Gdańsk.
0: 1 i mamy Gdańsk. Prezent marzenia wartości 500 jest twój, Patrycjo.
2: Jej, wspaniale.
0: Wspaniale, też dla Daniela dobre nagrody pocieszenia, więc też powód do radości. Jutro też zagramy też po 8.
4: Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Prawie 26 minut po 8. Grupa Perfekt. Chcemy być sobą w Radiu SK 2. Mistrzostwa Świata się zbliżają, Mundial za niedługo. No i niektórzy mają promocje z okazji Mundialu. Na przykład król Karol wcale nie kupił korali, królowej Karolinie, ale zatwierdził dodatkowy dzień wolny w Szkocji z powodu meczu Mistrzostw Świata.
1: Tak? Szkoci będą mieli dodatkowy dzień?
0: Tak, tak, wolny.
1: Ej, my też powinniśmy mieć, dlaczego? My Polacy. No bo tak, nastroje mamy czasami w kratkę. Jesteśmy w skąpi, a prezydenta, za prezydenta mieliśmy Dudę. No przecież Szkoci jak w mordę strzelił, no.
2: SK2.

0: Wenecja. Kiełbasa? Krakowska.
1: Śliwka? Z Nałęczowa.
0: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
1: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
8: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny.

0: ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres Twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
8: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Wakacje na horyzoncie. Miejmy nadzieję, że do wakacji temperatury wzrosną. Miejmy nadzieję, że będzie zdecydowanie więcej słońca i że lato wybuchnie pełnią kolorów. 20 stopni dzisiaj na termometrach w Trójmieście w nocy, 12. Jutro zimno. Tylko 13 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy. Nieco mocniejszy wiatr będzie też potęgował odczucie chłodu. Do tego przez większą część dnia niebo będzie zachmurzone, będą występowały opady deszczu konkretne. Śląska 10 lutego, Świętojańska Wendy, Estakada Kwiatkowskiego, uważamy w Gdyni.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: 8.31, News SK2, Anna Łobocka. 54% badanych źle ocenia rząd premiera Donalda Tuska. Dobrze 1/3 pytanych przez Instytut Badań Polster. Sondaż wykonano dla Superekspresu. Antoni Macierewicz z prokuratorskimi zarzutami. Były minister obrony ma odpowiedzieć za publiczne znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Chodzi o wypowiedź posła PiSu o agentach rosyjskich podczas ubiegłorocznej debaty w Sejmie. CBŚP zlikwidowało na Mazowszu laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki. Zabezpieczono ponad 25 kg gotowego produktu o czarnorynkowej wartości około 500 000 zł. Zatrzymano dwóch 19-latków, którzy usłyszeli zarzuty.

0: Przypominam, że dzisiaj w kalendarzu mamy 10 dzień czerwca.
1: Więc cofniemy się dzisiaj 25 lat. Może być?
0: Ćwierć wieku.
1: Ćwierć wieku.
0: Ćwierć wieku.
1: 25 lat temu 10 czerwca pisano tak. Kradzież dzieła Chagalla w Nowym Jorku. Wartość obrazu to miliony dolarów.
0: Z Muzeum Żydowskiego w Nowym Jorku został ukradziony obraz Marka Chagalla, zatytułowany Nad Witebskiem, znany tu również jako Nad Miastem. Pisał portal Onet 10 czerwca 2001 roku.
1: Ciekawe, jak ten złodziej ten obraz ukradł.
0: Nie, no, proste. No może po prostu, nie wiem, przyszedł tam do tego muzeum, podał się za autora i powiedział, że chciałby obraz z powrotem, no.
1: Ale jak się podał?
0: No tak.
2: Ja jestem Chagalla z Afryki.
3: Are you Mr. Chagall?
2: Tak, ja jestem Chagall.

0: Laj, laj, laj, laj, laj, laj. Lubimy, jak jest laj, laj, laj, bo łatwo się podśpiewuje przecież. Kącik, pora na kącik, odkurzający, czyli newsy, które pojawiały się tego dnia, który dzisiaj w kalendarzu, ale zupełnie innego roku.
1: A ja przypomnę.

0: Niech żyje sztuka! 10 minut do 9. Sana Krzysztof Zalewski u nas.
1: A tymczasem jeden dzień, 12 godzin, 9 minut i 25, 24, 23, 22 sekundy, 21 sekunda do Mistrzostw Świata!
0: Do Mundialu, tak, ale my nie jedziemy.
1: To nic, ale można się poemocjonować. No nie jedziemy, ale można pojechać też na Narodowy.
0: Na Narodowy oglądać mecz nie z byle kim, bo ze Sławkiem Peszko. My tak chcieliśmy powiedzieć, że będziemy mieli coś specjalnego dla was. To się będzie nazywało SK Karniaki Cup.
1: Karniaki ze Sławkiem Peszko?
0: Słuchajcie uważnie anteny, szczególnie niebawem.

0: Dip.
1: Mama ochota na jakiś dip, dobry. Na dip, no.
0: Ostry czy łagodny?
1: A co za różnica? No, ważne, że jest.
0: 5 minut zostało do 9, zastanawialiśmy się, bo Kasia Grodzka już nas wygania, chce poprowadzić te 10 hitów jeden po drugim bez reklam. I chcieliśmy wam coś na do widzenia powiedzieć.
1: Pa.
0: No,
1: pa.
0: Okazuje się, że pa to skrót może być.
1: No bo za chwilę będziemy przeżywali pa.
0: Czyli jak dla mnie to na przykład podróż autobusem.
1: Prawda? Ale mi wyszło na przykład, że te pa to jest taki poranek akurat nam wyszedł.
0: Dobrze, prawda? Że nam taki wyszedł. To
1: no.
0: pa.
1: No, to przedpołudnie akustyczne teraz będzie.

0: Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app. Jeszcze
10: raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Wszystko wskazuje na to, że w tym tygodniu, mało tego, że deszcz, mało tego, że burze i nieco silniejszy wiatr, to do tego wszystkiego jeszcze na Kaszubach będą pojawiały się mgły i zamglenia. A temperatura będzie spadać. Dzisiaj 20 stopni w ciągu dnia, jutro tylko 13, a w nocy z czwartku na piątek od 7 do 9 stopni. Od piątku temperatura nieco wzrośnie, ale niezbyt wiele. Takich letnich temperatur na horyzoncie póki co nie widać. Sandomierska, Toruńska, Elbląska, Świętokrzyska, Starogardzka, Kartuska, Armii Krajowej, Podwale Przedmiejskie uważamy w Gdańsku.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
15: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Dzisiaj mamy poznać decyzję prezydenta w sprawie odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. W poniedziałek swoją opinię Karolowi Nawrockiemu przesłała już kapituła odznaczenia. A to pokłosie decyzji ukraińskiego przywódcy, który jednej z jednostek wojskowych nadał imię UPA. Interweniowałem w tej sprawie, przyznał premier Donald Tusk.
16: Podjąłem wysiłki, one przyniosły pewien skutek, aby to strona ukraińska podjęła inicjatywę i przejęła na siebie odpowiedzialność za ten kryzys, a więc także sposoby wyjścia z tego kryzysu. I to było na kilku szczeblach. Poważna perswazja.
15: Order Załańskiemu przyznał w 2023 roku prezydent Andrzej Duda. 25 lat więzienia, taki wyrok usłyszał główny oskarżony w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie. Sąd uznał Dawida Mirkowskiego za winnego śmierci mężczyzny w centrum Warszawy. Przypomnę, 4 lata temu pobił i ugodził nożem 29-latka, który stanął w obronie kobiet. Po zbrodni sprawca uciekł i ukrywał się za granicą. W tej sprawie nie było okoliczności łagodnych.

0: siedzących, mówił po ogłoszeniu wyroku prokurator Michał Gołda z prokuratury okręgowej w Warszawie.
1: Osobiście uważam, że wyrok jest bardzo surowy, ale bardzo sprawiedliwy. Odpowiada zarówno zasadom prewencji indywidualnej, jak i generalnej. Absolutnie oddaje po pierwsze ideę sprawiedliwości, a po drugie no jest osadzony w realiach niniejszej sprawy.
0: Skazany to zawodnik mieszanych sztuk walki. Lada moment rusza Wielkie Święto Piłki Nożnej. Jutro, 11 czerwca, wielkie otwarcie Mistrzostw Świata. Pojawi się 48 reprezentacji, a najlepsi będą rywalizować na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych przez ponad miesiąc. Niestety bez udziału Polaków, komentuje legendarny bramkarz Jan Tomaszewski.
2: I to jest żenujące. Straciliśmy przede wszystkim prestiż. Ja już nie wspomnę o tych 50 milionach złotych. No bo tyle mniej więcej jest za awans.
0: W meczu otwarcia mundialu zmierzą się Meksyk i RPA.
3: SK2 News. Trójmiasto.
4: Maciek Marcinowicz. Od piątku w rejonie skrzyżowania ulic Marynarki Polskiej, Swojskiej i Reja w Gdańsku wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Zmiany związane są z remontem przejazdu przez torowisko tramwajowe. W weekend wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na liniach 2, 3 i 10. A w Gdyni po raz pierwszy w Polsce odbędzie się runda Pucharu Świata MTB Eliminator. W zawodach wezmą udział najlepsi kolarze specjalizujący się w tej widowiskowej odmianie kolarstwa górskiego. Rywalizacja zostanie rozegrana na 500-metrowej trasie wytyczonej w rejonie Molo Południowego i Skweru Kościuszki.
5: Minęła godzina 9, tutaj Radio SK2. U nas tylko polska muzyka, najlepsza, idealna na środek tygodnia. W tej godzinie mam dla Was m.in. zespół Bajmy, tegoroczne męskie granie. Będzie też nasz muzyczny wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Ja tam dobrze wiem, jaki jest scenariusz typowego sąsiada na wakacje. Łubu-dubu, wiertu-wiertu. Remont to nasz wakacyjny sport narodowy. Zespół Mysłowic za nami w Radiu SK2. A słynne tanie linie lotnicze Wizz Air chwalą się, że w przyszłym roku podczas lotu na wakacje będzie można sobie swobodnie korzystać z internetu. To za sprawą podłączenia całego samolotu do systemu Starlink. Więc niby człowiek nie będzie odcięty od świata na tych kilka godzin. Niby fajnie, no ale oczywiście są też pewne granice. Dla mnie ta granica to pan pilot, który zamiast trzymać stery, pokazuje mi zabawnego storiska z kotkami.

Czasu. Jeśli słuchacie nas od jakiegoś czasu, to polską muzykę macie na pewno w małym palcu i pewnie kojarzycie. Taki polski hit pod tytułem Ich bin neu geboren. Już tłumaczę, budka suflera postanowiła jeden ze swoich wielkich przebojów nagrać również w języku niemieckim. I tytuł, który już powiedziałam przed chwilą, nie ma absolutnie nic wspólnego z tym oryginalnym, polskim. A o który utwór budki mi chodzi? Jest taki samotny dom, już teraz gramy wam po polsku oczywiście w Radiu SK2.

0: No i potańczone, bledka i tańcz. Gramy wam w Radiu SK2. Jeśli ten kawałek faktycznie sprawił, że wybiliście rytm nogą pod biurkiem albo też długopisem o blat, to jest bardzo ważny sygnał waszego ciała, żeby oddać głos na bledkę w gorącej polskiej dwudziestce. Kawałek tańcz czeka na wasze głosy na sk2.pl, a kolejne notowanie gorącej w piątek po godzinie 18.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko, mam dla was coś naprawdę...
4: Sławek, spokojnie, powiedz o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
4: Aha, a co można wygrać?
3: No więc do wygrania je...
5: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
1: Już wkrótce w Radiu SK2.
2: SK Karniaki K.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
4: Reklama.
6: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
12: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
11: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
12: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
11: I po reklamie.

0: polskie hity. Też wam gramy w Radiu SK2. Martyna Jakubowicz za nami. Zbliża się godzina 10. Przed nami oczywiście newsy, a po 10 pogadamy sobie o rewolucjach w tegorocznym mundialu. Będzie się działo. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: To będzie

0: Gdzie to 100% lato? Na horyzoncie póki co go nie widać. 20 stopni dzisiaj w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońce jednak będzie pojawiało się nad Trójmiastem, ale mogą występować również opady deszczu. Z tym, że dzisiaj niewielkie, jutro tego deszczu zdecydowanie więcej. Spadnie też temperatura do 13 stopni w ciągu dnia, w nocy nie więcej jak 9. W piątek 18 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Słońca będzie niewiele, będzie sporo deszczu. Niewykluczone też lokalnie występujące burze. W sobotę możliwy deszcz, do tego zdecydowanie silniejszy wiatr.
1: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Na początek utrudnienia na drogach Małopolski na wysokości Brzeska przewróciła się ciężarówka, która całkowicie zablokowała zjazd z autostrady A4. Na miejscu pracują służby. Z kolei na drodze krajowej numer 28 w Grybowie koło Nowego Sącza samochód osobowy uderzył w autokar szkolny. Jedna z uczennic została lekko ranna. Na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać do 11. Nie zamierzam wdawać się w polityczne przepychanki i komentarze dotyczące mojej kandydatury, mówi naszemu reporterowi Monika Piątkowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u na urząd prezydenta Krakowa.
2: Kampania będzie z ludźmi, wśród ludzi, na krakowskich osiedlach, w krakowskich dzielnicach, nie w biurze senatorskim, nie na rynku głównym, gdzie mamy głównie turystów, tylko z prawdziwymi mieszkańcami Krakowa.
3: Strefa czystego transportu, jaki jest pani pomysł?
2: Całkowicie strefy czystego transportu zlikwidować się nie da, bo obowiązują nas przepisy unijne, natomiast strefa czystego transportu, i mówiłam to już w mojej kampanii senackiej, do głębokiej przebudowy, zdecydowanie w węższym zakresie.
3: Kampania już rusza, ma pani już swój sztab, czy to na razie jest teoria?
2: Podjęłam świadomie decyzję o starcie na fotel prezydenta po przemyśleniu planu na Kraków, po konsultacjach z osobami, które będą ze mną współpracować, będziemy te karty teraz systematycznie odkrywać.
1: Z kandydatką KO i PSL na prezydenta Krakowa rozmawiał Mateusz Chłystan. Turcja wciąż liderem na liście wakacyjnych kierunków Polaków. Jakie jeszcze miejsca cieszą się zainteresowaniem, mówi Izabela Stawowczyk z biura podróży w Bełchatowie.
4: W tym roku wyjątkowo Hiszpania i Cypr mocno wybiły się też nam w górę, no ale nie możemy zapomnieć o Grecji, która od wielu, wielu lat wciąż na tym podium króluje.
1: Sporym zainteresowaniem cieszą się też takie kierunki jak Egipt, Zanzibar i Kenia.
5: SK2 News. Trójmiasto.
0: Maciek Marcinowicz, urzędnik gdańskiego zarządu dróg, został aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem przyjęcia 25 tysięcy złotych łapówki w zamian za umożliwienie bezprzetargowego zakupu działki na Wyspie Sobieszewskiej. Władze miasta zapowiedziały audyt i deklarują pełną współpracę ze służbami prowadzącymi postępowanie. Natomiast 54-letni mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące po zatrzymaniu przez policję w Gdańsku. Mężczyzna prowadził samochód mimo obowiązującego go dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Badania alkomatem wykazało ponadto 3 promile alkoholu w jego organizmie.
6: Wszystkie kraje są piękne, ale jednak tylko w Polsce macie takie wyjątkowe atrakcje jak ubrudzenie koszulki sosem z gofra we Władku, czy też plamy z żurawiny na spodniach podczas jedzenia oscypka na Giewoncie. Tak to widzę, tu Radio SK2, gramy wam po polsku. Zespół Loka na początek godziny 10:00 to początek naszej muzycznej uczty. Kasia Grodzka, dzień dobry.
7: No to gramy.
5: 10 hitów
7: najlepszych.

Monika Wrotka wie, o co chodzi. Nasze chłopaki miały być na tym mundialu, ale się po prostu nie udało. Miałoś być, gramy wam w Radio SK2. No właśnie, a tego grania w piłę sporo przed nami. Jutro ruszają Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. No i liczby naprawdę robią wrażenie. 48 drużyn, ponad 100 meczów. FIFA zmieni

Czyste lata 90. w polskiej muzyce. Zamigotał świat zespołu Various Monks w Radiu SK A2. Świat jest piękny, fajnie jest odkrywać nowe, różne rzeczy. A ja na przykład odkryłam, że w naszych polskich lasach istnieje coś takiego jak wykwit piankowaty, zwany też masłem czarownic. To taka mocna, mocno żółta pianka, która nie jest ani grzybem, ani rośliną, ani też zwierzęciem, choć potrafi się poruszać i też przy okazji je bakterie. Nawet też i wyczytałam, że w niektórych zakątkach świata robią sobie z niego jajecznicę. Nie wiem, czy mi to odpowiada.

0: nie ruszam się z domu bez śniadania, a jest taka szansa, że jakbym się obróciła tylko na chwilę, ta jajecznica czmychnęłaby mi z patelni.
1: SK2. Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
7: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
4: I po reklamie.

0: wróciłam z wakacji, więc teraz czas na studio. Niebawem fajne nowości. Taką wiadomość na swoich socjalach Karolina Stanisławczyk przekazała swoim fanom. Trzymamy kciuki za inspirację i też za cały proces twórczy. Klisze. Gramy wam tuż przed godziną 11 w Radiu SK2. Za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama. Castorama.
2: Teoria.
1: I praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert.

0: Tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: I po reklamie.
7: Dziś w Trójmieście 20 stopni w ciągu dnia i 12 stopni w nocy. W Trójmieście dzisiaj słońce przez chmury będzie się przebijać, ale możliwe też na szczęście niewielkie opady deszczu. Jutro tego deszczu zdecydowanie więcej, więc parasole na pewno się przydadzą i ciepłe kurtki, bo jutro w dzień tylko 13 stopni, w nocy 9. W piątek będzie nieco cieplej, bo 18 stopni, taka sama temperatura w sobotę, ale zarówno w piątek, w sobotę, jak i w niedzielę, pomimo tego, że pojawi się słońce, będą występowały opady, niewykluczone burze, do tego w sobotę silniejszy wiatr.
8: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Jarosław Kaczyński zeznaje w sprawie tzw. dwóch wież. Prezes PiS-u w warszawskiej prokuraturze stawił się jako świadek. Postępowanie dotyczy podejrzenia doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. A sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Śledczy badają okoliczności związane z niezrealizowanym projektem budowy dwóch wieżowców na warszawskiej Woli przez spółkę Srebrna powiązaną z PiS. Według zawiadomienia złożonego przez Geralda Birk Kwelnera, austriacki przedsiębiorca poniósł koszty przygotowania inwestycji, których później nie odzyskał. Przed przesłuchaniem pełnomocnik Birkfellnera Roman Giertych sugerował możliwość przedstawienia nowych materiałów dowodowych, które mogą mieć znaczenie dla śledztwa.
10: Na dzisiaj nas interesuje prawda, czy prezes pamięta wszystko, co było związane z wręczaniem koperty.
9: Sprawa była wcześniej umorzona za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, jednak po zmianie kierownictwa prokuratury została ponownie podjęta.
8: Austriacki biznesmen miał stracić ponad 1 300 000 euro. Znęcał się nad matką. Teraz grozi mu 5 lat więzienia. Są zarzuty dla 33-latka z Nowego Sącza. Mężczyznę podczas interwencji domowej zatrzymała policja, mówi Justyna Basiaga z komendy w Nowym Sączu.
11: Mężczyzna od ponad 2 lat, będąc pod wpływem alkoholu, miał się nad nią znęcać. Między innymi szarpiąc, uderzając, ubliżając jej oraz grożąc. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut znęcania się nad osobą najbliższą.
8: Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu. Teraz Śląsk i utrudnienia dla pasażerów kolei. Najpierw awaria rozjazdów na wyjeździe z Katowic do Gliwic, później uszkodzenie kabla energetycznego, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.
12: Pociągi poruszały się po jednym torze, wiele połączeń zostało odwołanych, inne były opóźnione.
8: Awaria została usunięta, ale jej skutki będą odczuwalne jeszcze przez wiele godzin.
6: SK2 News. Trójmiasto.
7: Maciek Marcinowicz na autostradzie. Jutro rozpoczną się kolejne prace na odcinku między Lisewem a Tużnem na jezdni w kierunku Łodzi. Dodatkowo wciąż trwają również roboty na wysokości węzła Toruń Południe, co powoduje dalsze ograniczenia w ruchu. Na remontowanych fragmentach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Trójmiejskie kąpieliska szykują się na sezon. Pierwsze startują w sobocie w sobotę. Plażowicze będą mieli do dyspozycji toalety i prysznica, także tegoroczną nowość. Specjalne chodziki dla osób, które mają problemy z poruszaniem się.
13: Te chodziki będą dostępne na wejściu 23.
7: Mówi Grzegorz Pawelec z Sopockiego Mosiru.
14: Minęła 11 w Dzień Elektryka. Wszystkim specom od gniazdek życzymy solidnego uziemienia. Tutaj Radio SK2 pędzimy z 10 najlepszych polskich hitów w godzinie. Muzycznie na początek Monika Lewczuk, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
15: 10 hitów.
16: 10 najlepszych polskich hitów.

kalendarzowe lato już za 2 tygodnie, a to muzyczne lato od formacji Nieżywych Schabów za nami w Radiu SK2. Dobrze, że ta zmiana pory roku nie wymaga przestawiania zegarków. Swoją drogą ten temat znowu wraca. Komisja Europejska chce zbadać,

Jak to całe przestawianie wpływa na nasze życie? Jest sporo osób, które są za jego zniesieniem i tłumaczą, że ciągłe żonglowanie godzinami bardzo mocno męczy organizm. Ja myślę, że chyba najbardziej drenuje nas ta burza mózgów. Czy mój piekarnik jest tak mądry, że w nocy przestawił się sam? Czy to nasz telefon się przestawił, a piekarnik oszukuje? Znajdź tu sabotażystę. Eska.

tym wehikule czasu Radia SKA 2 wrócimy do artysty, który, jak może się wydawać, no pracował totalnie bez tchu. Dowód to kilkanaście albumów studyjnych i można powiedzieć, no niezliczona ilość wydań koncertowych. A wśród nich hymn, który niechybnie oznacza, że zima oficjalnie się skończyła. Przed nami w Radiu SKA 2 Marek Grechuta i Wiosna, Ach to ty.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, ejże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

Wszystko jedno, wszystko źle. To zespół LOR w dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK 2. Gramy wam po polsku. Dobrze, że oni zrobili wszystko dobrze i że nie było im wszystko jedno. Polscy siatkarze zmiedli dosłownie z planszy Kubę w pierwszym meczu Ligi Narodów. Wygraliśmy 3-0 w naprawdę pięknym stylu. Jutro z kolei mecz z naszym, no co trzeba powiedzieć, odwiecznym Nemezis, czyli Słowenią, a pojutrze z Japonią. Trzymamy kciuki za naszych siatkarzy, skoro nie możemy ich trzymać za piłkarzy.

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Disneyland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą... A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na mayaland.pl.
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.

0: gdzie się w Przestworza zabrali nas panowie Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny. Komu tam wysoko się podoba, ten może zostać, a my lądujemy, bo przecież w samo południe czekają nas newsy w Radiu SK2. A tu jeszcze rękaw trzeba przygotować. No działam.
1: Reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. 26,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Celuj w gorące oferty.

0: czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
2: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
3: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: I po reklamie.
5: W Trójmieście dzisiaj słońce przez chmury będzie się przebijać. Mogą występować po południu niewielkie opady deszczu. Na termometrach 20 stopni w ciągu dnia, 12 stopni w nocy. Jutro zimno, tylko 13 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy. Słońca nie będzie, będzie sporo deszczu, szczególnie w godzinach popołudniowych. W piątek temperatura wzrasta do 18 stopni. Tak samo będzie w sobotę i w niedzielę, z tym, że w piątek, w sobotę i w niedzielę sięgniemy po parasole, choć są szanse na to, że będzie pojawiało się słońce. W sobotę do tego wszystkiego poczujemy też silniejszy wiatr.
6: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Za niespełna godzinę rusza sejmowa debata nad wnioskiem PiSu o odwołanie szefa MSWiA. Zaraz potem planowane jest głosowanie. Prawo i Sprawiedliwość chce odejścia Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Swoje poparcie dla ministra zadeklarowały jednak wszystkie kluby partii tworzących koalicję rządzącą. Posłowie dywagowali na ten temat już wcześniej. Wtedy Lidia Czechak z PiSu zarzucała ministrowi, że nie panuje nad służbami.
7: Panie ministrze Kierwiński, jeżeli w czasie pokoju nie potrafi pan zapewnić bezpieczeństwa prezydentowi, dziennikarzom, politykom i zwykłym obywatelom, to co będzie w sytuacji prawdziwego kryzysu?
8: Nasze służby do mieszkania mamy prezydenta dotarły w ciągu 9 minut. Wszystko zadziałało zgodnie z procedurami.
6: Posłance PiS odpowiadał wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Głosowanie wniosku najprawdopodobniej przed 13. Dodajmy, że Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra Marcina Kierwińskiego. Nowa fala dezinformacji ze strony Rosji. O tym alarmuje polski rząd. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że MON zaangażuje wszystkie dostępne środki do walki z manipulacją i dezinformacją, między innymi związaną z programem SAFE.
9: Manipulacje i kłamstwa pojawiają się coraz częściej. Widać, że aktywność naszych adwersarzy ze wschodu została w ostatnich dniach i godzinach wzmożona.
6: A według szefa MON w ubiegłym roku NASK zgłosił łącznie 46 tysięcy treści dezinformacyjnych, z czego tylko 12% zostało usunięte. W Łódzkiem dziki niszczą całe hektary kukurydzy. Tak jest w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego.
10: Jest potężny problem.
11: Kukurydzę zasialiśmy, dziki przyszły, zniszczyły całe pole.
10: Uprawy są w 70-80% zniszczone przez dziki. No, są potężne straty, bo to koszty rolnik duże ponosi.
6: Z rolnikami rozmawiał Rafał Różycki. Według rolników jedynym rozwiązaniem jest zmniejszenie populacji dzików.
4: SK2 News. Trójmiasto.
5: Maciek Marcinowicz. Terytorialsi na Pomorzu wezmą udział w ćwiczeniach Ognista Burza 26.
12: Zwracamy się z prośbą o niepublikowanie zdjęć i nagrań przedstawiających żołnierzy, pojazdy wojskowe oraz elementy infrastruktury.
5: Mówi Sabina Mazurek, rzecznik WOT. Będą to pierwsze tak duże manewry od momentu utworzenia brygady. Dar młodzieży zacumował na Bahamach podczas rejsu do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej konieczny był kilkugodzinny postój na Martynice z powodu awarii systemu klimatyzacji. Statek kontynuuje podróż i ma wziąć udział w obchodach 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości.
13: No i zrobił nam się środek tygodnia. Jednym poszło szybciej, innym wolniej, a my czas do weekendu odliczamy z pomocą najlepszych polskich hitów. W tej godzinie mam dla Was m.in. Wandę i Bandę. Będzie też Zalia i zespół Perfect. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Jak to się mówi o takich piosenkach? Pościeluwa? No tak, tak, pamiętam. Pamiętam ze szkoły. Wielki hiciar, romantycznie się zrobiło, to Paula w Radiu SK2. Schodzimy już z tej chmurki, bo przed nami wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Halo? Czy ja dodzwoniłam się do pani Pauliny, bo dzisiaj macie u nas o 13 w kancelarii notarialnej u pani notariusz wizytę, to pani?
3: No, my z siostrą, tak.
2: Tak, dostałam informację, proszę pani, odnośnie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nie uwzględnili mi, proszę pani, tego egzaminu maszynopisania. Ja mam teraz z państwem kłopot, zależy wam bardzo.
3: No wie pani co, no tak, ale to w sumie to, bo tak nie rozumiem, o co chodzi.
2: Bo ja będę obsługiwała. Pani notariusz będzie robiła tutaj, proszę pani, wszystkie dokumenty, a ja później to przepisuję. I my, proszę pani, jako obsługa notarialna, co kilka lat mamy egzaminy tak zwanego maszynopisania bezwzrokowego. Mi nie zaliczyli w tym roku, proszę pani, dlatego muszę jeszcze raz zrobić kurs i poddać się egzaminowi.
3: No wie pani, ja się nie spodziewałam, że to będzie taki problem i ja nie wiem, bo ja sama nie podejmuję decyzji, wie pani co.
2: A przy sprawach notarialnych to trzeba takie egzaminy, proszę pani, z maszynopisania wzrokowego i bezwzrokowego.
3: No. Ale wie pani co, bo teraz tak, co my mamy zrobić? Jeszcze raz pani powie, czy my mamy zrezygnować dzisiaj, czy...
2: A czy wie pani co, gdyby pani chciała zrezygnować, to a i owszem, bo ja muszę podejść do kolejnego kursu.
3: No wie pani co, my musimy tą sprawę mieć załatwioną, nie wiem, w ciągu, no, najlepiej tygodnia, nie? Więc nie
2: oj,
3: wiem,
2: czy... Oj, nie, ja pani notariusz nie przepiszę. I teraz pani notariusz mi kazała wydzwaniać do wszystkich.

0: siostry i ja po prostu no,
1: może
0: czekam
1: być
0: na
1: ręcznie, tylko że musi być, proszę pani, notariusz, który poświadczy, że wy ręcznie piszecie. To nie może być moja, proszę pani, pani notariusz, do której idziecie.
0: Nie wiem, bo ja nie mieszkam w tym mieście, w którym załatwiamy tą sprawę, muszę tam dojechać i ja po prostu nie wiem, co mam. No dobra, no może da radę coś załatwić.
1: To byście przyjechali...
0: No, czyli tak, no. Inaczej, bo my musielibyśmy w tym mieście, czyli w Wrocławiu załatwić innego notariusza, tylko właśnie, czy ktoś się nam teraz zgodzi, tak, na 13, bo...
1: To może zapytajmy teraz, proszę pani, Ani.
2: Paulina, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
0: Ej, normalnie! Ale to ja mam żartować i wkręcać innych, a nie mnie.
3: Rosel wkręca.

Oddychanie, ważna sprawa. Powie i piosenkarz, i biegacz, i nurek. Zespół Perfekt. Każdy oddech twój. Gramy wam w Radiu SK 2. Za to nagrodę za najciekawsze miejsce na swoją siedzibę otrzymają władze Pszowa na Śląsku. W sensie takim moim małym rankingu. Urząd trzeba przenieść, bo jest w nim ciasno. No i nie jest też przystosowany do potrzeb osób z wózkami. Stąd też decyzja, by przenieść siedzibę, uwaga, do dawnej kopalni Anna. Proszę bardzo. Czyli teraz za każdym razem, jak ktoś będzie chciał załatwić coś właśnie w tym urzędzie, obok odpowiedniego druczku i dowodu osobistego, będzie musiał wziąć kask i aparat tlenowy. Kilof chyba można zostawić w domu.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
2: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
2: Aha, a co można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania je...
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
4: Już wkrótce w Radiu SK2.
5: SK Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
2: Reklama.
6: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
13: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
2: I po reklamie.

0: Carsa obecnie znajduje się w twórczym szale. Dosłownie chwilę temu wydała nowy singiel pod tytułem Czy będziemy się pamiętać, na który zresztą możecie oddawać swoje głosy w gorącej polskiej dwudziestce na skn2.pl, a kawałek jak w filmie gramy wam tuż przed godziną 13, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
15: Zachmurzenie w Trójmieście mamy umiarkowane, choć według synoptyków chmur będzie jeszcze przybywać. Dzisiejszy dzień powinien upłynąć już bez deszczu, jedynie wieczorem miejscami pojawi się mała szansa na opady. Na termometrach widzimy od 18 do 20 stopni. Z kierunków południowych wieje łagodny wiatr, a ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane i wynosi 1017 hektopaskali. Jutro przyjdzie ochłodzenie i ponownie wyciągniemy parasole. W czwartek termometry wskażą 14 stopni. Będzie pochmurno i deszczowo przez cały dzień.
16: Jest 13. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dwie kobiety w ciąży trafiły do szpitala. 20- i 30-latką zajmują się medycy po zderzeniu dwóch aut w Skarżysku Kamiennej w Świętokrzyskiej.

0: Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków zadeklarował to właśnie w czasie wizyty w Białymstoku i zaznaczył, że nie boi się kolejnego uwięzienia przez reżim w Mińsku. Poczobut chce wrócić jeszcze przed zjazdem Związku Polaków na Białoruś.
1: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj. Nie zważając na to, Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
0: Przypomnijmy, Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po spędzeniu ponad 5 lat w białoruskim więzieniu został zwolniony i bezpiecznie dotarł do Polski. Jego uwolnienie stało się możliwe dzięki długotrwałym zabiegom dyplomatycznym i skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów, w tym Polski, USA, Mołdawii i Rumunii. Jutro na stacjach taniej o kilka groszy. W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 92 grosze. Benzyny 98 6 zł i 56 groszy. Z kolei litr oleju napędowego 6 zł i 43 grosze. To spadek o kolejno 4, 5 i 3 grosze względem dzisiejszych maksymalnych cen.
2: SK2 News. Trójmiasto.
3: Krzysztof Pułwecki. Policjanci z Gdańska zatrzymali 48-letniego mężczyznę, który postrzelił z wiatrówki 14-letniego chłopca. Nastolatek trafił do szpitala, a sprawca w chwili zatrzymania miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Grożą mu 2 lata więzienia. Od wakacji w Śródmieściu Gdańska zostanie rozszerzona strefa ograniczonej dostępności. Kierowcy będą mieli jednak do dyspozycji parking na placu zebrań ludowych.
4: 20 zł z kartą mieszkańca, 25 zł dla wszystkich pozostałych.
3: Mówi Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska. Bilet parkingowy uprawni do darmowego przejazdu tramwajem na trasie Brama Oliwska, Brama Wyżynna.
5: A gdybyśmy tak teraz wszyscy zapakowali się w rakietę i w stronę słońca, co wy na to? Ja wiem, że wy byście kogoś pewnie w stronę słońca wysłali, a sami byście tu zostali kombinatorzy. Ale słuchajcie, propozycja wycieczki w stronę słońca jest muzyczna. Od Eweliny Lisowskiej i tak otwieramy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry. 10 hitów.

kroplą deszczu. Gabriel Flesza w Radiu SK 2, bo u nas najlepsze polskie hity. Słuchajcie, mamy taką tendencję, kiedy nawet jak pojawiają się fajne wynalazki dookoła nas, to my trochę zaczynamy w pewnym momencie marudzić, prawda? Samochody elektryczne, no super, super, fajnie, fajnie, ale jakby tak można było ładować je w kilkadziesiąt sekund, no dobra, okej, w kilka minut, a przejechać dużo więcej, to byłoby jeszcze

jeszcze lepiej, prawda? I czekamy na to, aż się ta kwestia ładowania i zasięgu baterii poprawi. To samo z butelkomatami. No rzeczywiście, zbieramy. W weekend jedziemy do butelkomatu, potem przed nim długo stoimy, bo te wszystkie butelki wrzucamy po to, żeby tam parę groszy do nas wróciło. No to chyba w tej kwestii idą zmiany, bo jeden z marketów w Poznaniu uruchomił butelkomat, do którego można jednorazowo wrzucić nawet 100 butelek bez oddzielnego skanowania każdej pojedynczo, więc można hurtowo 100 butelek do środka, ciach i już. Ale wiecie co? Teraz ja trochę ponarzekam, a może to jest dobry pomysł, może ktoś to usłyszy i rozważy. W ogóle te butelkomaty to chyba powinny stanąć w naszych osiedlowych altankach śmietnikowych, tam gdzie wynosimy śmieci tak codziennie, na bieżąco. Wtedy nie byłoby tego wielkiego zbieractwa. Moglibyśmy od razu te butelki ciach i do śmietnika, tak wiecie. A to, co dostajemy w zamian, to na przykład mogłaby być, nie wiem, ulga w opłacie za wywóz śmieci albo jakaś tam w czynszu za mieszkanie. Co wy na to? Dobry pomysł? Jak tak, to pchnijcie to komuś dalej, niech się tym zajmie. Grzegorz Chyżyj, Tap, na chwilę, Westel 2.

0: No, chyba, że to są łzy wzruszenia na przykład. To już zupełnie inna sprawa. Ewa Farna, Bez Łez w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. 27 minut po godzinie 13 na zegarkach. No, gramy najlepsze polskie hity, ale gramy też te, wiadomo, kultowe, a nawet bardzo kultowe.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Czas teraz na jeden z najbardziej charakterystycznych utworów polskiej, tak zwanej nowej fali lat 80. To będzie Skóra od zespołu AJRL. Piosenka została nagrana przez ten zespół, którego wokalistą był wtedy Paweł Kukiz. Utwór po raz pierwszy został zaprezentowany na festiwalu w Jarocinie. Skóra opowiada o, no wiadomo, nietolerancji, wykluczeniu, potrzebie ucieczki od agresji, od codzienności. Tekst można tak naprawdę interpretować na wiele sposobów. Dla wielu słuchaczy był symbolem buntu wobec takiej szarej rzeczywistości lat 80. w Polsce. Charakterystyczne mamy tutaj połączenie rocka, elektroniki i chwytliwego dosyć refrenu. I to sprawiło, że utwór przez lata nie stracił na popularności, a nawet założę się, że jak go wam za chwilkę zagram, to będziecie nucić, bo ten zaśpiew jest taki dość charakterystyczny. Piosenka okazała się największym hitem AJRL i to właśnie dzięki niej ten zespół na stałe zapisał się w historii polskiej muzyki. Co ciekawe, ten właśnie największy hit AJRL powstał właściwie trochę przez przypadek. Igor Czerniawski po latach przyznał, że Skóra była wręcz muzycznym żartem i nikt w zespole nie spodziewał się, że stanie się właśnie takim fenomenem. Co więcej, utwór był tak odmienny od reszty repertuaru grupy, że nie został umieszczony na pierwszym albumie zespołu. Mimo to właśnie Skóra została zapamiętana jako wizytówka tego zespołu, zespołu AJRL i jeden z symboli muzycznych lat 80. w Polsce. No co, gotowi na wspomnienia i na nucenie? Bardzo proszę, już teraz u nas AJRL Skóra.

0: Piękny miesiąc mamy, w którym powitamy lato i powitamy wakacje. I chociaż nas dorosłych te wakacje jakoś tak średnio dotyczą, wiadomo, bo tylko dzieciaki będą mieć wolne, no to mam nadzieję, że w okresie wakacyjnym sezon urlopowy to już jest sprawa, która jednak was dotyczy. Kasia Sienkiewicz, były momenty na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, a Kasia Sienkiewicz teraz piękne momenty przeżywa w życiu, bo jeżeli chodzi o jej solową działalność sceniczną, to koncertuje ze swoim nowym zespołem, koncertuje solowo, za nią pierwszy koncert w tym nowym składzie, ale przed nią kolejne i przed nami, fanami, też kolejne takie spotkania z nowym wcieleniem Kasi Sienkiewicz, takim troszeczkę oddalonym od kwiatu jabłoni. Między innymi w swoich socialach Kasia Sienkiewicz zaprosiła na koncerty męskiego grania do Wrocławia i Warszawy, gdzie będzie miała okazję zaprezentować się właśnie ze swoim zespołem. Więc może to być jakiś wasz plan wakacyjny gdzieś tam na tej mapie, swojej mapie wakacyjnej podróży, spotkania z Kasią Sienkiewicz, tym muzycznym, możecie sobie zaplanować. A wszystkie szczegóły, jeżeli chodzi o te koncerty i wydarzenia, to na pewno właśnie w socialach Kasi Sienkiewicz sobie wyłowicie. Virgin i Jaga już za chwilę w Radiu SK2. U Dody też fajnie się dzieje. Doda, wiadomo, od dawna działa solowo, a jej singiel Pamiętnik uzyskał status złotego. No i to są właśnie te powody do radości dla samej Dody i dla fanów. Za chwilę Doda z czasów, kiedy jeszcze była w szeregach zespołu Virgin i jej Jaga muzycznie w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnes.

0: nie czuję efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: I po reklamie.

0: po prostu bądź. To Mama ma w Radiu SK2 Bonus najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 14 i ja wiem, że są tacy, którzy czekają i na kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim i na skąd to się wzięło. A jesteście ciekawi, o czym dzisiaj wam opowiem? Ha! O nożyczkach będzie! Czy już dzisiaj coś mieliście okazję ciąć, wycinać i w ogóle zastanowiliście się, skąd się wzięły nożyczki? Jak nie, no to będziecie mądrzejsi o tę wiedzę już po godzinie 14. To jest SK2.
1: Reklama.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja,

0: którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
6: Zaglądamy w pogodę. Dzisiaj dużo chmur na niebie, ale nie powinno padać. Jedynie późnym wieczorem miejscami może trochę pokropić.

0: 13 stopni, a weekend zapowiada się burzowo i deszczowo. W sobotę i w niedzielę też mocniej powieje, a na termometrach zobaczymy około 15 stopni.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W Sejmie burzliwa debata nad wnioskiem o odwołanie szefa MSWiA. Złożyła go opozycja po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Andrzej Śliwka z PiSu zarzucał ministrowi Kierwińskiemu złe zarządzanie służbami i zdradę munduru.
3: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
4: Zdrada munduru to było weto pana prezydenta Nawrockiego przeciwko Straży Granicznej, Policji i SOP-om. Marcin Kierwiński od świtu do nocy przychodził i mówił: nie odpuszczę tych pieniędzy.
2: Odpowiadał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Głosowanie zaraz po debacie. Belfast w ogniu. Do tego północnoirlandzkiego miasta skierowano dodatkowe policyjne siły z całej Wielkiej Brytanii. To po to, żeby powstrzymać ewentualne kolejne zamieszki. W czasie wczorajszych starć demonstrantów ze służbami rannych zostało dwóch policjantów. Protesty, które zakończyły się podpaleniem domów, samochodów i starciami z policją, wybuchły po brutalnym ataku nożownika. Ten 30-letni Sudańczyk jest oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Jego ofiara, ponad 40-letni mężczyzna, straciła w ataku lewe oko. Pokaz akcji służb i okazja, aby zasiąść w fotelu pilota śmigłowca. Takie atrakcje przygotowano dla uczniów na pikniku edukacyjnym Wiedza ratuje życie. To w siedzibie głównej lotniczego pogotowia ratunkowego na lotnisku Warszawa Bemowo.
5: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
6: Dużo guzików jest. Pierwszy raz na takim helikopterze właśnie ratunkowym. Fajne przeżycie. Chciałeś się przelecieć kiedyś takim helikopterem?
7: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
5: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
7: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
5: to może nie klikajmy lepiej.
7: Mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
2: Z Kubą i Antkiem, którzy zasiedli za sterami ratowniczego eurokoptera, rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłyston.
1: SK2 News. Trójmiasto.
8: Krzysztof Połowecki. Znów ktoś podciął przydrożne drzewa na Kaszubach. To przy drodze wojewódzkiej numer 211 w rejonie Gowidlina.
9: Wchodzimy w strefę spekulacji. No tutaj musi być jakiś, no podejrzewam, aspekt, który powoduje tą silną niechęć do przydrożnych drzew.
8: Mówi Mateusz Pielowski, rzecznik Kartuskiej Straży Pożarnej. Dar młodzieży zacumował na Bahamach podczas rejsu do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej konieczny był kilkugodzinny postój na Martynice z powodu awarii systemu klimatyzacji. Statek kontynuuje podróż i ma wziąć udział w obchodach 250. rocznicy podpisania deklaracji niepodległości USA.
10: Rachciach, ciach, skąd się wzięły nożyczki? Ja wam właśnie to powiem w naszym cyklu Skąd to się wzięło już za chwilę w Radiu SK2. A jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, to w tej dziesiątce męskie granie, tegoroczny hymn, Sanach, budka suflera, z którą wrzucimy piąty wiek i szklanka wody na początek od zespołu Baim. Rafał Adamczak, dzień dobry.
1: Bez reklam. Jeden po drugim. Teraz gra.

0: 21 po drugiej to jest dobra pora na kolejną małą czarną. W pracy, w domu albo gdzie tam jesteście, nawet tak gdzieś w biegu, to można i na wynos, czemu by nie? Ania Dąbrowska muzycznie za nami w Radiu SK2.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wzięły nożyczki? Dzisiaj o tym będzie. Jak się okazuje, nożyczki to jedno z najstarszych narzędzi, których używamy do dzisiaj. Ich historia sięga nawet 3-4 tysięcy lat wstecz. Pierwsze nożyczki pojawiły się prawdopodobnie na terenach starożytnego Bliskiego Wschodu około 1500 roku przed naszą erą. Nie przypominały tych, które znamy obecnie. Składały się z dwóch ostrzy połączonych elastycznym paskiem metalu. Po naciśnięciu ostrza się zamykały, a po puszczeniu samoczynnie wracały do pierwotnej pozycji. Przełom nastąpił w czasach starożytnego Rzymu, około pierwszego wieku naszej ery. To właśnie wtedy pojawiły się nożyczki z obrotowym nitem po środku, bardzo podobne do współczesnych. Taka konstrukcja była wygodniejsza, no i pozwalała na precyzyjniejsze cięcia. Przez kolejne stulecia nożyczki wykonywali głównie kowale i rzemieślnicy. W XVIII i XIX wieku wraz z rozwojem przemysłu rozpoczęła się ich masowa produkcja. Dzisiaj istnieją setki rodzajów nożyczek, od fryzjerskich, przez krawieckie, po chirurgiczne i specjalistyczne nożyce używane w przemyśle, a w Polsce nożyczki przez wiele lat były na tyle cennym narzędziem, że krawcy i fryzjerzy często przekazywali swoje najlepsze egzemplarze z pokolenia na pokolenie jako element zawodowego wyposażenia. No to może sobie coś utnijmy? Ha, jest nawet coś, co możemy uciąć bez nożyczek. Drzemka.
1: Skąd to się wzięło?

0: Robert Jansson i Kuba Badach. Małe szczęścia na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w SC2. No różne są te małe szczęścia, różne. Jeżeli waszym szczęściem jest na przykład oglądanie seriali, to uwaga, Rancho wraca! Ruszyły prace na planie sześciodcinkowej kontynuacji tej kultowej produkcji. Już do swoich ról wrócili Cezary Żak, Ilona Ostrowska i Artur Barciś. Ja przypomnę, że emisja serialu Rancho została zakończona w 2016 roku po 10 sezonach, czyli 130 odcinkach. Teraz ta kontynuacja to będzie 6 odcinków, niby takie małe tyci, no ale jednak, mam nadzieję, że dużo radości dla fanów. Tapi, Sun & Grace i Dach muzycznie już za chwilę w SC2.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
16: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
18: Jak tak, to Allegro.
19: Kaufland jest.

0: 9 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: I po reklamie.

0: moja ulubiona piosenka Kaśki Sochackiej. Niebo było różowe. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Już za chwilę 15 i punktualnie o 15 najświeższe newsy, więc sprawdzimy co w kraju, co na świecie, co na naszym lokalnym podwórku również.
1: Reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro Plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
8: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
9: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal+. UEFA Champions League zostaje w Canal+ na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 7-Up lub Mirinda. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A z kartą Moja Biedronka, kiełbasa śląska Morliny, duża paczka, 9,90 za kilogram. Limit dzienny, 3 kg na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny, 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
16: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
19: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Czy można powtórzyć pytanie?
21: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Tak.
21: Brawo!
23: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Zbrajamy się w cierpliwość w Gdyni na Sopockiej, Wielkopolskiej i na Alei Zwycięstwa w Orłowie. Duże utrudnienia też na północy, na Hutniczej, Morskiej, Derdowskiego Dąbka, Wiśniewskiego i na Kwiatkowskiego. A na gdańskich drogach ciasno jest teraz na trasie Sucharskiego w kierunku S7, w centrum w okolicach dworca, no i stoi też Brzeszcz. Tutaj korki na Alei Grunwaldzkiej, Kościuszki, Halera, Wyspiańskiego, Klinicznej i w ciągu do Studzienki, Trauguta i Sobieskiego. Spory ruch też na Jaśkowej Dolinie, Schuberta i na Bulońskiej.
26: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
1: Jest 15. News ESKi 2. Jakub Konieczkowicz. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego odrzucony głosami koalicji rządzącej. Za odwołaniem głosowali politycy Zjednoczonej Prawicy, Konfederacji i Partii Razem. W trakcie debaty nad wnioskiem posłowie opozycji zarzucali, że Kierwiński nie panuje nad służbami, mówi Michał Woś z PiSu.
2: Minister Kierwiński nie zdał tego egzaminu. Nie jest niefortunnym szefem resortu, jest dowodem na to, że ten rząd stracił panowanie nad tym, co najważniejsze, nad bezpieczeństwem Polek i Polaków.
3: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę, bo każdy przestępca boi się policjanta, tak już jest.
1: Odpowiadał minister Kierwiński. Przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego po tym, jak pod koniec maja służby siłowo weszły po fałszywym alarmie do gdańskiego mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Intensywne opady deszczu, a także silne burze. IMGW wydało ostrzeżenia w 9 województwach, dotyczą głównie południa i wschodu Polski. Najgorsza sytuacja ma być na Podkarpaciu. Ostrzeżenia potrwają nawet do czwartkowego popołudnia. Do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego oraz części małopolskiego swój alert wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W trakcie burz znajdź bezpieczne schronienie, unikaj otwartych przestrzeni, ostrzega RCB. Skręci meble, wkręci żarówkę, naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka. Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
4: Moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
12: Jeśli miasto ma taką możliwość, żeby podesłać osobę, która taką naprawę czy usługę wykona jeszcze za darmo, świetna inicjatywa.
1: A program Złota Rączka powstał po to, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo osób starszych oraz pomóc w codziennych sytuacjach.
25: SK2 News. Trójmiasto.
0: Krzysztof Płowecki. Wydłużono termin na zgłaszanie ofert w przetargu na zaprojektowanie i budowę następcy Daru Młodzieży. Wciąż też trwa konkurs na nazwę dla nowego żaglowca. Na zwycięzcę czeka rejs inauguracyjny i atrakcyjna nagroda pieniężna. Od soboty na Pomorzu prowadzone będą ćwiczenia wojskowe w przestrzeni publicznej. Żołnierze sprawdzą procedury dowodzenia i gotowość bojową w terenie.
27: Apelujemy o zachowanie ostrożności na drogach oraz nieudostępnianie w internecie informacji dotyczącej lokalizacji wojsk.
0: Mówi Angelika Tatarewicz z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Manewry potrwają tydzień.
28: Dzisiaj Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Aj, no dobra, właśnie chyba aj jest na miejscu. Bryska, Lato, tak rozpoczynamy, potem Wiktor Waligura i Dry School, a potem Kasia Popowska i to będą właśnie najlepsze polskie hity, bo to jest SK2, Rafał Adamczak. Dzień dobry.

I być może takie, które normalnie bez niej wymagałyby jakiegoś wyjaśnienia albo były trudne do wyjaśnienia. No, warto taką kamerkę mieć na pokładzie samochodu, prawda? Która wszystko rejestruje. I te kamerki rzeczywiście w Polsce cieszą się coraz większą popularnością. Ich sprzedaż rośnie w zawrotnym tempie.

takie fajne gitarowe granie. To klasyk oczywiście. Zespół Hej, Zazdrość. To jest K2 u nas, najlepsze polskie hity. 14 po trzeciej. Szykujemy się na wakacje. Podróże wakacyjne, podróże urlopowe. Kierowcy wiedzą, bo widać to też w statystykach sprzedaży, że warto mieć na pokładzie własnego samochodu kamerkę, która różne kontrowersyjne sytuacje

0: Kuba, Kuba, jakie ty znasz te powiedzenia? Bo jest ramię w ramię, może być łeb w łeb, co jeszcze może być?
1: Oko w oko jeszcze może być.
0: Ząb za... A nie, to za kolei za ząb. Okej, dobra, zostawmy to. Ramię w ramię to Wiki Gabor i Kaja w Radiu SK2. U nas najlepsze polskie hity, jak słyszycie. Jakub jest? Jest 15.30 na zegarkach. To jest czas, kiedy zajmiemy się skrótem najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz, proszę bardzo.
2: Uwaga kierowcy, Krajowa Dziewiątka w Świętokrzyskiem zablokowana po zderzeniu dwóch ciężarówek. To w miejscowości Łążek w powiecie sandomierskim. Jedna osoba została ranna, a trasa jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 17. Kompletnie pijany strzelił z wiatrówki do 14-latka. 48-latek z Gdańska usłyszał zarzuty za wydarzenia z niedzielnego wieczora. Teraz grożą mu 2 lata więzienia. Mężczyzna najpierw wulgarnie próbował przepędzić grupę nastolatków z osiedlowej Altany, a potem postrzelił z wiatrówki jednego z chłopców w okolicy głowy. Poszkodowany trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę. Badanie wykazało, że mężczyzna w chwili zdarzenia miał około 3,5 promila. Puchar Europy Seniorów, a także Mistrzostwa Europy Juniorów we wspinaczce na czas. To już w weekend w Zakopanem w ramach imprezy Tatrafest 2026. Pod Giewontem powstaje właśnie 15-metrowa ściana wspinaczkowa z 2 torami, taka sama, na której Aleksandra Mirosław zdobyła złoto podczas ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

0: Mówiłem, że dzisiaj dzień jazdy nago na rowerze i Marek napisał na naszym Messengerze: proszę się nie śmiać, różnych rzeczy w życiu się doświadczało. Koniec wiadomości. Marek, ja wiedziałem, że jak będziesz taki tajemniczy, to to będzie jeszcze wszystko bardziej intrygujące. Stachurski, typ niepokorny, Westy 2. Tak wam gramy najlepsze polskie hity. 17 minut do 16, zaraz Manam.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
3: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
2: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
3: Aha, a co można wygrać?
2: No wiem, co do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
2: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
6: SK Karniakika.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
3: Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
10: Od czwartku.

0: Kauflandzie. Karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo, opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
4: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
5: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
6: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
5: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7 tysięcy złotych oraz pakiet ubezpieczeń za jedną złotówkę.
6: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: Warius Manks i kultowy Orła Cień w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. Słuchajcie, taka samodzielna, domowa produkcja alkoholu. Ha! Czy to w ogóle legalne? No właśnie, i na to pytanie w swojej prawdzie dzisiaj po godzinie 16 odpowie Jarząbek, a ja wam będę grał oczywiście po 16 i ode mnie dostaniecie Farbę, dostaniecie Lady Punk i duet Sanach i Kasia Kowalska. I to będzie tylko początek tej kolejnej godziny. Jakie jeszcze muzyczne niespodzianki przygotowałem? Bądźcie z nami, to jest SK2.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
9: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: po reklamie.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
2: Nowy z gazu ściągamy teraz na trasie Sucharskiego i w tunelu pod Martwą Wisłą. W Gdańsku wolniej pojedziemy też na Alei Grunwaldzkiej od Oliwy do Wrzeszcza, na Spacerowej i na Słowackiego. Spory ruch też w centrum w okolicach Dworca Głównego. W Gdyni hamujemy na Kieleckiej, Małokackiej, Chwarzmińskiej i na Morskiej przez Takadzie Kwiatkowskiego. Termometry w Trójmieście wskazują okolice 19 stopni. Niebo jest przykryte chmurami, choć miejscami pojawiają się jeszcze małe przejaśnienia, a wiatr jest dzisiaj łagodny, południowy. Wieczorem miejscami może lekko popadać.
1: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
3: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Trzeba wrócić do pracy i robić swoje. Tak minister Marcin Kierwiński komentuje odrzucenie wniosku o odwołanie go z funkcji szefa resortu spraw wewnętrznych. Sejm debatował dzisiaj nad wnioskiem złożonym przez PiS. Na Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Czy minister choć przez chwilę mógł się obawiać utraty stanowiska?
4: Myślę, że nie, bo w obronę Marcina Kierwińskiego zaangażowany był sam premier, a poparcie od kilku dni podtrzymywali wszyscy koalicjanci. Dlatego wynik głosowania był z góry przesądzony.
5: Uprzejmie informuję, że Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego.
4: Sam minister już po głosowaniu nie szczędził uszczypliwości w stronę posłów opozycji.
6: Politycy PiS złożyli wniosek, który na końcu był wielkim aktem oskarżenia wobec tego, co przez 8 lat w MSW robili.
4: Był to już drugi wniosek o wyrażenie wobec niego wotum nieufności i drugi złożony przez PiS.
3: Jutro stanie przed sądem. Dokładnie rok po tragedii ruszy proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w parku Glazia w Toruniu. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. O szczegółach nasza reporterka Marta Łazarska.
7: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomej Kert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po dwóch tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
3: Mężczyźnie grozi dożywocie. Pojedynek Meksyku i RPA otworzy jutro Mistrzostwa Piłki Nożnej. Tegoroczny mundial na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych niestety bez udziału Polaków, mówi Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz reprezentacji Polski.
8: Mamy naprawdę najlepszych piłkarzy w historii polskiej piłki. To mówią światowi eksperci. Ale dlaczego nie gramy? To jest żenujące.
3: A pierwszy gwizdek mundialu jutro o 21:00.
0: SK2 News. Trójmiasto.
2: Krzysztof Płowecki. Przebiegł dosłownie cały świat. Pochodzący z Gdyni Piotr Suchenia ukończył maratony na 7 kontynentach. O swoich zmaganiach na trasach opowiada w swojej najnowszej książce.
9: W Bangkoku na starcie człowiek był już cały mokry, a do pokonania miał jeszcze 42 km.
2: Suchenia ma łącznie w nogach 38 przebiegniętych maratonów. Koszykarze Arki Gdynia zrobili pierwszy krok w kierunku brązowego medalu Orlen Basket Ligi. Żółto-niebiescy pokonali w Polsat Plus Arenie Gdynia Dziki Warszawa 89-84. O losach medalu zadecyduje drugie spotkanie, które zostanie rozegrane w najbliższy piątek o 20:15 w Warszawie.
10: 3 po 16. Jak tam wolniej już? Po pracy można śmigać do domu?
11: Czy jeszcze trzeba się trochę pokręcić po mieście i załatwić różne rzeczy? Bo czasami to tak właśnie wygląda. Słuchajcie, Jarząbek za chwileczkę do nas przyjdzie ze swoją prawdą. Dzisiaj taką, nawet odrobinę pikantną, ale dobre będzie miał rady, dobre, więc nasłuchujcie. A ja będę grał. Najlepsze polskie hity. Spokojnie, zaczynamy. Farba chce tu zostać, a potem Lady Punk i będzie Sanach z Kasią Kowalską, a w tej godzinie też Kuba i Kuba, Demono oraz Lizar. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Kiedy umrę, kochanie, to Sanach i Kasia Kowalska w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. I zaraz będzie Kuba i Kuba, duet, który zdobył naszą sympatię o tym, że stygnie lato, jak ono nam się jeszcze nie rozpoczęło, ale lepiej być przed czymś niż już powoli zbliżać się do końca, prawda? Taka tam moja popołudniowa prawda.
1: Jarządek, prawdę ci powie.
2: Samodzielne przygotowywanie alkoholu. Hit czy przekroczenie granic prawa? Coraz więcej osób w Polsce interesuje się domową produkcją trunków, ale czy to na pewno legalne? Jakie są ograniczenia? Sprawdźmy. W naszym kraju przepisy dotyczące alkoholu są dość surowe. Jeśli chcesz założyć firmę produkującą alkohol etylowy, musisz spełnić mnóstwo wymagań. Wdrożenie systemu kontroli, odpowiednie zagospodarowanie wywaru, posiadanie lokalu zgodnego z przepisami, a także wpis do rejestru producentów. Brzmi skomplikowanie, prawda? Ale to nie wszystko, bo jak nie spełnisz tych wymogów, no to cóż, no mogą cię czekać poważne konsekwencje. Grzywna, ograniczenie wolności, a nawet kilka lat za kratami. Ale chwila. A co z domową produkcją na własny użytek? No właśnie, tutaj sprawa wygląda nieco inaczej, nieco podkreślam. Wiele osób uważa, że produkcja własnego alkoholu to nic złego, ale uwaga. Bimber? Zdecydowanie nie. Destylacja czystego alkoholu etylowego w domowych warunkach jest w Polsce nielegalna. Można przygotowywać co najwyżej nalewki, miody pitne, wina czy piwa. Oczywiście na własny użytek. Ważne, by alkohol pochodził z legalnego źródła i nie był przeznaczony na sprzedaż. Jeśli spełnimy te warunki, możemy bez problemu cieszyć się domowymi trunkami, tymi o niskiej zawartości alkoholu, a inaczej będzie kara. Pewnie też bardzo możliwy będzie kac. Moralne.

0: to jest bardzo dobra propozycja na teraz dla nas wszystkich, chociaż wiem, że pewnie łapiecie się za głowę, jak można tańczyć w sklepie, jak można tańczyć w korku, jak można tańczyć, kiedy robi się różne inne rzeczy. Czemu kręcisz głową, Kuba?
1: Tak po prostu.
0: Myślałem, że się nie godzisz z tym, co ja mówię. A mógłbyś tańczyć w sklepie w kolejce?
1: Mógłbym,
0: taki oczywiście. Taki z siebie odważniak? Sprawdzimy to.
1: No dobrze.
0: Bled Kaj Tańcz za nami. Jak słyszycie, jest już Jakub. Czas na skrót najważniejszych newsów w SC2. Jakub Konieczkowicz.
2: Z informacji z ostatniej chwili, Karol Nawrocki poleci do Stanów Zjednoczonych na urodziny Donalda Trumpa. Polski prezydent otrzymał zaproszenie i w niedzielę wybiera się do USA. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego. Za wyłudzanie świadczeń grozi jej nawet 8 lat więzienia. Do sądu w Szczecinie wpłynął akt oskarżenia dotyczący kobiety, która według śledczych nielegalnie pobierała świadczenia pielęgnacyjne za opiekę nad dwojgiem niepełnosprawnych dzieci. Jak się okazuje, Justyna S. umieściła swoje dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i nie poinformowała o tym szczecińskiego centrum świadczeń. Wyłudziła w ten sposób kilkanaście tysięcy złotych. Kobieta przyznała się do winy. Andrzej Poczobut otrzymał odznakę honorową województwa podlaskiego. To podczas spotkania z władzami Białegostoku i regionu. Sam Poczobut podkreślił, że comiesięczne pikiety w Białymstoku organizowane przez 5 lat dawały mu ogromne wsparcie. Zapowiedział też, że we wrześniu wraca na Białoruś, aby wesprzeć tamtejszy Związek Polaków.

0: Na oficjalne zakończenie roku szkolnego to tak a propos końca jeszcze trzeba trochę poczekać, bo w tym roku to 26 czerwca dokładnie wypada. Wtedy wiadomo, koszule, krawaty, jakieś eleganckie stroje. Człowiek idzie do szkoły, odbiera świadectwo. Chyba się trochę rozmężyłem tymi wspomnieniami. No a potem tylko wakacyjne szaleństwo i za to trzymamy kciuki. Elektryczne gitary wybrzmiały w Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity i za chwileczkę Natalia Zastępa.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: I po reklamie.

0: to ten, który teraz zaprasza nas na wielką stadionową trasę koncertową, obrotowy tour. Dawid Podsiadło, to co masz ty? Ten numer już wybrzmiał w Radiu SK2. Po godzinie 17 będą brzmieć kolejne najlepsze polskie hity, ale te zagra wam już Kinga Baryga.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę.

0: www.achillesgra.pl.
1: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
1: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
2: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
7: Termometry w Trójmieście wskazują okolice 19 stopni. Niebo jest przykryte chmurami, choć miejscami pojawiają się jeszcze małe przejaśnienia, a wiatr jest dzisiaj łagodny, południowy. Wieczorem miejscami może też lekko popadać. W czwartek nieco chłodniej. Termometry wskażą maksymalnie 14 stopni. Będzie pochmurnie i deszczowo przez cały dzień. W piątek zachmurzenie umiarkowane i 19 stopni, a weekend zapowiada się już burzowo i deszczowo. W sobotę i w niedzielę mocniej powieje, a na termometrach zobaczymy około 15 stopni.
6: Sponsorem programu jest Raz, Dwa, Trzy, Drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
8: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tragedia w Warszawie. Drzewo przygniotło mężczyznę w okolicy Mostu Poniatowskiego.
9: Na miejscu czynności prowadzone są z udziałem prokuratora.
8: Mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej Policji. Wszystkie okoliczności tej tragedii wyjaśni śledztwo. Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechniania treści godzących w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tak postanowił Sąd Apelacyjny w Krakowie. To już prawomocne orzeczenie. Przypomnijmy, że polityk podważał wiarygodność instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. Muzeum wytoczyło politykowi proces o naruszenie dóbr osobistych. O szczegółach Brian Bednarczyk.
10: W lipcu ubiegłego roku Grzegorz Braun stwierdził w wywiadzie, że tu cytat, mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Jednocześnie lider Konfederacji Korony Polskiej negował historyczno-naukową wiarygodność Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie, który nałożył na polityka zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych treści wraz z grzywną i usunięciem wpisów w internecie dotyczących jego wypowiedzi. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał zakaz, ale uchylił konieczność zdjęcia postów i karę pieniężną.

Penał. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie, który nałożył na polityka zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych treści wraz z grzywną i usunięciem wpisów w internecie dotyczących jego wypowiedzi. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał zakaz, ale uchylił konieczność zdjęcia postów i karę pieniężną.

0: Auschwitz. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie udział wzięło ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
1: Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
0: Mówi Szymon Wójcik z fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3 z tych osób. Przypomnę, wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo 24 godziny na dobę, między innymi pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111.
2: SK2 News. Trójmiasto.
3: Krzysztof Płowecki. Mieszkańcy Nowego Portu w Gdańsku walczą o przywrócenie przeprawy do twierdzy Wisłouście. Wskazują, że bez niej komunikacja się wydłużyła.
4: Około 45 minut podróży zamiast alternatywy 5-minutowego rejsu.
3: Mówi Jarosław Sobolewski, radny dzielnicy Nowy Port. Społecznicy liczą na wsparcie rad dzielnic Brzeźno i Stogi. W niedzielę, 14 czerwca, ulicami Pomorza przejedzie 28. edycja Pomorskiego Wielkiego Przejazdu Rowerowego. Rowerzyści przejadą m.in. w Gdańsku tunelem pod Martwą Wisłą, a następnie przez Stogi, Przeróbkę i Śródmieście, aż dotrą do Wrzeszcza.
5: 3 minuty po godzinie 17. Najlepsze polskie hity grają dalej. Dzisiaj środa. Środa to taki mały piątek, więc można już świętować. Na pewno można świętować wyjście z pracy, jeżeli wyszliście z niej właśnie o godzinie 17. Jeśli nie, to spokojnie, najlepsze polskie hity grają dla każdego. Kinga Beryga, witam i zapraszam. Na dobry początek dodaj melodia ta.

0: Budka suflera, takie tango. Tak wam gramy 15 minut po godzinie 17 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Czy wy zrobiliście się głodni? Jeśli tak, no to ja wam trochę pobudzę zmysły smaku, bo jak się okazuje, nasz klasyczny polski rosół może trafić na listę UNESCO. Jak się okazuje, to jest coś więcej niż zupa, ale my to wszyscy wiemy, prawda? Szczególnie kiedy w weekend, najczęściej w niedzielę, on się od rana tak gotuje, dochodzi i później myjemy. Taki ze swojskim makaronem, z pietruszką. Naprawdę robi się pysznie. Przyznajcie sami i wszyscy głodniejemy w moment. Otóż okazuje się, że Muzeum Pałacu w Wilanowie rozpoczęło taki projekt Tradycja rosołu w Polsce. Celem tego projektu jest wpisanie zwyczaju przygotowywania i podawania rosołu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. No, jak się okazuje, ta sama lista ma bardzo bogatą tradycję kulinarną, bo na niej znajdują się m.in. takie dania jak neapolitańska pizza, turecka kawa, francuska bagietka i tunezyjska harissa. No i wiadomo, tylko polskiego rosołu tam brakuje.
1: SK2.
0: No to mam nadzieję, że on się w końcu na tej liście pojawi. A my teraz gramy najlepsze polskie hity. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz. Nie mówię tak, nie mówię nie w Radiu SK2.

0: Nudna. Ten kawałek dobrze znacie, a teraz delikatnie przenosimy się w czasie.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A jak wehikuł czasu, to cofamy się do jesiennej nocy 1985 roku, bo to właśnie w tym czasie powstał numer C'est la vie, pocztówka Andrzeja Zauchy. Powstał tak naprawdę w jednym momencie, za jednym podejściem i stał się symbolem ulotności, tęsknoty i nieodwracalnej straty. Można powiedzieć, że to więcej niż piosenka, bo to jedyna taka rejestracja Zauchy i obraz Polski, której już nie ma. Andrzej Zaucha, C'est la vie, pocztówka. Posłuchajcie już teraz w Radiu SK2.

0: Ola Kendra i Bój się Boga, dziewczyno. Tak wam gramy w Radio SK2, 22,5 minuty przed godziną 18. Do 18 jeszcze trochę czasu zostało, co to oznacza, że pogramy wam jeszcze kolejne najlepsze polskie hity. Będzie między innymi Bajm, ale będzie też Kombi. A gdyby ktoś z was jechał już w kierunku domu i myślał o tym, że czeka go straszny czwartkowy poranek, to ja przypominam, że od 6 na posterunku nasza poranna ekipa. A jaka? No to oni sami wam już siebie bardzo dobrze przedstawią.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Dywizjonu 303. Inwestycja w Pruszczu Gdańskim od dewelopera Szymichowski. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Mieszkania w atrakcyjnych cenach gotowe do odbioru. A teraz dodatkowo promocja dla mieszkań 3 i 4 pokojowych. Miejsce naziemne gratis lub miejsce w hali garażowej za pół ceny. Oferta jest ograniczona czasowo. Sprawdź na szymichowski.pl.
8: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
9: Masz taras z betonu? Popękany, poplamiony, wyblakły już po jednym lecie? Pora na coś, co przetrwa pokolenia. Granit naturalny. Polskie i zagraniczne granity w jednym miejscu. W ofercie kostka granitowa na podjazd, płyty na taras i schody. Trwałość, klasa i naturalne piękno. Zamawiaj online na granitnaturalny.pl z dostawą na adres twojej inwestycji. Granitnaturalny.pl. Granit, który zostaje na lata.

0: dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą... A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
0: I po reklamie.

Perfekt, niewiele ci mogę dać. Tak kończymy godzinę 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, ale także zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Zostawcie swój numer telefonu.

0: A ja mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę.
1: Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
8: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl. To się opłaca.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Jest 18, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Decyzja prezydenta możliwa jeszcze dziś. Ważą się losy Orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego. Po politycznej burzy wokół wojskowej jednostki imienia bohaterów UPA. Karol Nawrocki chciał odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. Otrzymał już opinię kapituły orderu. Teraz ruch jest po jego stronie. Szubienice znikną z krajobrazu Olsztyna. Zamiast parking i schron. Pomnik wyzwolenia ziemi warmińskiej i mazurskiej zostanie usunięty. Rozbiórka monumentu, powszechnie nazywanego przez mieszkańców

akcje mają być gotowe do końca sierpnia. Od dzisiaj kupując używany samochód, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Jeśli chcemy zachować dotychczasowe blachy, wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. Dodajmy, zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce.

Nie ma miejsca jak dom Mrozu, czyli najnowszy numer, który gramy wam w Radiu SK 2, 14 i pół prawie minuty po godzinie 18. To są najlepsze polskie hity, a nie dość, że gramy wam takie najlepsze polskie kawałki, to jeszcze wspólnie bawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. Ale zanim się pobawimy, to ja jeszcze wam wyjaśnię zasady tej zabawy. Polega ona na tym, że zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda wam się w 30 sekund odpowiedzieć na te pytania, to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK 2. Kto jest chętny? Jeśli są tu jacyś chętni, to zapraszam. Messenger Radia SK 2 jest dla was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z was zadzwonię. SK 2. A teraz gramy. Maryla Rodowicz. Wszyscy chcą kochać.

0: Dede Negra, kawałek podłogi. Tak wam gramy 27 minut po godzinie 18, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy się troszeczkę pobawili.
1: Nie mów tak,
2: nie mów tak,
1: nie mów nie.
0: A bawimy się właśnie w nie mów tak, nie mów nie i razem ze mną jest Aleksandra. Cześć Olu.
3: Witam cię bardzo.
0: To na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
3: Akurat co dnia tam ciasto na szarlotkę.
0: O ja cię, ale smaku narobiłaś. Myślę, że nie tylko mnie, ale także wszystkim słuchaczom. No dobrze, to my ci trochę poprzeszkadzamy i pobawimy się wspólnie w nie mów tak, nie mów nie. Ja jeszcze ci na szybko przypomnę zasady. One są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań, ty na te 6 pytań odpowiadasz, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko masz 30 sekund. Czy jesteś gotowa?
3: Oczywiście.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Lubisz geografię?
3: Nie, tak średnio.
0: Ale tam było tak, jeszcze raz, dawaj Ola.
3: Słabo.
0: A historię?
3: Oczywiście.
0: Czy Bruksela jest stolicą Belgii?
3: Słabo kojarzę.
0: Czy Paryż jest stolicą Francji?
3: Oczywiście.
0: Aj, nie udało nam się niestety, Olu, bardzo mi przykro, ale mimo wszystko mam dla ciebie nagrody pocieszenia, więc mam nadzieję, że one też cię zadowolą.
3: Jak najbardziej.
0: Super, dziękuję ci bardzo w takim razie. No i życzę, żeby ciasto wyszło idealne i żeby dobrze smakowało do herbaty bądź kawy.
3: O tej porze to tylko herbata.
0: A, no to do herbaty, to do herbaty. Ewentualnie jakieś lody śmietankowe można dorzucić do tej ciepłej szarlotki. Zrobiłam się głodna.
3: Oj, miałaś pomysł.
0: Dobrze, to super, to trzymaj się w takim razie, Olu, wszystkiego dobrego. Buziaki, papa.
3: Dzięki, papa.
0: Pa.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: No nie zawsze wychodzi, ale zawsze mamy dla was też coś na pocieszenie. Są też najlepsze polskie hity, lore, wszystko jedno, wszystko źle, tak wam gramy w Radio SK2.

0: polskie hity.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Gips, Igo, ostatni dzień lata. Choć do ostatniego dnia lata jeszcze dużo czasu, to ten numer brzmi idealnie. I można go słuchać na przykład jadąc samochodem. Tak jest. A moi drodzy, dla wszystkich tych, którzy by zapomnieli, bo na przykład polska reprezentacja nie gra, to przypomnę, że jutro startuje mundial. I pomimo tego, że naszych Polaków tam nie zobaczymy, nie będziemy mogli oglądać, to przygotowaliśmy razem ze Sławomirem Peszko dla Was coś specjalnego. Więcej zdradzać nie będę, natomiast dodam i podkreślę, że warto słuchać Radia SK2. Dlaczego? A proszę bardzo.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla Was coś naprawdę.
1: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
3: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
1: Aha, a co można wygrać?
3: No więc do wygrania je...
4: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
3: Dokładnie, ale będzie się...
5: Już wkrótce w Radiu SK2.
2: SK Karniakika.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
10: 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271.
11: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy Twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgra.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: OMG! Wystartowała oferta Last Minute

0: Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: OMG! Wystartowała oferta Last Minute

0: Oscar Sims, Niech mówią. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A po 19:00 nie dość, że kolejne takie polskie kawałki się pojawią, to jeszcze przeniesiemy się w czasie, a to za sprawą wehikułu czasu w Radio SK2. Warto zostać ze mną, bo przygotowałam dla was coś specjalnego.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
3: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
4: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: W ramach trasy 45 Years Punk Not Dead do Gdyni przyjedzie legendarny Exploited. Grupa zyskała sławę dzięki agresywnemu stylowi i bezkompromisowym tekstom, które stały się inspiracją dla wielu późniejszych zespołów, takich jak Nirvana i Massive Attack. Zespół rozpoczął swoją karierę grając muzykę z gatunku Oi, która łączyła punk z elementami skinheadowskimi, by z czasem przekształcić się w ikonę ulicznego punka i hardkoru. Pionierzy drugiej fali brytyjskiego punka zagrają 13 czerwca w podwórku Artów w Gdyni, a bilety są dostępne.
0: Godzina 19 wybiła, a to oznacza, że już za chwilę, już za moment cofniemy się w czasie i posłuchamy nieco starszego numeru od zespołu Manam, Lipstick on the Glass. To już za chwilę, ale na dobry początek Cleo i Dom, a później Męskie Granie Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. No właśnie, nareszcie wakacje, tak będą mogli powiedzieć wszyscy uczniowie już za 15 dni. A teraz gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
10: SK2.

Demono, statki na niebie. Tak wam gramy 14 minut po godzinie 19. To są najlepsze polskie hity, to jest Radio SK2. Swoją drogą wspominałam wam o tym, że do wakacji zostało 15 dni. I te statki na niebie, tak sobie pomyślałam, że wielu z nas będąc w pracy myśli już o wakacjach, o urlopie, o planowanych wyjazdach. I jak się okazuje, takie myślenie o urlopie i planowanie urlopu zwiększa poziom szczęścia. Bo przeprowadzono takie badania, w którym w tych badaniach wzięło udział blisko 2000 osób i wykazało ono, że osoby, które czekały na urlop, były szczęśliwsze niż te, które nie miały zaplanowanego wyjazdu. No i oczywiście wiadomo, że po powrocie różnice szybko zanikały. Ale warto ten urlop, moi drodzy, planować. I do tego zachęcam też was, drodzy szefowie. Namawiajcie pracowników, żeby oni już ten urlop planowali. Wtedy ich praca i produktywność będą zdecydowanie lepsze. SK.

0: Łukasz Zagrobelny i życie na czekanie, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy delikatnie cofnęli się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Przenieśmy się teraz do roku 1984. Zespół Manam wydaje nowy numer. Numer o tytule Lipstick on the Glass. Wiecie, że inspiracją do tego numeru, według wspomnień Marka Jackowskiego, była szminka zostawiona na szkle przez kobietę o imieniu Mariola, którą poznali właśnie w Londynie. Słowa napisała tutaj Cora. Utwór wyróżnia się tym, że tutaj podmiot liryczny zwraca się bezpośrednio do drugiej kobiety. No, w latach 80. ta piosenka była odebrana bardzo odważnie, a nawet pikantnie, jak udało mi się znaleźć, no bo ze względu tutaj głównie na te dwuznaczności i niedopowiedzenia w tekście. Ale co ja wam będę więcej opowiadać, po prostu posłuchajcie. Wehikuł czasu w Radiu SK2, czyli Manam, Lipstick on the Glass już teraz.

0: pamiętaj mnie.
1: Sersa, czy będziemy się pamiętać? Ten numer czeka już na Was w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Wystarczy, że zajrzycie na stronę sk2.pl i tam możecie na ten numer zagłosować. Bo kto wie, może on się pojawi w gorącej, na gorącej liście gorącej polskiej dwudziestki. Wszystko w Waszych rękach, macie czas do piątku do godziny 18. Wchodźcie na sk2.pl, tam zakładkę gorąca polska dwudziestka i jak dacie plusik przy swoich ulubionych numerach, to kto wie, może one pojawią się na podium. Wszystko w Waszych rękach, więc głosujcie, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie m.in. Sanach od Szampan od Sanach i Kamil Bednarek i List.
2: SK2.
3: Reklama. Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Nowy etap inwestycji już w sprzedaży. Skorzystaj z promocyjnych cen lub elastycznego harmonogramu wpłat. 30% teraz i 70% dopiero przed odbiorem. W ofercie również lokale usługowe. Osiedle Silva. Więcej na szymichowski.pl.
8: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
11: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
12: I po reklamie.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych.

0: to już jest ten moment, kiedy po tych wszystkich zajęciach dodatkowych możecie trochę wyluzować, wyprostować nogi na kanapie, zrobić sobie herbatę i posłuchać najlepszych polskich hitów. A takie po godzinie 20 będę wam grać. Między innymi Maryla Rodowicz, ale także Natalia Szered się pojawią.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka. Codziennie
3: niskie ceny. 13 czerwca od 9 do 14 zapraszamy do salonu łazienek Bokaru w Gdańsku na dzień otwarty z marką Deante, polskim producentem najwyższej jakości wyposażenia łazienek. Zaprojektuj swoją wymarzoną łazienkę i zyskaj 20% rabatu na cały asortyment marki Deante. Bokaru Gdańsk, trakt Świętego Wojciecha 271. Jeszcze raz!
4: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
5: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: W plażowo-parkowych okolicznościach przyrody po raz kolejny zaprezentują się jedne z ciekawszych polskich zespołów ze sceny niezależnej i alternatywnej. Mowa oczywiście o Flounder Festival, który zawita do Gdańska po raz 23. Festiwal łączy wiele muzycznych gatunków, wypełnia więc zapotrzebowanie słuchaczy w różnym wieku ze względu na różnorodność stylów i doświadczenie występujących artystów. Na scenie w tym roku m.in. Diving Stove, Seks w czasach wojny, Ferus, Hank czy Lunar Trips. W ramach festiwalu nad morzem staną 3 sceny, a wstęp jest darmowy. Flounder już 12 i 13 czerwca.
0: Wybiła godzina 20. Rozpoczynamy kolejne granie najlepszych polskich hitów. Już za chwilę Jugopolis, Maciej Maleńczuk, Ostatnia nocka. A co u was? Co porabiacie w ten dłuższy, zdecydowanie dłuższy dzień? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radio SK2. Mam kubki radiowe, którymi bardzo chętnie się podzielę. A teraz gram. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
13: SK2.

0: Nie boi z cukru nie jest, bo on podjął pracę w terenie, a bardziej w swoim własnym ogródku przygotowuje, praca idzie u niego jak zawsze pełną parą, stawia sobie właśnie taras obok domu. I słucham Was, jak zawsze jedno jedyne radyjko SK2, pozdrowianka z Zaklikowa z ulicy Krzywej dla wszystkich słuchaczy. No to Marcinie, my też pozdrawiamy, no i trzymaj się, żeby ten deszcz Cię nie przeraził i żebyś taras wykończył. No bo szczęśliwa żona to szczęśliwy mąż, pamiętajcie o tym, więc taki taras, taka kawka na tarasie będzie idealna.
1: SK2.
0: No dobra, a jak dorzucimy do tego jeszcze najlepsze polskie hity, to już w ogóle jest combo i zestaw idealny. Patty, zabiłeś tę miłość, nie ma nas, to już teraz w Radiu SK2.

Wiktor Waligura, Dryskul. Cztery pory roku, tak wam gramy 13 minut po godzinie 20 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. A ja pytałam się was, co robicie? I odezwał się do nas nasz stały słuchacz Marcin z Zaklikowa. Jak on tutaj mówi, zaraz wam też powiem dokładnie, o co chodzi, to Marcin zdecydowanie deszczu się

mrozu. Napad 25 minut po godzinie 20. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. No to co, jest pięknie, więc gramy dalej. Na przykład odezwała się też do nas Kasia, która napisała na Messengerze Radia SK2, że ona już wróciła do domu, po pracy. Była też na spacerze, na rowerach z dziećmi i teraz przyszedł czas na odpoczynek i szykowanie kolacji. No to tak, do tego szykowania kolacji ja gram ci, Kasiu, twoją imienniczkę. Kasia Sienkiewicz i były momenty już teraz w Radiu SK2, ale to nie tylko dla Kasi, to dla was wszystkich, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. SK2.

0: Zuza Jabłońska, Odfiltruj rzeczywistość. Tak, gramy wam 20 minut przed godziną 21. A już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity, bo Golec Orkiestra na nas czeka, ale także Bledka. Natomiast gdybyście się zastanawiali, co was może rano pobudzić, to myślę, że po pierwsze jest to dobra, mocna kawa, a po drugie jest to nasza porankowa ekipa, czyli Jarząbek i Wajda. A co oni będą robić, jak ten poranek z nimi wygląda, no to już posłuchajcie sami.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
11: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
12: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
11: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
12: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i słowa Naka. To ja dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia jutro o 17:00. Kinga Baryga, trzymajcie się i pamiętajcie, że najlepsze polskie hity grają wam aż do białego rana.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Transport Achilles. Magazyny Achilles. Profesjonalne i kompleksowe przeprowadzki od A do Z. Pakujemy, przeprowadzamy, a nawet magazynujemy. Jeśli potrzebujesz, to przechowamy twoje rzeczy w naszych magazynach. Gdy będziesz gotowy, odwieziemy, rozpakujemy i zamontujemy, gdzie tylko zechcesz. Jeździmy na całą Europę. www.achillesgda.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po to, gdzie, kiedy?
11: Wirtuoz gitary, jedna z najbardziej cenionych osobowości jazzu, zdobywca 20 nagród Grammy. Pat Metheny wystąpi latem w Gdańsku. Trasa Side Eye Free Plus to kontynuacja autorskiego projektu Metheny'ego, w którym gitarzysta zaprasza do zespołu młodych, wybitnie utalentowanych muzyków, aby konfrontować swój dorobek z ich świeżą energią i nowymi perspektywami. Ten dynamiczny, żywy format koncertowy to połączenie klasycznego stylu Metheny'ego z energią nowej generacji muzyków i świeżym spojrzeniem na jego muzyczny świat. Artysta przyjedzie do

0: Gdańska 14 czerwca, no i zagra w Filharmonii Bałtyckiej, a bilety są dostępne.
1: Magazyn lokalny.
2: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Dziewczęta coraz częściej w kryzysie. Jak pokazują najnowsze dane, liczba prób samobójczych wśród nastolatek wzrosła aż trzykrotnie. Wpływ na to mają przede wszystkim social media, mówi Anna Czarnowska, członkini Pomorskiego Zespołu do Spraw Zdrowia Psychicznego przy Marszałku Województwa Pomorskiego. Najnowsze statystyki pokazują, że wzrosła trzykrotnie liczba prób samobójczych wśród młodych dziewcząt. Z czego to może wynikać? Tutaj wpływ mają social media?
3: Ja myślę, że kreowanie nierealnych wizerunków, które widzimy w social mediach. W tej chwili mamy tyle aplikacji różnego rodzaju do przerabiania zdjęć. Sztuczna inteligencja pokazuje nam zupełnie nierealne wyglądy, nierealne twarze, nierealne sylwetki, czasem w ogóle nierealne rzeczywistości, a młode osoby no niestety są podatne na tego typu informacje, które widzą, tym bardziej, że gro czasu spędzają w internecie i właśnie na tych social mediach, tak, czy TikTokach, czy Instagramach i tak dalej. I widzą te treści, myślą, że to jest prawda, że to jest realny świat, a niestety ten świat nie jest realny i przez to też tracą taką wartość w siebie, ponieważ widzą swoje odbicie w lustrze, no i widzą siebie prawdziwymi, tak, bo jesteśmy prawdziwymi, widząc siebie w lustrze, a zupełnie co innego widzą w social mediach. Ja myślę, że to na pewno podłamuje z tego względu, że tak jak mówiłam, no widzimy siebie w lustrze prawdziwymi, tak, ale to jest piękne, tak, że jesteśmy prawdziwe, że jesteśmy realne i możemy na siebie w ten sposób spojrzeć w twarz, ale jeżeli te młode osoby są karmione takimi obrazami w sieci, no to niestety ta rzeczywistość gdzieś tam się załamuje, no i ta wartość też przez to też spada.
2: Wśród swoich pacjentów widzicie, że ten problem social mediów naprawdę jest już bardzo duży?
3: To nawet nie chodzi o pacjentów, to myślę, że chodzi w ogóle o młodzież w dzisiejszych czasach. Ja często prowadzę różnego rodzaju warsztaty i szkolenia dla młodzieży i czasem zadaję różne podchwytliwe pytania, ale też takie realne, które dotyczą dzisiejszych czasów. I młodzi ludzie w tej chwili no niestety mają bardzo obniżony poziom wartości swojej. Chcą być częścią jakiejś grupy, chcą przynależeć gdzieś, nie chcą być gdzieś tam inni, odsunięci i tak dalej. Dzisiejsze czasy są niestety bardzo ciężkie pod tym względem, bo tak jak rozmawialiśmy na początku naszej rozmowy, no social media nam nie ułatwiają tego życia, ani nam jako dorosłym rodzicom, ani przede wszystkim tym młodym ludziom, którzy za wszelką cenę chcą dorównać do jakichś standardów, ale niestety te standardy są nierealne, bo to jest fikcja. To, co jest stworzone przez sztuczną inteligencję, niestety jest fikcją i nie taka jest rzeczywistość.
2: To co zrobić, jeśli młode dziewczęta według statystyk średnio spędzają w internecie, w social mediach ponad 4 godziny?
3: Właśnie tutaj jest rola tak naprawdę nas, dorosłych. Ja bardzo się cieszę, że są poczynione kroki do ograniczeń związanych w tym temacie, między innymi ograniczenia, jeżeli chodzi o używanie telefonów komórkowych w szkołach, ponieważ młodzi ludzie w tej chwili zupełnie ze sobą nie rozmawiają na przerwach. Siedzą zanurzeni w swoim świecie, przeglądają rolki, przeglądają różne profile, strony i tak dalej, a nie mają między sobą komunikacji, która jest tak bardzo ważna, jeżeli chodzi o rozwój młodego człowieka, ale też przede wszystkim rodziców. My, rodzice, powinniśmy zwrócić uwagę na to, co dzieci robią w domu, a nie robić i nie doprowadzać też do takiego czegoś, że dziecko w wolnym czasie spędza cały dzień w swoim pokoju i najlepiej jakby siedziało cały dzień zajęte przed swoim komputerem, bo wtedy my mamy jakiś czas dla siebie. Powinniśmy tą przestrzeń gdzieś dzieciom starać się wypełnić, wiadomo, do określonego wieku, bo nastolatkowie już gdzieś tam są wolnymi jakimiś elektronami, żyją swoim życiem, ale też można im wypełnić, można pójść razem na spacer, można stosować jakieś wspólne aktywności, pójść razem pograć w koszykówkę, pójść razem pójść na rower, zrobić po prostu cokolwiek razem, z tego względu, że to jest bardzo ważne. No i ograniczenie dostępu do social mediów, jeżeli chodzi o ten wiek taki graniczny, myślę, że to powinno być minimum 15 lat, ponieważ umysł młodego człowieka, on nie jest dostosowany do tego typu treści. Niestety te treści, te challenge, te wszystkie destrukcyjne treści, które młodzi ludzie oglądają, między innymi na TikToku, no one nie sprzyjają dobremu rozwojowi, a na pewno nie rozwojowi psychicznemu.
2: A jaka jest realna szansa na to, że w Polsce zostałyby wprowadzone jakieś ograniczenia?
3: No ja mam nadzieję, że te ograniczenia będą wprowadzone, tak na wzór patrząc innych krajów, Australii, Danii, Francji, Hiszpanii i tak dalej. Z tego względu, że to jest, inne kraje to widzą, tak, że jest potrzeba tego, z tego względu, że my obserwujemy bardzo dużo zaburzeń psychicznych związanych właśnie z social mediami, czyli tym, co

0: dzieci się karmią tym, czym dzieci się karmią w sieci, tak? Treści niestety, które są podsyłane dzieciom, działają na zasadzie algorytmów, tak? Więc im częściej w coś wchodzisz, tym częściej jest to ci podawane tak naprawdę na tacy. Jeżeli dziecko ma słaby okres, słaby czas i ogląda treści na przykład smutne, depresyjne, no to później to działa na zasadzie mantry, to jest podawane non-stop, non-stop i w końcu ta woda przysłowiowa drąży skałę. Niestety widzimy tragiczne statystyki, tak? No bo jeżeli dziecko się karmi w sieci takimi treściami, nie ma dorosłego gdzieś tam z boku, który by mógł wesprzeć to dziecko w kryzysie, a wspiera niestety go TikTok czy inne treści, które gdzieś tam obserwuje, no to niestety może to się skończyć dramatycznie.
1: Wrócę do tematu dziewcząt, bo statystyki pokazują, że nastolatki korzystają też bardziej z platform tak zwanych wizerunkowych. Pinterest, Instagram, TikTok. Chłopcy bardziej bawią się w sieci, oglądają głupie rolki. To też może mieć wpływ na naszą samoocenę?
0: To może mieć bardzo duży wpływ z tego względu, że dziewczynki, które oglądają treści, które nie są realne, tak? No bo umówmy się, coś, co jest stworzone przez sztuczną inteligencję czy inne aplikacje do przerabiania zdjęć, no nie są faktem, nie są realne. To jest rzeczywistość wykreowana, stworzona. Ale ta rzeczywistość wykreowana, stworzona, jeżeli te młode osoby karmią się tym obrazem cały czas, one myślą, że to tak wygląda, że to jest norma, że to jest standard, że one też tak muszą wyglądać, patrzą w lustro, widzą inne odbicie. To doprowadza niestety do obniżonych poziomów wartości, a co za tym idzie nastroju, może powodować depresję, a co za tym idzie, no, myśli samobójcze.
1: Czyli takie nakręcanie się.
0: Takie nakręcanie się, tak. To działa na zasadzie takiej spirali, która gdzieś tam się nakręca, bo tak jak mówiłam, algorytmy są bezlitosne, jeżeli chodzi o tą kwestię i podają na tacy te wszystkie treści, które gdzieś tam doprowadzają do pogłębienia tego problemu.
1: Drugim tematem, który może wpłynąć też na problem prób samobójczych wśród nastolatek, jest przemoc seksualna w internecie. Też AI rozbiera nasze zdjęcia. Potem te zdjęcia mogą zobaczyć koledzy z klasy. Będzie tak zwana na beka i co dalej?
0: Niestety, dzisiejsze czasy, tak jak wspominałam, są bardzo trudne i dla młodych ludzi, i dla nas dorosłych, bo kiedyś no, nie było tego. Jeżeli ktoś coś miał do kogoś, to po prostu mówił mu to prosto w twarz i tyle. W tej chwili to, co wrzucimy w sieć, to zostaje, więc naprawdę musimy edukować i uświadamiać młodych ludzi, że to jest przeolbrzymia odpowiedzialność, co wrzucamy w sieć, w jaki sposób rozmawiamy z drugim człowiekiem. Hejt przede wszystkim, który jest tak naprawdę wszechobecny, bo te osoby, które hejtują w sieci, właśnie rozbierają i pokazują te zdjęcia, myślą, że są nie do odnalezienia, tak? Że on jest anonimowy i może sobie wrzucać w sieć, co chce. Tak nie jest, tak? Bo każda osoba, która wrzuca coś do sieci, może być zlokalizowana, może być odnaleziona i może ponieść za takie zachowania konsekwencje, ponieważ takie zachowania często prowadzą właśnie, też mogą prowadzić do tego, że ta druga osoba, która w ten sposób jest traktowana, może targnąć się na swoje życie. Takich przypadków jest bardzo dużo, nawet wystarczy spojrzeć tak naprawdę w świat mediów, tak? Co chwila słyszymy jakieś informacje, że gdzieś jakiś chłopiec był prześladowany, gdzieś jakiś chłopiec był poniżany, gdzieś jakaś dziewczynka była wyśmiewana i odsuwana od całej grupy i doszło do takiej sytuacji, więc daleko nie trzeba patrzeć, bo historia obecnych publikacji, które pojawiały się, czy tam dwa tygodnie temu, czy miesiąc temu, pokazuje nam właśnie, że to jest bardzo częste. Że właśnie ten hejt, prześladowanie drugiego człowieka, bez względu czy to jest dorosły, czy to jest dziecko, ale w tej chwili rozmawiamy o dzieciach i młodzieży, no jest niestety często zabójczy.
1: No właśnie, nastolatki też często przesyłają sobie różne zdjęcia. Na WhatsAppie, na Snapchacie, to też krótko mówiąc może wypłynąć.
0: Oczywiście, dlatego my jako dorośli powinniśmy rozmawiać z naszymi dziećmi, przede wszystkim rodzice, bo kwestie wychowawcze leżą po stronie rodziców, tak? Nauczyciele są od czego innego i rodzice są od czego innego. Mam wrażenie, że ten trójkąt gdzieś stanął do góry nogami na głowie i my rodzice zapominamy, że powinniśmy przede wszystkim być rodzicami, że powinniśmy wskazywać właściwy kierunek z dzieciom, rozmawiać z dziećmi o niebezpieczeństwach, które płyną z sieci i tak dalej. Ja często też spotykam się z takimi sytuacjami, że do mnie na przykład mama mówi: Pani Aniu, ale co ja mogę zrobić? Córka nie chce mi pokazać swojego telefonu, a córka ma 12 lat. Ja mówię: Szanowna Pani, czy dziecko w Polsce może kupić abonament na telefon sam? Ona mówi: No nie. Ja mówię: Umowa cywilnoprawna jest przez Panią podpisywana, więc kto jest właścicielem tego telefonu? No ja. Ja mówię: No właśnie. Ja mówię: Ale to też musi być rozmowa. To też musi być nie nagle, że dziecko nagle, nie wiem, kończy 12 lat i nagle mama chce zajrzeć do jego telefonu. To musi być cykliczne, czyli dziecko od kiedy ma telefon, im później, tym lepiej, ale jak już ma ten telefon, no to siadamy wspólnie. Mówię, ja na przykład robię tak z moim synem i mówię, Kuba, chciałabym zajrzeć do twojego telefonu. Mogę? Tak, mama, proszę, zajrzyj, nie? Ale my to mamy wypracowane od wielu lat, tak? To nie może być tak nagle. Więc ważna jest ta rozmowa z dzieckiem, żeby rozmawiać o różnych zagrożeniach, żeby pokazywać, co może być zagrożeniem, żeby nie bać się też rozmawiać, tak, o takich platformach, o których dzisiaj opowiadałam pani, że dorośli mężczyźni łączą się na kamerach live i wykonują czynności seksualne, które no nie są przeznaczone dla młodego człowieka. Niestety takie platformy niestety bardzo dużym cieszą się powodzeniem i dzieci małe, młode, młodzież wchodzą na te platformy i oglądają. Więc my jako rodzice musimy być czujni i musimy naprawdę kontrolować też, co nasze dzieci robią w sieci. Nie możemy zostawiać dzieci samych w sieci, bo każda pusta przestrzeń może skończyć się dramatem.
1: A jak to wygląda obecnie w szpitalu w Gdańsku? Mamy faktycznie znów nadmiar tych pacjentów?
0: A czy my zawsze mamy nadmiar? Ja nie pamiętam, żebyśmy kiedykolwiek mieli 46 miejsc, czyli tyle, ile mamy łóżek zakontraktowanych i tyle, ile łóżek mamy na oddziale dziecięco-młodzieżowym, żeby ta liczba była zawsze na zero lub na minusie. Zawsze mamy ponad stan. Są okresy takie, gdzie obserwujemy te tendencje wzrostowe, tak? Czyli zbliża się koniec roku szkolnego, są wystawiane oceny, zbliża się egzamin ósmych klas, zbliża się pierwszy semestr, zakończenie pierwszego semestru i widzę, że te okresy po prostu wytwarzają gdzieś w dzieciach dodatkowy stres, dodatkowe napięcie i one gdzieś tam kumulują te wszystkie problemy i stąd ta statystyka się zwiększa.
1: Ale też social media są problemem.
0: Social media są olbrzymim problemem. Ja o tym zawsze będę mówiła i zawsze będę o tym alertowała. Zresztą też w zeszłym roku w październiku informowałam o tym na podkomisji sejmowej. Właśnie a propos ograniczeń social mediów. Jak ważne jest ograniczenie social mediów w Polsce dla dzieci z tego względu, że naprawdę większość treści, które no, są też dobre treści, wiadomo, w internecie, bo też nie można wszystkiego wrzucać do jednego worka, ale niestety większość treści niestety jest bardzo niebezpieczna, bardzo destrukcyjna i nieodpowiednia dla młodego człowieka. Razem z Fundacją Kids Alert współpracujemy w tej kwestii i obserwujemy różne właśnie takie zjawiska, które pojawiają się gdzieś tam w środowisku i w social mediach. Niestety te challenge są bardzo niebezpieczne. One najczęściej wychodzą właśnie między innymi też z takich miejsc jak TikTok, a głównie stamtąd tak naprawdę. Dlatego ważnym jest, żeby rodzice obserwowali, co dzieci robią w telefonie. Ja wiem, że to jest ciężkie, ale my po to też alertujemy, też po to informujemy. Jest aplikacja Kids Alert, którą można sobie ściągnąć bezpłatnie na telefon. Zawsze mamy tam informacje, w jaki sposób znaleźć to, co jest niebezpieczne i w jaki sposób rozpoznawać to, co jest niebezpieczne. Te challenge są niestety zazwyczaj destrukcyjne, bardzo niebezpieczne dla młodego człowieka. Nie chcę o nich mówić, bo nie chcę uzyskać też efektu Wertera, że dzieci będą gdzieś tam wyszukiwać, słuchając naszej audycji i działać w sposób odwrotny, ale my dorośli powinniśmy też zaznajomić się z dzisiejszym światem cyfrowym. Nas tego nikt tak naprawdę nie uczył. My nie wiemy, jak się poruszać w sieci. Niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą, ale nie wiedzą, w jaki sposób odnajdywać te treści, ale są do tego narzędzia. My jako specjaliści też informujemy, w jaki sposób można znaleźć, czy zagrożenie jest, czy nie ma go, ale generalnie jest dużo takich challenge'ów, które wpływają bardzo destrukcyjnie na zdrowie i życie człowieka. Bardzo szczupłe, bardzo gładkie, takie, że powiem, prawie, że modelowe, ale nierealne, tracą wartość gdzieś tam w siebie i oglądając takie rzeczy, gdzieś tam te algorytmy podsuwają też treści anorektyczne, tak? Bo jeżeli obserwujesz takie rzeczy, no to później działa na zasadzie synchronizacji, że to jest podsuwane tobie bezpośrednio, tak jak mówiłam, na tacy. Dziewczynki często oglądają też takie rolki anorektyczne, gdzie dziewczynki chwalą się po prostu swoją chudością, tak? Chwalą się, ile zjadły, że zjadły na przykład dzisiaj, zobaczcie dziewczyny, ja dzisiaj zjadłam tylko jeden listek sałaty i popiłam łykiem wody, a wy pochwalcie się, jak wy to dzisiaj zrobiłyście. Pokazują swoje wystające biodra, pokazują swoje wystające żebra, łopatki, a wiadomo, no anoreksja prowadzi do śmierci. A jak mieliśmy takie przypadki też w szpitalu. Często trafiają do nas dzieci po właśnie takich challenge'ach, które gdzieś tam ocierają się o śmierć. To też jest spowodowane tym, że no, nie ma tej wartości, dziecko nie ma tej wartości w sobie, tak? Nie ma takiego poczucia zainteresowania. Gdy dziecko też rozmawia z rodzicem, stara się rozmawiać bynajmniej o większości rzeczach, o wszystkich, gdzieś te relacje są wypracowane, to myślę, że rodzic jest w stanie wychwycić

0: takie rzeczy, że coś się dzieje nie tak, że dziecko dziwnie się zachowuje.
1: Magazyn lokalny.
2: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Dziś jednak makijażystka Aneta Brun nie wyobraża sobie życia bez pędzli, cieni i szminek. Jak rozpoczęła się jej przygoda z malowaniem? Czy na trójmiejskim rynku łatwo się wybić? I czy w sezonie weselnym faktycznie nie ma czasu na sen? Posłuchajcie naszej rozmowy.
3: To jest tak, że ktoś przychodzi do ciebie, widzisz czyjąś buzię i już wiesz, w czym będzie mu dobrze?
4: Tak, ale zawsze jednak muszę pytać klientki, czego oczekuje, na pewno na jaką okazję się szykuje, no więc na początku mamy krótką pogadankę. No i wtedy razem dobieramy makijaż, to też jest zależne od tego, czy pani na przykład na co dzień nosi makijaż, czy nie i jak chce wyglądać tego dnia.
3: Jak zaczęła się twoja przygoda z makijażem, bo chyba nie była taka oczywista?
4: Mogę powiedzieć, że przypadkiem, bo poszłam na pierwszy kurs z koleżanką, żeby nauczyć malować samą siebie. I do tej pory pamiętam, jak moja nauczycielka, pani Gosia Dunder z Gdańska, śmiała się ze mnie, że nawet pędzla nie potrafię trzymać, więc kompletnie nic nie potrafiłam. Na studniówkę jeszcze malowała mnie mama i po studniówce poszłam na kurs. To był kurs 3-dniowy, a potem zostałam na takim kursie, na którym ja uczyłam się malować inne dziewczyny i to już trwało 3 miesiące, no i tak się zaczęło. Potem zaczęłam chodzić na prywatne zajęcia do innych makijażystek.
3: Ale od razu to pokochałaś, czy był taki moment może zawahania, czy to dla mnie?
4: Nie, od razu bardzo to lubiłam. No wiadomo, później to było, o Jezu, to było już chyba z 8 lat temu, więc po drodze było kilka momentów zwątpienia, ale na początku bardzo mi się to podobało i cisnęłam te kursy, żeby jak najwięcej się nauczyć. No i chyba się udało.
3: Takie kursy polecasz młodym dziewczynom, które też by chciały rozpocząć swoją przygodę z makijażem?
4: Tak, na pewno teraz też te kursy są dostępne bardzo online i nawet taka wiedza darmowa na YouTubie, więc dziewczyny młode już bardzo, bardzo dużo potrafią, no ale jednak technicznie, żeby się nauczyć, fajnie iść do kogoś, żeby ktoś cię poprowadził i wyłapał twoje błędy. Tak, ale uczymy się na pewno też patrzeć całościowo na klientkę, to znaczy czego potrzebuje, na pewno właśnie na jaką okazję idzie, tak jak mówiłam, ale też na przykład wiadomo, że inaczej pomalujesz blondynkę, inaczej pomalujesz brunetkę, więc uczymy się tego na zajęciach, a typowo od dobierania kolorów jest analiza kolorystyczna, której też można się nauczyć właśnie w takiej szkole makijażu albo też na prywatnych już zajęciach u dziewczyn i raczej tam uczymy się dobierać kolorów, odcieni i tak dalej, a na takich zwykłych zajęciach makijażu po prostu technicznie bardziej uczymy się makijażu. Ja akurat maluję bardzo klasycznie, więc raczej nie maluję w kolorach, ale na przykład do niebieskich oczu pasuje bardzo jakieś burgundy, takie odcienie. No ale raczej w dzisiejszych czasach rzadko już widzi się dziewczyny w kolorowych oczach. Raczej te makijaże są takie klasyczne i mega naturalne.
3: No właśnie, my teraz bardziej stawiamy na naturalność i to też widać w make-upach.
4: Tak, jest coraz więcej właśnie takich naturalnych makijaży. Te trendy w ogóle ciągle idą w tą stronę, że faktycznie jak najmniej nakładać i nakładać raczej lekkie formuły, żadne już ciężkie makijaże, ciężkie podkłady. Także, no tak jak mówię, raczej klasyka zawsze się obroni. Nie musisz dobierać koniecznie do koloru oczu, tylko raczej właśnie klasycznie i delikatnie. Przynajmniej ja robię takie makijaże i do mnie też przychodzą dlatego takie klientki.
3: No właśnie, jak rozpocząć swoją przygodę z make-upem? Bo to jest odwieczny problem wśród młodych dziewcząt, kiedy mama zabrania się malować, a ty robisz sobie pomarańczową maskę w szkolnej toalecie.
4: Na pewno dużo ćwiczyć. To jest najważniejsze, żeby dużo ćwiczyć. Niekoniecznie od razu iść na wszystkie możliwe szkolenia, ale na pewno dużo w domu ćwiczyć, ćwiczyć na koleżankach, na ciociach, na mamach i tak dalej, żeby jak najwięcej przerobić twarzy. No i wstawiać zdjęcia w media społecznościowe. Ja mam same klientki z Instagrama tak naprawdę, więc to, że jesteśmy widoczne w mediach społecznościowych, na pewno mega pomaga. No i teraz to ciśnienie właśnie na robienie reelsów, na wstawianie zdjęć i tak dalej jest bardzo ważne, bo to jest jedyny sposób, w jaki możemy się pokazać, tak?
3: Jako rodzic zabranianie make-upu chyba jest bez sensu.
4: Wiesz co, no to chyba wszystko zależy od tego, w jakim wieku jest to dziecko. Jak zaczynają dziewczyny tak mega, mega wcześnie,

0: No to wiadomo, że to musi być też dostosowane do wieku. Miałam, jak malowałam na ślubie, miałam taki przypadek, że przyszła dziewczynka i po prostu z mamą przyszła, no i chciała coś tam, wiadomo, sobie zrobić, bo widziała, że wszystkie ciocie i kuzynki robią. Więc dosłownie coś tam trochę nałożyłam, jakiegoś brokatu na oczy, no i to wystarczy. No ale wiadomo, że dziecka nie pomalujemy podkładem i nie zrobimy full make-upu.
1: No dobra, a jak wygląda właśnie taki dzień z życia makijażystki? Jest sobota rano, pierwszy dzwonek do drzwi, bo już pani się szykuje na wesele.
0: Tak, no w sezonie zaczynamy bardzo wcześnie. Jeśli ktoś chce, to nawet 5-6 rano. Do 14, do 15 wszystkie dziewczyny muszą być zrobione, więc dosłownie co godzinę, co półtorej, zależy, wiadomo, kto ile maluje. Non-stop, bez jedzenia, bez picia, tylko sobota w sezonie, no to jest od rana do wieczora. No, często tak jest, że dziewczyny zapisują się bardzo wcześnie, ponieważ i zazwyczaj to są panny młode, więc to jest też zrozumiałe, że one chcą po prostu mieć zapewniony wcześniej, że na pewno będą miały termin. No i wtedy zazwyczaj wykupują już taki cały pakiet od dziewczyny, od makijażystki z dojazdem, że masz kilka makijaży, czyli jest też mama, teściowa, nie wiem, kuzynki i tak dalej. No więc dlatego te dni tak się szybko wyczerpują, no bo śluby tak naprawdę u nas są zazwyczaj od maja do września, czy tam do października, więc to jest kilka tych weekendów dosłownie takich ciepłych. No i wtedy właśnie te soboty są bardzo zajęte.
1: A stresowałaś się, kiedy malowałaś swoją pierwszą pannę młodą? No bo to jednak jest ważny dzień. Jak ty zawalisz, to...
0: No bardzo. Pamiętam to, że moja pierwsza panna młoda w ogóle też wyszła z przypadku, że tak powiem, bo moja koleżanka makijażystka nie mogła pojechać i zadzwoniła do mnie dosłownie 2 dni wcześniej, że ma pannę młodą i to był mój pierwszy w życiu taki właśnie wyjazdowy makijaż. I była tam panna młoda i jej mama. No i pojechałam, strasznie się stresowałam. Zresztą ten stres do tej pory mam. Wiadomo, że to jest mniejszy stres po tylu latach, ale zawsze się boję, że czegoś zapomnę, że czegoś nie będę miała, a na przykład, nie wiem, będą zamknięte jakieś sklepy, że nie będę miała czasu pojechać, albo że skończy mi się paliwo. Zawsze to jest jakiś stres.
1: Ciebie wszystko zależy w tym dniu?
0: Tak, no jakby nie miała panna młoda makijażu, myślę, że jakbym zawaliła, to byłaby na pewno zdenerwowana tego dnia, więc no nie możesz zawalić po prostu, no to jest najważniejszy dzień w jej życiu.
1: A co zrobić, żeby ten make-up utrzymał się przez całą noc? Podejrzewam, że to jest jedna z najważniejszych próśb, jaka pada.
0: Tak, i tutaj zawsze mówię to samo i chyba już każda makijażystka o tym trąbi na prawo i na lewo w mediach społecznościowych, że pielęgnacja jest kluczem do takiego trwałego makijażu, ale nie tylko ta pielęgnacja, którą ja nałożę w dzień ślubu, ale taka, którą ty już sobie wypracowujesz sama w domu przez te miesiące przed ślubem. Jeśli masz odpowiednio zadbaną cerę, odpowiednio nawilżoną i nie wiem, chodzisz może na jakieś zabiegi kosmetologiczne przed ślubem, to myślę, że wszystko się utrzyma. Oczywiście na koniec możemy psiknąć zawsze jakimś utrwalaczem, ale podstawą zawsze jest ta pielęgnacja.
1: A spotkałaś się z jakimiś szalonymi pomysłami? Ty wiedziałaś, że w tym ta klientka nie będzie wyglądała dobrze, ale ona się upierała, że chce mieć turkusowe oko.
0: Tak, to nie było w dzień ślubu, bo wiadomo, że w dzień ślubu dziewczyny wybierają klasyczne makijaże, ale ja mam takie przypadki i no ciężko czasem to wytłumaczyć, no bo wiadomo, że przychodzi do ciebie klientka i za to płaci, więc ty chcesz zrobić tak, jak jej się podoba, ale wiesz, że nie będzie w tym dobrze wyglądać i ona też jest twoją reklamą, więc jakoś trzeba to wypośrodkować, miło powiedzieć, że niekoniecznie ją w tym widzisz. No ale jednak ja jestem dla klienta, więc to, co ona sobie wymyśli, to ja muszę zrobić. No ale tak jak mówię, dzięki właśnie mediom społecznościowym przychodzą do mnie takie dziewczyny, które faktycznie widzą, jak ja maluję i które chcą taki makijaż, jaki ja robię.
1: A jakie jeszcze inne uroczystości udało ci się umalować? No bo wiadomo, śluby, wesela, ale co jeszcze?
0: Kurczę, to wszystkie już tak naprawdę teraz, bo urodziny, nawet jakieś wyjścia takie... Dziewczyny, że się spotykają i na przykład idą sobie gdzieś tam na imprezę wieczorem. Komunie też, mamy się zawsze malują na komunie, czy tam babcie. Tak naprawdę każda okazja jest dobra, nawet zwykłe wyjście ze znajomymi.
1: A miałaś jakąś dziwną okazję?
0: Chyba nie, teraz bardzo modne są makijaże na baby shower, więc przychodzą też dziewczyny przyszykować się na swój baby shower i zazwyczaj to jest niespodzianka, że wysyłają tą dziewczynę koleżanki, ja jej robię makijaż, no i wtedy ona już wie, że coś tego dnia będzie się działo.
1: A, czyli taki surprise.
0: Tak, niespodziankowe makijaże też się często zdarzają, albo na panińskiej, albo właśnie na baby party.
1: A mężowie czasami piszą, chciałbym, żeby moja żona poczuła się jak księżniczka?
0: Nie, rzadko. Raczej piszą o lekcji makijażu.

0: to tak, no bo to jest też fajny prezent, ale o sam makijaż raczej nie.
1: A jak to wygląda właśnie u nas tutaj w Trójmieście? Bo wiadomo, w mniejszych miejscowościach dostęp jest ograniczony, więc gdzieś na te wielkie imprezy panie szykują się same. A tutaj w Trójmieście faktycznie jest dużo tych makijażystek?
0: W Trójmieście jest bardzo dużo makijażystek i powiedziałabym, że właśnie niekoniecznie to jest tak, że im mniejsza miejscowość, tym mniejsza dostępność, bo jednak w mniejszych miejscowościach dużo ludzi się zna, więc tam jak już jest jedna czy dwie makijażystki, no to ty każdą sobotę tak naprawdę masz zajętą, bo ci wszyscy ludzie idą do ciebie. A w Trójmieście, w Gdańsku, czy tam no w całym Trójmieście jest tak duży dostęp po prostu do makijażystek i ich jest teraz tak dużo, przynajmniej ja mam takie wrażenie, może dlatego, że siedzę w tej branży, więc tylko takich ludzi obserwuję, jest tak dużo, że często klientki chodzą w naszych koleżankach makijażystkach, tak, i się wymieniamy klientkami.
1: Ale to oznacza, że trudniej jest się przebić?
0: No z jednej strony trudniej jest się przebić, bo jest nas dużo, ale z drugiej strony też jest teraz łatwiej niż na przykład 10 lat temu, no bo jest ten Instagram, tak? Dzięki Instagramowi mamy szansę się przebić, mamy szansę pokazać swoje zdjęcia, jakieś właśnie reelsy, czy śmieszne, czy właśnie przed i po. No i dzięki temu zyskujemy nowych klientów, więc no zależy jak na to patrzysz. Z jednej strony trudniej, z jednej łatwiej.
1: No właśnie, to może być też trochę pułapka, bo ty skończyłaś kursy, a tu nagle maluje dziewczyna, która nauczyła się na podstawie tutoriali z YouTube'a.
0: Tak, też tak jest, że dużo dziewczyn po prostu maluje, gdzieś tam jest samoukami i nauczyło się samych. No ale powiedziałabym, że to jest złe. No po prostu idziesz do takiej makijażystki, jaka ci odpowiada i widzisz, jaki robi makijaż. Więc wydaje mi się, że największą pułapką akurat dzisiaj są filtry na zdjęciach. No bo wtedy nie jesteś pewna, czy faktycznie ta dziewczyna robi taki makijaż, czy tylko on jest wyfiltrowany i ma nałożone jakieś tam, wiesz, dłuższe rzęsy albo inny kolor cieni. Więc myślę, że to jest akurat w dzisiejszych czasach największa pułapka.
1: Ale też chyba miejsca, gdzie wykonywane są make-upy i produkty, na których taki make-up jest robiony.
0: No tak, akurat uważam, że jeśli bierzesz za to pieniądze, jeśli jesteś profesjonalną makijażystką, no to fajnie byłoby mieć te produkty z wyższych półek, ponieważ klientka po to przychodzi, tak? Za to płaci. Między innymi za te produkty. Wiadomo, że za twój czas, za twoje umiejętności. No ale nie wyobrażam sobie malować klientki na przykład samymi drogeryjnymi rzeczami. Drogeryjne kosmetyki są teraz na bardzo dobrym poziomie, więc faktycznie jest kilka produktów,

0: Tak, i to są oczywiście w ten pozytywny sposób i to są bardzo fajne.
1: Dokładnie.
0: I to są bardzo fajne momenty, no bo nieraz na przykład mamy panien młodych miały łzy w oczach, bo po prostu albo wcześniej nie były malowane nigdy, no albo same tak nie potrafią się wymalować, więc to jest bardzo miłe uczucie, jak możesz komuś zrobić dzień i później na tych zdjęciach faktycznie z takiego ważnego dnia jak ślub córki, ta mama czuje się po prostu wyjątkowo i to jest bardzo miłe i nieraz też ja miałam łzy w oczach.
1: No właśnie, chciałam podpytać też o starsze panie, no bo one, powiedzmy sobie szczerze, jak były młodsze, raczej nie korzystały z takich usług i teraz nagle te usługi są dostępne, no to dla nich to jest coś nowego, ale też coś niezwykłego.
0: Tak, często właśnie te starsze panie są zdziwione, że na przykład przyjeżdża makijażystka i że w dniu ślubu wszystko jest tak zaplanowane, że mamy cały tam kalendarz, że co półtorej godziny dziewczyna, że w ogóle jest taka dostępność tego właśnie, że może przyjechać makijażystka i ciebie wymalować, ty nie musisz jechać do niej, więc często są zdziwione, często też trochę się boją, no bo nie były wcześniej malowane albo właśnie na przykład nie mają nakładane tylu kosmetyków, same nie nakładają sobie tylu kosmetyków, ile ja nakładam.
1: Pani mnie tu nie mazie.
0: Tak, tak, tak jest często, no ale już na końcu wychodzi to dobrze, ja też zawsze robię cały wywiad właśnie, że jak wiem, że ta pani się na co dzień w ogóle nie maluje, nie używa nic, tylko na przykład sam tusz, no to bardzo uważam, żeby zrobić ten makijaż faktycznie bardzo delikatny, żeby ona po prostu się dobrze czuła.
1: W tej pracy ciągle trzeba się rozwijać, ciągle trzeba śledzić nowości?
0: Trzeba, na pewno. Myślę, że w każdej takiej kreatywnej pracy trzeba, bo co roku zmieniają się trendy, także na pewno trzeba to śledzić, no ale to też właśnie zależy, jakie robisz makijaże. Jeśli robisz typowo ślubne, takie klientkowe, to raczej robisz te makijaże klasyczne. Nie przychodzą do ciebie dziewczyny i nie mówią, dobra, chcę ten trend, bo teraz to jest modne. Raczej dziewczyny, które biorą udział w jakichś sesjach zdjęciowych albo robią makijaże do magazynów, no to one mocno muszą śledzić te trendy.

0: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Pracuje, uczy się, a po godzinach dosłownie potrafi zmienić czyjeś życie. Barbara Zielińska to młoda gdańszczanka, która pierwszy raz z wolontariatem zetknęła się mając 11 lat. Dziś jako nastolatka angażuje się w wiele akcji charytatywnych, a miłością do pomagania zaraża swoich rówieśników. Razem organizujemy na przykład bale dla dzieci z ubogich rodzin, mówi Zielińska. Posłuchajcie.
2: To jest niesamowite, bo wszystko zaczęło się jak miałaś 14 lat.
3: Tak, zgadza się. Wszystko zaczęło się jak miałam 14 lat, mimo iż wcześniej byłam wolontariuszką w jednej z fundacji spełniającej marzenia dzieci. Później zaczęłam właśnie w wieku 14 lat działać sama i założyłam swój wolontariat.
2: No właśnie, dzisiaj masz 17 lat i pomagasz pełną parą.
3: Tak, tak, zgadza się. Organizujemy wiele imprez, wiele akcji pomocowych, zbiórki na rzecz osób potrzebujących, bale mikołajkowe, które organizujemy co roku w grudniu. W tym roku na balu były rodziny niepełne, rodziny zastępcze, dzieci z niepełnosprawnościami. Bal udał się świetnie.
2: To jak wyglądały te początki, kiedy jako 14-latka stwierdziłaś, że zaczynasz działać? Jak reagowały inne osoby? Co ta młoda dziewczyna tutaj chce? Co ona tu robi? Co ona tu kombinuje?
3: Więc tak, wszystko zaczęło się od tego, że wraz z fundacją, w której wtedy działałam, udaliśmy się do jednego ze szpitali w Gdańsku. Tam pani pielęgniarka zaproponowała mi, czy mogłabym zrobić coś na mikołajki, albo czy jeśli któreś z dzieci miałby urodziny, to czy mogłaby się odezwać, dlatego że często są to dzieci po wypadkach, bez rodziny, bez rodziców. I czy mogłaby się do mnie wtedy odezwać? Ja powiedziałam, że tak, jak najbardziej. No i zaczęłam planować mikołajki. Wszystko już było zaplanowane, ale niestety był to taki czas covidowy i z tego powodu musieliśmy zrezygnować z tej akcji. Dostałam telefon tydzień przed, że no niestety pani Barbaro, nie uda się, ponieważ są obostrzenia.

0: covidowe, już same zaświadczenie o szczepieniu nie wystarczy. No i wtedy usiadłam w szkole i zaczęłam myśleć, co zrobić, gdzie to przełożyć, żeby no, nie zmarnować tej akcji. Padło na Dom Samotnej Matki w Gdańsku. Udały się te mikołajki, wszystko było super. Po całej akcji panie prowadzące ten dom wraz z wolontariuszami dowiedzieli się, ile mam 14 lat. Ich reakcja była miła, było zaskoczenie, ale na ogół pozytywna. Na początku tych wolontariuszy pozyskiwałam z drużyn harcerskich. Były to różne drużyny, gdzie się po prostu harcerze zgłaszali do pomocy. Teraz już mam swoją, że tak powiem, bazę wolontariuszy, ale cały czas chcemy, że tak powiem, się poszerzać, powiększać i cały czas poszukujemy nowych wolontariuszy.
1: Kto w tobie to zaszczepił? No bo jednak mając 14 lat, chcemy bawić się Barbie, grać w Simsy, a ty zaczęłaś pomagać.
0: Myślę, że było to za sprawą mojej mamy tak naprawdę, która kiedy zaczynały się wakacje, jak miałam 11 lat i byłam taka w sumie smutna, bo nie wiedziałam, co będę robić w te wakacje, chciałam jakoś fajnie spędzić ten czas. Powiedziała mi, w Gdańsku jest Regionalne Centrum Wolontariatu, idź na jakiś wolontariat. No i faktycznie udałam się tam, dostałam dostęp do strony, gdzie były te oferty, gdzie poszukiwali wolontariuszy. Z tym, że problem był taki, że byłam, że tak powiem, trochę za mała na to, żeby gdzieś działać. Wszędzie było od 14, od 16 do 18 lat, no a ja miałam 11. No ale była właśnie fundacja, do której później dołączyłam. Tam nie było żadnych ograniczeń wiekowych. Na początku zaczęło się od pakowania książek w papier, później poznawałam marzenia dzieci, później je spełniałam. I tak jakoś to we mnie ruszyło, że stało się to takim moim hobby, można powiedzieć. No i teraz założyłam ten swój wolontariat ponad 3 lata temu.
1: No właśnie, mówisz o tym hobby, a ja mam wrażenie, że to jest całe twoje życie.
0: No, po części tak. Jak czasami zdarzają się takie sytuacje, że mam jakieś gorszą chwilę, jakieś takie zawahania i dzwonię do moich znajomych, mówię im, no już nie wiem, co mam robić, no nie wiem, jak to wygląda, nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, czy to ma jakiś sens, czy w ogóle to się jakoś rozkręci, czy mi się uda. No i wtedy dostaję informację, ale co ty sobie myślisz, przecież ty to kochasz. Przecież ty nie potrafisz żyć bez tego. Ty wstajesz, pierwsze co myślisz o wolontariacie, zanim zaśniesz, to zastanawiasz się, czy wszystko masz już zrobione. Więc co ty w ogóle gadasz, przecież ty to kochasz i jak ty sobie myślisz, że ty bez tego będziesz.
1: Ale to jest jednak trudne, bo mierzysz się z bardzo ciężkimi historiami. No, chore dzieci, właśnie tutaj kwestia na przykład pożaru.
0: Tak, są to ciężkie kwestie. Na początku jeszcze jak działam w fundacji, wszystkie te właśnie wydarzenia bardzo przeżywałam, myślałam o tym dużo, rozmawiałam. Teraz nadal tak jest, ale już potrafię do tego po prostu podejść trochę z innej strony, zrozumieć to i wydaje mi się, że już jest łatwiej mi po prostu się z tym wszystkim zmierzyć, zrozumieć i że już jakby, że tak powiem, daję radę. Kiedyś bardzo to przeżywałam, teraz nadal to przeżywam, ale już jakby stało się to dla mnie takie bardziej na zasadzie, że dzieje się to, że nie o wszystkim się mówi, bo o nie wszystkich takich sytuacjach gdzieś to tam wybrzmiewa w radio czy w telewizji, ale że to się dzieje i stało się dla mnie takie bardziej, że tak powiem, no można powiedzieć, że normalne, mimo że nie jest to normalne, to że stało się już dla mnie to takie codzienne.
1: Historia, która najbardziej zapadła ci w pamięci, to?
0: Historia, która najbardziej zapadła mi w pamięci na ten moment, myślę, że jest to jeszcze historia z fundacji, w której działałam. Był to chłopak w moim wieku, myślę, że to dlatego tak to mnie zadziałało, bo chłopak wtedy, w momencie, w którym byłam u niego na Poznaniu Marzenia, był zaledwie rok starszy ode mnie, bardzo ciężko chorował, ale cały czas się cieszył życiem, chciał dalej się spełniać w tym, co robił, jego pasją była jazda na rowerze. Powiedział, że pojedziemy sobie kiedyś na Hel, że mnie zabierze, że on to kocha, lubi, to jest jego pasja. Jego marzenie również było z tym związane. I niestety już się bardzo cieszył, że wyzdrowiał, że już będzie dobrze. I chwilę po tym spotkaniu okazało się, że ma nawrót choroby. Później jego stan się nagle bardzo pogorszył. Byliśmy u niego, aby zmienić jego marzenie tak, aby to przyspieszyć, bo można to szybciej spełnić. Lekarze już jakby nie dawali mu też nadziei, że będzie mógł wrócić do jazdy na rowerze. Także marzenie zostało zmienione. Udało nam się je spełnić i następnego dnia ten chłopiec zmarł.

0: no, bardzo zapadła mi w pamięci. Było oczywiście ich więcej, różnych ich ciężkich historii, o których dalej gdzieś tam myślę, ale wydaje mi się, że ta gdzieś tam najbardziej mi została w pamięci. W związku z tym, ile jest w tym pracy i jakie są to czasami ciężkie sytuacje, uczęszczam cały czas na terapię, gdzie staram się jakoś o tym rozmawiać, znaczy się nie konkretnie o tym, co się dzieje w naszym wolontariacie, co się dzieje z naszymi rodzinami, ale bardziej pod względem takim, żebym ja przy tym wszystkim, że tak powiem, zachowała jakiś zdrowy dystans i potrafiła jakoś to oddzielić. Są czasami dni, gdzie nie śpię do 3 w nocy, bo cały czas coś robię, rozpisuję, ale na ogół udaje mi się to jakoś, tak powiem, oddzielić moje życie prywatne od tego. Staram się i wydaje mi się, że w miarę jakoś to idzie.
1: A jak takiej młodej osobie udaje się pozyskiwać, nie wiem, sponsorów? No bo jednak te wydarzenia, jakieś prezenty, jak ty to robisz?
0: Więc tak, większość rzeczy robimy tak naprawdę za pomocą ludzi. Ogłaszamy na naszej stronie facebookowej akcje, ludzie wiele rzeczy przynoszą nam w darach. Wystawiamy się również na festynach, na których udaje nam się zebrać jakieś pieniążki i tak naprawdę wszystko to jest za zasługą ludzi. Nie współpracujemy z jakimiś większymi firmami na zasadzie stałej współpracy, ale wiele firm wspiera nas również przy takich jednorazowych akcjach. Ludzie są bardzo hojni, jeśli chodzi o pomoc nam. Na przykład na naszym tegorocznym balu mikołajkowym udało nam się obdarować ponad 100 dzieci prezentami, także jakoś nam się to udaje. Jako wolontariat nie mamy jakichś takich swoich stałych pieniążków, nie mamy również lokalu, w którym moglibyśmy gdzieś tam te nasze rzeczy składować, dlatego póki co te rzeczy są u mnie w domu, u moich wolontariuszy. Ale cały czas gdzieś tam się staramy, chcielibyśmy w przyszłym roku założyć fundację i mamy nadzieję, że gdzieś tam jakiś lokal uda nam się pozyskać na nasze działania.
1: A jak na to wszystko reagują twoi rodzice? No bo jednak oni tu są, widzą ciebie w tej permanentnej pracy, chęci pomocy, oni cię wspierają, czy już mają takie Barbara, stop?
0: Czasami jest Barbara, stop, ale na ogół wydaje mi się, że wspierają mnie. Czasami są takie rzeczy, które bardzo mnie denerwują, typu przestań już, idź się pouczyć, albo stop, wystarczy, nie przejmuj się tym tak, ale wydaje mi się, że to jest po prostu kwestia może trochę niezrozumienia mnie.
1: Ale to jednak wina twojej mamy, ona cię zaciągnęła na ten pierwszy wolontariat.
0: Dokładnie tak, tego się trzymajmy, ale na ogół otrzymuję wsparcie od moich rodziców, od mojej rodziny. Wydaje mi się, że wszyscy gdzieś tam to rozumieją i już wiedzą, że Basia to wolontariat. Nawet ostatnio byłam na spotkaniu rodzinnym i moja ciocia mówi, no jak przeglądam Facebooka i widzę wolontariat, to już wiem, że chodzi o ciebie.
1: A jak ty to wszystko godzisz ze szkołą, z życiem takiej, no po prostu nastolatki?
0: Od września 2023 roku uczęszczam do liceum zaocznego, uczę się zaocznie. W szkole też w sumie dostaję duże wsparcie a propos mojego wolontariatu i udaje mi się jakoś to pogodzić szkołę, naukę, pracę, bo jeszcze oprócz wolontariatu pracuję.
1: Pracujesz? Jeszcze?
0: Jestem również opiekunem do dziecka z niepełnosprawnością.
1: To jak ty sobie wyobrażasz to wszystko, nie wiem, za 5-10 lat? Chciałabyś mieć taką fundację, która działa na pełnych obrotach?
0: Tak, marzy mi się fundacja, która będzie działała dla gdańszczan, dla mojego miasta. Tak bardzo bym chciała, jest to takie moje marzenie. Jedno z wielu, bo jestem marzycielką, lubię marzyć, mam wiele marzeń. Chciałabym założyć fundację, najlepiej już w przyszłym roku, tak jak jest to planowane, mam nadzieję, że wszystko się uda. I chciałabym później rozkręcić tą fundację, działać właśnie na pełnych obrotach, wspierać gdańszczan, naszych ukochanych gdańszczan z pięknego miasta, w którym mieszkam.
1: Na razie działasz jako stowarzyszenie? Jak to wygląda prawnie?
0: Na razie działam po prostu jako ja z moimi wolontariuszami. Nie mamy założonej żadnej fundacji, stowarzyszenia, gdyż jestem dalej osobą niepełnoletnią.
1: A taka fundacja jakie daje możliwości?
0: Taka fundacja daje tak naprawdę wiele możliwości. Choćby ta

0: się o lokal, moglibyśmy starać się o jakieś dofinansowania, no i na pewno byłoby to formalne, co byłoby dużym ułatwieniem.
1: A na razie nadzorujesz ze swojego pokoju.
0: Dokładnie tak. Wydaje mi się, że takie najbliższe, najbardziej czekające mi historie są to historie związane z dziećmi i naprawdę no z tymi właśnie historiami związanymi z dziećmi jest mi najtrudniej się gdzieś tam pogodzić i to zrozumieć.
1: A jest tak, że ludzie już sami się do ciebie zgłaszają, że znają Barbarę i wiedzą, że ona w razie czego pomoże?
0: Tak, tak. Zdarzają się takie osoby, które się same zgłaszają albo piszą do nas: cześć, chciałabym dołączyć do wolontariatu, jest taka możliwość? Albo dzień dobry, mamy taką sytuację, czy mogliby nam Państwo jakoś pomóc?
1: Czyli Ty wtedy wchodzisz tutaj w rolę szefowej i działasz?
0: Tak, póki co to ja zazwyczaj chodzę na takie spotkania, by poznać tam rodzinę, porozmawiać, ale chciałabym w przyszłości, żeby też zajęli się tym moi wolontariusze. Cały czas staram się z nimi jakoś o tym rozmawiać i jakoś ich zachęcić do tego, pokazać im jak to zrobić, o co pytać, jak rozmawiać. Mhm.

rozmawiać, ale chciałabym w przyszłości, żeby też zajęli się tym moi wolontariusze. Cały czas staram się z nimi jakoś o tym rozmawiać i jakoś ich zachęcić do tego, pokazać im, jak to zrobić, o co pytać, jak rozmawiać.

0: że młodzież w moim wieku zmierza się z wieloma różnymi problemami związanymi z rówieśnikami, ze szkołą i myślę, że może być to fajna odskocznia oraz po prostu takie uczucie w środku, pomogłem komuś, ktoś się uśmiechnął w końcu dzięki mnie, bo takie teksty również się zdarzają, że w końcu się uśmiechnąłem, jestem naprawdę szczęśliwy, pierwszy raz od dawna. Albo jeśli ktoś do nas podchodzi, teraz na balu mikołajkowym mieliśmy taką sytuację, podeszła do mnie pani, rodzina zastępcza z 20-letnim doświadczeniem, podeszła do mnie i powiedziała: Basiu, jestem od 20 lat rodziną zastępczą, byliśmy na wielu balach mikołajkowych, co roku bierzemy w nich udział, ale jeszcze nie było takiego balu jak twój, na którym mogłabym się spokojnie napić kawy. Napić kawy i dzieci by nie przychodziły i nie mówiły: mamo, mamo. Także takie słowa są bardzo miłe i naprawdę bardzo przyjemne i motywują do dalszego działania.
1: A zasypiasz z satysfakcją, że zrobiłaś coś dobrego?
0: Tak.
2: Magazyn lokalny.
1: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Lasy, morze i jeziora, do tego stoki narciarskie, bursztyn, a jesienią grzyby i długie spacery. Kaszuby to miejsce, w którym można się zakochać od pierwszego wejrzenia. I to właśnie miłością do tego miejsca zarażają państwo Szurmiej, którzy w Mieroszynie stworzyli swoją małą enklawę Szurmiejówkę. Czym urzekła ich stara czereśnia i czy Kaszuby to dobra destynacja na weekendowy reset? O to zapytałam pana Mateusza. Posłuchajcie naszej rozmowy. Czy w Kaszubach można zakochać się od pierwszego wejrzenia?
3: No zdecydowanie tak. Ja jestem tutaj urodzony, więc mi na pewno było łatwiej. To jest taka miłość od urodzenia. No ale te tereny są tak urokliwe, że każdy, kto tutaj przyjeżdża i pozna to prawdziwe piękno otaczających lasów, jezior czy bliskości morza, to na pewno będzie chciał tu wracać regularnie.
1: No właśnie, to jest wyjątkowe miejsce, bo i morze, i jeziora, i lasy, no lepiej być nie może.
3: Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie na pewno, oprócz lasów i jezior, których zazdroszczą nam ludzie w całej Polsce. Mamy też morze, którego nikt poza Pomorzem Zachodnim, ale jakby tutaj ludzie wybierający się nad morze, to zdecydowanie wybierają chyba obszar Kaszub, bo tutaj i Trójmiasto, więc więcej atrakcji dookoła, ale też mamy wieżyce, gdzie można pojeździć na nartach, więc nawet miłośnicy białego szaleństwa mogą znaleźć u nas coś dla siebie.
1: No właśnie, można powiedzieć, że Kaszuby to całoroczne wakacje, że tu możemy przyjechać i zimą, i jesienią, i wiosną, i latem?
3: Zdecydowanie tak uważam. Latem piękne morze, piękne plaże, zimą i właśnie narty w wieżycy, czy jak ktoś lubi spacery po plaży, takich bardziej opustoszałych, to zdecydowanie każda pora roku jest dobra do odwiedzin.
1: Już się dowiedziałam przed naszą rozmową, że u was było jak w nigdy w życiu. Stanęliście jak Judyta i pokochaliście po prostu to miejsce.
3: Tak, zdecydowanie. Chodziliśmy sobie na spacery w okolicy morza i właśnie bardzo spodobała nam się okolica otaczających pól, lasów, bliskości morza i postanowiliśmy, że stworzymy tutaj coś swojego.
1: Ta czereśnia skradła serca?
3: Zdecydowanie czereśnia przeważyła, że wybór padł akurat na tę działkę, a nie inną. I już na etapie planowania żona postanowiła, że pod czereśnią będzie ławka, więc żaden plan zagospodarowania nie mógł tego zmienić. Wszystkie pozostałe rzeczy budowane na działce musiały być dostosowane do czereśni, także nie było takiej swobody wyboru miejsc domków.
1: Czy ta ławka tam jest?
3: Ławki jeszcze nie ma, także na razie obok powstała piaskownica, ławka pewnie będzie na wiosnę, bo to musi być taka ławeczka specjalna, wymarzona. Te wszystkie rzeczy, które mamy u siebie, chcemy, żeby one miały duszę, więc są one szukane gdzieś. No, żona bardzo dużo czasu spędza na poszukiwaniach takich starych, oryginalnych rzeczy, trochę je odrestaurowuje i żeby one po prostu były jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne.
1: Zanim opowiemy o waszej historii i jak to się wszystko zaczęło, opowiedzmy o tych Kaszubach. Mamy zimę, co tutaj możemy robić zimą?
3: No kto co lubi, tak?

0: naprawdę. Ja bardzo lubię spacery nad morzem. Te plaże są naprawdę piękne. Zimą zwłaszcza można dostrzec piękno tych plaży, bo nie przesłaniają nam je rozstawione parawany. Nie ma miliona ludzi na gdzieś poszukujących słońca. Także idąc praktycznie o każdej porze dnia, naprawdę ciężko kogoś spotkać na plaży, więc mamy tę przestrzeń dla siebie.
1: No właśnie, wiele osób zapomina, że Kaszuby to także morze, bo nam Kaszuby kojarzą się raczej właśnie z tymi jeziorami, lasami.
0: No tak, Kaszuby zaczynają się chyba gdzieś na pograniczu Borów Tucholskich i ciągną się aż do Helu. No ciężko dzisiaj, przynajmniej ja nie wiem, gdzie jest to takie prawdziwe serce Kaszub. Tak dużo osób twierdzi, że sercem Kaszub jest Gdańsk, jako to miasto główne w naszej okolicy. No ale zdecydowanie ludzie z całego Półwyspu Helskiego, myślę, że tam można spotkać najwięcej takich Kaszubów z krwi i kości, którzy się bardzo utożsamiają z tą z tym swoim pochodzeniem.
1: Zima to też czas na białe szaleństwo na Kaszubach.
0: Zdecydowanie. Także tutaj od właściwie stoku w Wieżycy czy jakichś tutaj innych okolicznych, gdzie można poszaleć na nartach, snowboardzie czy na pompowanych oponach, bo też takie widziałem. No ale też miłośnicy sportów takich bardziej letnich, na przykład kitesurfingu, zimą można spotkać ich na kaszubskich polach, gdzie zamiast po zatoce próbują swoich sił na ośnieżonym polu.
1: A jak zbliża się wiosna, co możemy robić na Kaszubach?
0: Właściwie każda pora roku jest dobra do spacerów, tak? Ogrom lasów, jak ktoś nie szuka wymówek, że pogoda jest nie taka, jak powinna być, no to tak naprawdę o każdej porze roku można tutaj znaleźć coś dobrego. Jesienią są to grzyby, wiosną są to spacery, latem są to kąpiele w morzu, chociaż i zimą te kąpiele w morzu coraz bardziej popularne się stają, także moim zdaniem nie ma tutaj złej pory, zależy wszystko od nastawienia osoby, która się tutaj wybiera.
1: Latem Kaszuby kojarzą mi się głównie ze sportem, nie wiem czemu tak jest, ale może to właśnie chodzi o te kajaki, o te wszystkie aktywności nad jeziorami, morzem?
0: No tak, jest tutaj mnóstwo organizacji, które zajmują się spływami kajakowymi, czy to właśnie w Borach Tucholskich, czy to tutaj nad morzem. Także do tego mnóstwo kitesurferów, jak się spojrzy latem na tą zatokę, to aż ludzie się dziwią, że te wszystkie linki im się tam nie plątają. Także miejsc na rekreację różnego rodzaju jest naprawdę mnóstwo. Setki kilometrów ścieżek rowerowych, także tutaj też właściwie jak ktoś lubi takie podróże, to może się wybrać szlakiem rowerowym chyba od Elbląga aż do Łeby, tak mi się wydaje. Całego szlaku nigdy nie przejechałem, ale taką tą trasę z Gdyni na Półwysep robiłem często i naprawdę dużo ciekawych rzeczy można po drodze spotkać.
1: No właśnie ta trasa jest wyjątkowa, bo wzdłuż morza.
0: Tak, część wzdłuż morza, część wjedzie przez rezerwat przyrody Bania, także naprawdę mnóstwo urokliwych terenów. Można jechać lasem, można jechać drogą szutrową. Są też drogi utwardzone, więc nie jest to trasa specjalnie wymagająca. Wystarczy uzbroić się w plecach z jakimiś przekąskami, z czymś do picia i można naprawdę super spędzić cały dzień.
1: Ja mam też wrażenie, że Kaszuby to raj dla dzieciaków, bo sama jako dziecko jeździłam z rodzicami nad jeziora i faktycznie tak jest, że Kaszuby głównie opanowują ludzie z dziećmi.
0: Wydaje mi się, że ludzie z dziećmi opanowują teren całego kraju i w każdej części kraju trzeba znaleźć coś dla dzieci, no bo inaczej się nie da mając dzieci, ale no zdecydowanie czy kąpiele w jeziorach dla dzieci, coraz więcej tych kąpielisk, czy też jak ktoś lubi troszkę chłodniejsze kąpiele, to kąpiele w morzu.

0: no jest mnóstwo, coraz więcej powstaje różnego rodzaju parków rozrywki, takie, które uatrakcyjniają te pobyty, sprawiają, że te dzieci są bardziej zajęte i rodzice wychowujący dzieci przez cały rok na wakacjach mogą znaleźć chociaż chwilę dla siebie, jak pociecha, znajdzie sobie gdzieś zajęcie.
1: Wy na tych Kaszubach chcieliście właśnie stworzyć sobie taki raj swój własny?
0: No pomysł powstał dość spontanicznie, ale jak zobaczyliśmy to miejsce, to zdecydowaliśmy, że coś tak w tym kierunku właśnie pójdziemy. Jest to coś, co lubimy. Całe życie właściwie podróżowaliśmy, odwiedzaliśmy różne zakątki i Polski, i świata, także no chcieliśmy stworzyć coś, co nam się podoba jako odbiorcom takich rzeczy i tak naprawdę tworząc to miejsce trochę egoistycznie, ale myśleliśmy o sobie, o tym, czego my szukamy w takich miejscach, poszukując miejsca, czy to na weekend, czy to na dłuższy urlop.
1: Czyli ta wolno stojąca wanna to jest suma waszych potrzeb.
0: Tak, wolno stojąca wanna, do tego w najbliższym czasie sauna, no to jest coś, co bardzo lubimy. Ta wolno stojąca wanna w ogrodzie to jest takie miejsce, gdzie naprawdę można się super zrelaksować. Pozostałości w ciele, które zostają, napięcia, to wszystko odchodzi. Ta ciepła woda w połączeniu ze świeżym powietrzem, do tego bąbelkami wody, które nas relaksują, to sprawia, że naprawdę wychodzimy z takiej kąpieli jak nowo narodzeni.
1: Kiedy to wszystko kliknęło? Kiedy postanowiliście, robimy to?
0: No pomysł zaczął kiełkować mniej więcej 2 lata temu. Gdzieś jak tak właśnie spacerowaliśmy sobie w tamtejszych rejonach. Tak zastanawialiśmy się, co tutaj zrobić, żeby mieć jakieś zajęcie, robić coś takiego, co będzie powodowało, że będziemy zajmowali się tym, co lubimy. Nie będzie to taka praca typowo etatowa gdzieś w korporacji, tylko coś takiego, co możemy połączyć przyjemne z pożytecznym, także od czasu do czasu sami też możemy właśnie skorzystać z tego, co mamy. Nie przyjmujemy rezerwacji, tylko umawiamy się ze znajomymi, z rodziną, spotykamy się tam, pogramy sobie w gry planszowe, pochodzimy na spacery, pochodzimy na grzyby, po takich spacerach czy grzybach właśnie zrelaksujemy się w Bali i to naprawdę powoduje, że w poniedziałek wszyscy wracają do swoich innych obowiązków w pełni energii.
1: No ja zawsze właśnie się śmieję, że właściciele takich miejsc mają, krótko mówiąc, przerąbane, no bo witają tych gości, przygotowują dla nich te sypialnie, te wanny i muszą jechać do domu.
0: No tak, no niestety często tak bywa, że gdzieś musimy się wcisnąć w grafik i często przy powitaniu gości, jak patrzę, jakie są warunki za oknem, że napadało świeżego śniegu, do tego robi się wieczór, widać piękne, gwieździste niebo, ta para z tej Bali lekko się unosi, do tego jakieś aromatyczne olejki, to nieraz im zazdroszczę i sam chętnie bym został sobie na weekend, ale niestety musimy szukać innych okazji.
1: A kto najczęściej Was odwiedza? To są osoby tutaj z okolicznych miejscowości Gdańsk, Gdynia, Sopot, czy raczej właśnie, nie wiem, warszawiak szuka trochę ukojenia na Kaszubach?
0: No myślę, że 80% klientów

0: mieszka w większym mieście, gdzie jest natłok różnego rodzaju bodźców i w pracy, i w domu, i nawet na spacerze z psem, jak ktoś mieszka w centrum, no to jednak te hałasy, pęd tych samochodów jest taki przytłaczający, więc myślę, że fajnie wyskoczyć sobie na weekend właśnie w takie miejsce, gdzie jest się właściwie w środku pola czy lasu, gdzie jak ma się ochotę, to pójdzie się na spacer w stronę morza i jest szansa, że nikogo na tym spacerze się nie spotka. Jest to też miejsce takie, gdzie no nie musimy jechać pół Polski i spędzać długich godzin w samochodzie, tylko tak naprawdę w piątek wsiadamy sobie w samochód, niecała godzina drogi jesteśmy na miejscu, więc jest to na tyle blisko, żeby właśnie w piątek po południu sobie wyjechać, naprawdę w pełni skorzystać z tego weekendu, nie tracąc już czasu na po prostu męczące i uciążliwe przejazdy.
1: A jak dużym wyzwaniem jest praca z gościem?
0: Na razie muszę przyznać, aby tak zostało dalej, że trafiamy na ludzi samych takich naprawdę bardzo pozytywnych, przyjemnych i nie było żadnego złego doświadczenia. Staraliśmy się stworzyć miejsce takie z duszą i może to przyciąga takie osoby, które lubią podobny klimat i są to naprawdę osoby, cieszą się tym miejscem, lubią spokój, doceniają to, co u nas znajdują.
2: Magazyn lokalny.
3: Dziś wśród młodzieży najpopularniejszym gatunkiem muzycznym jest bez wątpienia rap, ale grupa tych młodych ludzi może nie wiedzieć, że nie zawsze tak było. W drugiej połowie ubiegłego wieku dominowały brzmienia rockowe. Mój dzisiejszy rozmówca w swojej książce Big Beatowy Atak lata 60. w Trójmieście skupia się właśnie na modnej i popularnej wtedy muzyce lokalnej, ale i nie tylko. Gościem dzisiejszego magazynu jest autor książki Stanisław Danielewicz. Co to jest w ogóle Big Beat dla tych, którzy się nie znają?
4: No to jest określenie oczywiście angloamerykańskie, pochodzące z początku lat 60. W Stanach Zjednoczonych było używane najczęściej dla określenia brytyjskiej fali muzyki młodzieżowej, która zaistniała właśnie na początku lat 60. ze sprawą m.in. Beatlesów czy Rolling Stonesów, a w Polsce została przyjęta w miejsce, jak to mówił Franciszek Walicki, miejsce nie bardzo akceptowanej przez władze nazwy rock and roll, która to nazwa oczywiście bardziej by może pasowała w owym okresie, ale Big Beat też nie był zły, bo właściwie Amerykanie przez to rozumieli taką muzykę, jaką w owym czasie najczęściej grywało się w Polsce. Ja prowadziłem zresztą rozróżnienie na rock and roll i Big Beat i poświęcam jednej i drugiej muzyce, poświęcam trochę czasu, bo lata 50. to głównie właśnie amerykański rock and roll i wszelkie reperkusje, które stąd wynikły. Natomiast gdzieś tak od 62 roku, a już na dobre w 63, to nazwa Big Beat weszła do ogólnego użytku jako proponowana w miejsce właśnie rock'n'roll. No i muzyka też już była bardziej brytyjska niż amerykańska.
3: Dlaczego zdecydował się pan o napisaniu takiej książki? Od tego może wyjdźmy, bo jest pan, jak rozumiem, trójmiejskim artystą, trójmiejskim pisarzem. Czy ma to jakiś związek może tutaj z naszą lokalizacją?
4: No tak, oczywiście interesuje mnie to, co lokalne, ale w tym wypadku nie tylko. Dlatego, że akurat w latach 60. muzyka rozrywkowa, młodzieżowa była najsilniejsza właśnie w Trójmieście. Z różnych powodów, które opisuję, ale między innymi dlatego, że Trójmiasto było takim miastem najbardziej otwartym na zewnętrzne wpływy, w tym wypadku zachodnie, i również w dziedzinie muzyki rozrywkowej. Tutaj najłatwiej można było na przykład i najszybciej kupić płyty, które się ukazywały w Anglii, czy w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek w Europie Zachodniej, ponieważ przywozili je marynarze, trochę na tym zarabiając, co też było źródło dochodu, no ale było to źródło właśnie szybkiego dotarcia do tego, co było modne w owym czasie. Młodzież słuchała co prawda Radia Luxemburg, które było też dostawcą przebojów, było to w owych latach najpopularniejsze radio dla polskiej młodzieży, bo właściwie takiej zachodniej muzyki rock'n'rollowej czy big beatowej polskie radio grało bardzo mało, za wyjątkiem może radiostacji harcerskiej i nielicznych audycji ogólnopolskiego programu, więc płyty były jak gdyby takim trochę luksusowym dodatkiem, luksusowym, bo drogim, bo to był przelicznik czarnorynkowy, dolara czy funta, no ale

0: Wprowadzało się te płyty, one krążyły, później były nagrywane na magnetofonach. No, ceny płyt były zaporowe, można powiedzieć. Ja pamiętam, że pierwszą płytę, którą właśnie w latach 60., pod koniec lat 60. kupiłem w komisie, czyli tam, gdzie wstawiano do sprzedaży jakieś różne rzeczy, to kupiłem za 500 zł i to było bardzo tanio, bo przeciętna płyta rock'n'rollowa to kosztowała w granicach 800 tysiąca złotych, a pensja mojego ojca, który był wtedy docentem, wynosiła 1500 zł. Więc to jest ta skala porównawcza.
1: Bardzo luksusowy towar, bym powiedział.
0: Tak, no ale to było przegrywane. Jeżeli ja dostałem płytę, to ja oczywiście zamieniałem je później z kimś na następną i każdy z nas przegrywał. Czyli jedna płyta w ciągu tygodnia mogła obsłużyć kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób, które miały ją później przegraną na magnetofon.
1: To wrócę do tego pytania, skąd pomysł, aby napisać książkę, by podzielić się tą wiedzą?
0: No cóż, to nie jest moja pierwsza książka poświęcona trójmiejskiej muzyce. Pierwsza z nich ukazała się w 2011 roku, było to Jazzowisko Trójmiasta. Historia jazzu w Gdańsku, Gdyni i Sopocie 1945-2010. No i to był początek mojego zainteresowania taką niepoważną muzyką w Trójmieście. Również bardzo istotne właśnie przypomnienie tego, co się w owym czasie działo, ponieważ w takiej, powiedziałbym, oficjalnej historii polskiego jazzu, w tym wypadku napisanej przez Krystiana Brodackiego, zresztą bardzo interesująca praca i wartościowa, zabrakło jak gdyby reprezentacji środowiska trójmiejskiego, które było bardzo ważne i było bardzo dobre i było niejednokrotnie ciekawsze niż to, co się działo w Warszawie czy w innych miejscowościach, zwłaszcza Warszawa, no bo to był ośrodek taki centralny, tam były nagrania, tam było radio, tam były kluby, no ale w Trójmieście działo się równie dużo i równie ciekawie i od tego się zaczęło, od tej historii, która prostowała ścieżki. 4 lata później wydałem jak gdyby kontynuację owej książki, czyli Jazzowisko Trójmiasta, czwarta zmiana, czyli o młodych muzykach, o najmłodszym pokoleniu jazzmenów trójmiejskich. A wreszcie w 2019 roku wspólnie z Marcinem Jakobsonem opublikowaliśmy Rokowisko Trójmiasta, lata 70. w Trójmieście, które były bardzo interesujące, a jako współtowarzysza na tej ścieżce wybrałem Marcina Jakobsona, ponieważ on w tym czasie też bardzo mocno tkwił w owym środowisku, tak jak ja, może z innej strony, bo ja raczej od strony publicystycznej, od strony menedżerskiej. Niemniej, no, wiele wie na ten temat, a że mamy różne poglądy, to tym ciekawsza była ta książka, właśnie Rokowisko lata 70., ponieważ prezentowała różne spojrzenie na te same niejednokrotnie sprawy. No, ale to konsekwencją było spojrzenie na lata 60., za które już samodzielnie się zabrałem, ponieważ to one były w rzeczywistości najciekawszym okresem w trójmiejskiej muzyce niepoważnej, czyli mam na myśli zarówno jazz, jak i rock and roll i big beat. I one emanowały tą swoją wielkością, tą swoją wartością na skalę ogólnopolską. No, muszę powiedzieć, że pierwsze rock'n'rollowe zespoły, czy big beatowe, jakie w latach 60. robiły w Polsce wielką karierę, to właśnie powstały w Trójmieście. Na początku był to zespół Rhythm Blues, nie pierwszy zresztą w Trójmieście, chociaż tak się powszechnie uważa, że to pierwociny polskiego rock'n'rolla. Już od 1957 roku ta muzyka była w Polsce bardzo popularna. Ze sprawą drugiego festiwalu muzyki jazzowej w Sopocie, na której wystąpił amerykański rock'n'rollowiec, a właściwie rhythm bluesowiec Big Big Ramsey, który na tyle zachwycił publiczność sopocką, że no, rock'n'roll wszedł w miejsce poprzednio uznawanej za muzykę młodzieżową muzyki dixielandowej, jazzu tradycyjnego. No i od tego się zaczęło i właśnie w Trójmieście, ponieważ zaraz po festiwalu sopockim niejaki Krzysztof Komeda, modernista jazzowy, nagle zamienił się w rock'n'rollowca. I to jest mało znana historia, ale ona pokazuje prawdziwe początki polskiego rock'n'rolla, bo już 57 rok, 58, trasa koncertowa zespołu Komedy, który występował wówczas pod pseudonimem, jego muzycy również pod różnymi śmiesznymi pseudonimami,

0: ale była to autentyczna muzyka rock'n'rollowa. I późniejszy Rhythm Blues powstały również w Trójmieście. To zespół, który powstał z wcześniejszo istniejącej jakby cząstki zespołu Flotilla z Gdyni, czyli zespołu Marynarki Wojennej, gdzie młodzi muzycy utworzyli taką sekcję właśnie zajmującą się rock'n'rollem. Stamtąd wywodził się na przykład pierwszy wybitny wykonawca, wokalista Bogusław Wyrobek, który jednak trafił na Śląsk do zespołu Zygmunta Wicharego, aczkolwiek zagrał i też swoje miejsce i w owych rytm bluesowym składzie stworzonym przez Walickiego. Ten rytm blues długo nie przetrwał, ale zaraz pojawili się Czerwono-Czarni, też typowo rock'n'rollowy zespół, a gdy Czerwono-Czarni zrezygnowali ze współpracy z Franciszkiem Walickim, to pojawili się w to miejsce Niebiesko-Czarni, czyli już prawdziwie big beatowy zespół, już nie taki właśnie rock'n'rollowy, tylko bardziej big beatowy na wzór zespołów brytyjskich, chociaż częściowo, bo jeszcze nie był to zespół instrumentalno-wokalny, a raczej sekcja instrumentalna towarzysząca plejadzie wokalistów. No i jednym z tych wokalistów był na przykład Czesław Niemen, który stamtąd wyrósł i w okresie najważniejszym dla siebie kształtował swoje oblicze artystyczne właśnie z zespołem Niebiesko-Czarni, a później z zespołem Akwarele, to już była warszawska historia.
1: Te książki, o których pan przed chwilą mówił, i ta najnowsza, to są bardziej biografie poszczególnych zespołów, czy to big beatowych, czy to wcześniej jazzowych, czy to opis dziejów tej muzyki?
0: Jedno i drugie. To nie jest praca ściśle biograficzna, jest to raczej monografia gatunku, który w owych latach 60. miał swoją główną emanację, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Lata 60. w ogóle były latami burzy i naporu w każdej dziedzinie sztuki, a więc nie tylko w dziedzinie muzyki rozrywkowej. No, były to wielkie, wielkie przemiany, jakie następowały. Różnie się je tłumaczy. Na ten temat napisano wiele książek i ja musiałem po prostu zająć się latami 60., bo od nich wszystko się zaczęło. Mamy w książce więc zarówno omówienie tendencji, kierunków, następstw różnych wydarzeń, jakie występowały w owym czasie, ale mamy też biografię zespołów bardziej, a mniej solistów związanych z tymi zespołami, ale też oczywiście one tam się w niektórych przypadkach znajdują. Rozszerzyłem zresztą owe biografie o mniej znanych wykonawców spoza nurtu big beatowego, ale na pewno mocno przyklejonych do tego środowiska, czyli można powiedzieć uczestniczących w pewnej konwergencji, w pewnym przenikaniu się różnych tendencji, jakie wtedy występowały. Przenikanie się na przykład jazzu i big beatu. To była bardzo znacząca historia. No ale w Gdańsku były to i w Sopocie na przykład występy piosenkarzy, którzy współpracowali z zespołami big beatowymi, ale nie tylko. Na przykład była to piosenka literacka. Czasami zaskakujące połączenia, bo powiedzmy Tadeusz Karmazyn, który był typowym wykonawcą piosenki poetyckiej, również występował w zespole Słodycz Soli, który był zespołem rock'n'rollowym czy big beatowym i gdzie powiedzmy po kilku mocnych rock'n'rollowych utworach następowało uspokojenie jak gdyby i mini blok piosenek opartych o teksty poetyckie. Chociażby Edward Lichnerski, inny wybitny wokalista, piosenkarz z nurtu tej piosenki poetyckiej, również współpracował z rock'n'rollowcami i obustronnie było to zainteresowanie i ono skutkowało wspaniałymi wynikami.
1: Dlaczego w tytule tej książki znalazło się słowo atak?
0: No bo to był atak. To był atak zupełnie nowych idei. To była walka starego z nowym, czy nowego ze starym. Dlatego, że trzeba, o tym też piszę w jednym z rozdziałów, trzeba wziąć pod uwagę, że rynek muzyki rozrywkowej był opanowany przez bardzo profesjonalną, starą gwardię kompozytorów i autorów tekstów starszego pokolenia, które było przyzwyczajone do takiej muzyki rozrywkowej wywodzącej się ze swingu. I nagle pojawili się młodzi muzycy, przebojem wchodzili również na antenę radiową, na przykład radio stacji Harcerskiej czy Trójki. No i to była walka o pieniądze, o zaiks, o pieniądze z tantiem, prawda? Jeżeli płytę wydawano w nakładzie na przykład 100 tysięcy egzemplarzy, no to były to naprawdę duże pieniądze i było o co walczyć.
1: Książka ukazała się dosyć niedawno.

0: Dawno. Czy może słyszał już pan albo czytał jakieś recenzje na jej temat?
1: Taką bardzo ciekawą recenzję przedstawił przed tygodniem Krzysztof Masłoń w tygodniku Do Rzeczy. On tam co prawda skupia się tylko na jednym wątku z tej książki, mianowicie wątku Czesława Niemena i sprzedaży jego piosenki Czy mnie jeszcze pamiętasz, Marlenie Dietrich. No ale o książce wyraża się bardzo pochlebnie, co mi również pochlebia, że znaczące pismo i znaczący autor się z tym do mnie w ten sposób odezwali. Również w tygodniku

No ale o książce wyraża się bardzo pochlebnie, co mi również pochlebia, że znaczące pismo i znaczący autor się z tym do mnie w ten sposób odezwali. Również w tygodniku

Jeden kościółek ten mały, bo teraz jest też drugi postawiony, a tam w tym miejscu, gdzie był kościółek, to była kawiarnia, była pijalnia, były kwiaty, była kwiaciarnia i jeszcze jedna inne tam takie kioski z różnymi rzeczami, taki pawilon. No i wtedy jeszcze pani z tych przyniosła kwiaty i ktoś z kościółka przyniósł krzyż i ten krzyż został położony na te drzwi i tak dalej. Przesuwaliśmy się w stronę Urzędu Miasta. Ale do tego Urzędu Miasta, żeby dotrzeć, to po drodze z różnych ulic bocznych wychodziły oddziały z OMO. I z nimi musieliśmy się znowu ścierać, znowu jak gdyby walczyć. Kiedy przepchnęliśmy ich, odepchnęliśmy ten atak, to szliśmy dalej do przodu. No i o którejś tam godzinie, po jakimś tam czasie udało nam się dotrzeć do Urzędu Miasta i ten Janek Godlewski na tych drzwiach był położony pod Urzędem Miasta od strony ulicy Świętojeńskiej na zdjęciach, które są publikowane, widać. No, spór na przykład zaistniał o to, czy Janek Wiśniewski był blondynem, czy Janek Wiśniewski był ciemnym facetem. Oczywiście Janek Wiśniewski miał czarne włosy. Drzwi nie były takie, jak w tej chwili są na wystawie w kościele na czarno pomalowane. Drzwi były jasne i na wszystkich zdjęciach to widać. Na zdjęciach, gdzie są wystawy, to wszystko dokładnie widać. Widać, że Janek Wiśniewski, bo my też rozróżnialiśmy, miałem kolegów, którzy byli blondynami i kolegów, którzy byli ciemni. I w momencie, kiedy zostaliśmy tam, bo dostaliśmy się do tego urzędu, to wówczas została ten tłum napierał ze wszystkich stron. Za urzędem mnóstwo wojska. Od nas, to wtedy Czołgistów, to była ulica Czołgistów, to tam od morza mnóstwo wojska i tak dalej. I została wydelegowana delegacja wśród nas, wybrana i ona weszła do urzędu. Urząd był obstawiony, tam stał czołg i tam nie można było się do urzędu dostać i nie było takiej możliwości. I czekaliśmy na te petrakcacje, co zostanie jak gdyby ustalone. Ten balkon, wyszedł prezydent, prosi o uspokojenie, o to, no i wtedy ta delegacja tam poszła, no i niestety po jakimś czasie wyszli, nic nie wskurając, bo postulaty były różne. Przede wszystkim chodziło o to, żeby cofnąć te wszystkie podwyżki, które zostały zaserwowane nam przed samymi dokładnie świętami. No i wówczas ruszyło na nas to wojsko. I ta przepychanka tam pod tym urzędem trwała bardzo długo, bo jak nas zepchnęli na tory, to nabraliśmy w kieszenie czy w cokolwiek, w kaptury, w kurtki, w jakieś tam tych kamieni z torów i wówczas ich odpychaliśmy. I to, mówię, przepychanie trwało dosyć długo. Już nie mogli sobie z nami jak gdyby poradzić, więc znowu zaczęło się ostrzeliwanie. I na torach strzelano do nas i tam przecież parę osób zostało trafionych. I nawet jak szliśmy do ataku, było tak, że nawet oficerowie wyciągnęli swoją krótką broń i strzelali do protestujących. I jeszcze jedna drastyczna rzecz, bo jak już tu od strony czołgistów i od urzędu nie dawali sobie i tu nawet od Świętojeńskiej atakowali nas, nie dawali sobie rady, no to od strony Gdańska w tłum i próbował wjechać samochód taki opancerzony. Złapaliśmy takie kosze, które były na śmieci, podrzuciliśmy po ten wjeżdżający samochód i ten samochód się zatrzymał. I wtedy tłum ruszył i ten samochód został przewrócony na bok. Do środka się nie można było dostać, bo tam ten. No i wtedy to już oni dostali chyba rozkaz, że ze wszystkich sił z nas zaatakowali i zepchnęli nas wtedy to było w górze Nowotki, bo teraz jest Świętego Maksymiliana. Wtedy już znowu się cofnęliśmy na te tory. Przy strzelaniu chowaliśmy się za stojące tam pociągi, czy tam przejeżdżające pociągi, które dalekobieżne były, to się zatrzymywały, bo pełno ludzi było na torach, więc nie mogły przejechać. Też nabraliśmy kamieni, ale to już była już godzina późna, może około popołudniowa godzina, około 15. I w momencie, kiedy następowało to natarcie, to pamiętam jak obrazek, pamiętam do dnia dzisiejszego. Wysoki chłopak, taki może 1,95 m wysoki. Ja miałem 1,76 m, a on był dużo wyższy od
ode mnie. Miał pełno w kieszeniach kamieni i zrobił taki ruch, że chciał rzucić. I w tym momencie snajper go strzelił mu w serduszko. Dokładnie.

dokładnie w serce. W lewej stronie maleńka dziurka, a z tyłu rozerwane. I ten chłopak się zwinął dosłownie. Ja mówię, niemożliwe. Takie sceny widziałem tylko na filmie, ale żeby w życiu coś takiego? No mówię, no rzeczywiście, oni kręcąc takie sceny na filmach, mieli rację. Jak, że tak człowiek właśnie po poszczale się jak gdyby kładzie. Przewraca. I wówczas mi opadły ręce, jeszcze tego postrzelonego szybko, taka nysa jeździła, to tam już było trochę tych, mnóstwo tych ciał, otworzyli drzwi, rzucili, czy tam były ranny, czy nie ten, szybko, żeby tylko do szpitala i ich tam zawieźć. No i ja wtedy z mojego kolegę złapałem za kaptur i mówię, Rysiu, niestety, koniec naszej walki, wracamy do domu. Znaczy, wracamy do domu. Mieszkaliśmy akurat w tym miejscu, tylko że w budynku obok. Ze wzgórza świętego, znaczy wzgórza Nowotki, a teraz świętego Maksymiliana, do tego miejsca to nie jechaliśmy żadnym autobusem czy tam pociągiem, bo wszędzie już były patrzone.

wędrówki wracamy do domu. Znaczy wracamy do domu. Mieszkaliśmy akurat w tym miejscu, tylko że w budynku obok. Ze wzgórza świętego, znaczy wzgórza Nowotki, a teraz świętego Maksymiliana, do tego miejsca to nie jechaliśmy żadnym autobusem czy tam pociągiem, bo wszędzie już były patrzone.

0: Przygotowała nam ciepły posiłek, no tam wypraliśmy sobie te wszystkie ciuszki, tam, co tam były pobrudzone. Ci nasłuchiwaliśmy jakieś tam wieści, co, gdzie, ile osób może zginęło i tak dalej. Jak po tym wszystkim wygląda Gdynia? No bo nie ukrywajmy, zdarzało się tak, że jacyś chuligani czy coś takiego potrafili witryny z sklepów wybić i chcieli coś tam ukraść, ale robotnicy sami ruszyli z odsieczą i powiedzieli, nie ma żadnego kradziejstwa i nic z tych rzeczy z tego względu, że to później nam będzie to wszystko przypisane.
1: Wam chodziło o walkę o wolność.
0: Walkę o wolność, o godność i tak dalej. A nic, nie chodziło nam o to, żeby ktokolwiek cokolwiek niszczył. Wiadomo, że w obronie własnej łapaliśmy, że zrywaliśmy chodniki, że tłukliśmy te płytki, że nie niszczyliśmy te chodniki, czy tam rzucaliśmy tymi koszami, czy coś takiego, ale o nic więcej, o nic poza tym.

0: trudnych godzin, walcząc dalej, walcząc, bo ciągle chcieliśmy się dowiedzieć, jak to dalej będzie. Czy coś się zmieni, bo chcieliśmy, żeby ta decyzja była podjęta jak gdyby przez władzę natychmiastowo, żeby uspokoić społeczeństwo, żeby każdy jakoś tam godnie spędził ten okres świąteczny w ten sposób. No i no niestety no nie było to żadnym tam ani bohaterstwem, ani nic. Ja uważam, że to był jakby nasz taki mały obowiązek. Nic poza tym.
1: A nie ma pan dzisiaj żalu, że pod pomnikiem toczy się jedna wielka polityka, że nie pamięta się właśnie waszych historii?
0: Powiem, proszę panią, chodzę zawsze na te uroczystości pod pomnikiem i jestem mocno zbulwersowany. Często było tak, że przyjeżdżają VIP-owie, przyjeżdża prezydent, czy tam ktokolwiek i są delegacje z różnych zakładów z całej Polski i tam jest jedna wielka polityka uprawiana. Mówi się od rzeczy. Zamiast przyjść w to miejsce i oddać hołd tym pomordowanym, to tam napisane jest, że tylko 44 osoby, a tych osób było dużo, dużo więcej, bo nikt tego nie później, nikt nie prowadził statystyk, ile osób po wyjściu z więzienia, ile osób zostało powiedzmy gdzieś tam powiedzmy wcześniej czy później odeszło z tego świata. Tak to niestety jest.
1: Nie ma pan wrażenia, że to, co zrobiliście, zapisało się w historii, ale nadal jest tematem tabu?
0: To się zapisało w historii, natomiast nie zostało nic do końca jak gdyby wyjaśnione. Przecież ci ludzie, którzy wydawali rozkazy i tak dalej, to przez następnych kilkanaście lat zajmowali wysokie stanowiska. I praktycznie kto, jak pani z perspektywy czasu spojrzy, kto został osądzony? Kto odpowiadał? A przecież jest dużo osób, które należało jak gdyby ukarać, bo byli poszukiwani świadkowie wydarzeń grudniowych. Później co się okazało? Okazało się, że są zdjęcia publikowane i między innymi moja postać, moje zdjęcie zostało wykorzystane przez co niektóre osoby po to, żeby otrzymać sobie, dostać uprawnienia kombatanckie. Ja chciałem to jak gdyby wyprostować, bo dokładnie mi kolega powiedział, na twoje zdjęcie to jest 12 kombatantów, bo nikt się nie zgłosił, nikt nie powiedział, kto to jest i jest 12 kombatantów, bo po prostu ten, no żeby dostać dodatek, że i takie inne rzeczy i tak dalej. Ja takiego dodatku nie mam, mam swoją powiedzmy emeryturę, którą przez 50 parę lat wypracowałem. To wszystko, natomiast powiem tak, że IPN już nie był zainteresowany tym, bo to już niby wszystko zostało wyjaśnione i tak dalej.
1: To zadam ostatnie pytanie. Jest bardzo wiele archiwalnych zdjęć, na których widzi pan siebie. Co by dziś powiedział temu młodemu chłopakowi? Idź z tym przemarszem, rób to, zachowaj się na kartach historii, czy może uciekaj i walcz o swoje życie?
0: Nie, ja bym, gdybym miał dzisiaj to samo zrobić, to samo bym zrobił. Zupełnie inaczej jest młodzież wychowana, zupełnie w innych realiach żyją, natomiast ja zostałem fajnie, jak gdyby doświadczony z opowiadań dziadka. Wiedziałem dużo o historii naszej Polski, bo dziadek był uczestnikiem pierwszej wojny światowej, drugiej wojny światowej i tyle różnych rzeczy mi opowiedział. Już nie mówię o tym, że wujek, później ojciec i cała rodzina o tych historycznych rzeczach często, gęsto rozmawialiśmy i ja na dzień dzisiejszy, gdybym miał wyjść i tak samo o te cele walczyć, tak samo bym wyszedł, bym poszedł i nawet bym się nie zatrzymał. Ale mówię, nigdy nie powinien Polak przeciwko Polakowi stawać. Nigdy. Ja powiem szczerze, że zawsze tęsknię za latami takimi, kiedy ludzie byli dla siebie chyba bardziej uprzejmi, mieli więcej czasu dla siebie, więcej rozmawiali, więcej się spotykali, a dzisiaj żyjemy w takim pędzie, w biegu, ciągle coś gonimy, ciągle mało, ale mówię, dokąd to doprowadza? No i takie spotkania, jak wczoraj na przykład siedzieliśmy sobie z kolegami, no i powiedzmy zbliża się zawsze ten czas, to sobie zawsze wspominamy. No i każdy ten okres fajnie, każdy swoimi oczyma to pięknie, fajnie wspomina i no tak czas tych 2-3 godzin tam nas rzeczywiście zleciał nam szybko, ale pozostały jakieś takie fajne wrażenia, że jednak.
1: Krótko mówiąc, jest pan dumny z tego 18-letniego Jurka, który na swoich plecach

0: Przeniósł Zbyszka.
1: No tak, jestem dumny. No, czy się zapisałem w kartach historii, czy nie, to nie jest istotne dla mnie, ale mówię, gdybym miał to samo zrobić dzisiaj, to zrobiłbym to samo dzisiaj.

0: słuchajcie. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławomir Peszko. Mam dla was coś naprawdę...
2: Sławek, spokojnie. Powiedz, o co chodzi.
1: Chodzi o to, że w Radiu SK2 będziecie mogli...
2: Aha, a co można wygrać?
1: No wiem, co do wygrania je...
3: Dobra, czyli na razie nic nie wiadomo.
1: Dokładnie, ale będzie się...
4: Już wkrótce w Radiu SK2.
5: SK Karniaki K.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: I pory.

0: okrągło. Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: lubi mnie?
1: Post.
0: Czy staję na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
1: Post.

0: SK2 Trójmiasto.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak

Mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...